0: SK2 Szczecin.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.

się czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach snów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej bez ciebie.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Po raz pierwszy dzisiejszego dnia. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Mamy środę, 14 dzień w października, chciałem powiedzieć września. Dziś na termometrach zobaczymy do 14 stopni Celsjusza. Przewaga chmur, ale promienie słoneczne też się pojawią. Dobra informacja jest taka, że parasolki zostają w domu, bo dzisiaj w Szczecinie padać nie powinno. Ciśnienie na wysokim poziomie. Na ulicach naszego miasta jeszcze spokojnie, ale warto zdjąć nogę z gazu w rejonie Nabrzeża Bieleckiego. Spokojnego i miłego dnia.
1: Tobie. Jest szósta, niosę SK2 Anna Łobocka na plaży w Karwi. Odnaleziono obiekt przypominający drona. Jego szczątkami zajęła się już żandarmeria i prokuratura wojskowa w Gdańsku. Obiekt został zauważony wczoraj przez przypadkową osobę późnym popołudniem. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy zabezpieczyli teren oraz powiadomili właściwe służby. Teraz najświeższy raport z Ukrainy. To była tragiczna noc w Kijowie. 3 osoby nie żyją, ponad 20 jest rannych. Rosjanie od 8 godzin nieustannie atakują budynki mieszkalne i obiekty energetyczne ukraińskiej stolicy. To mimo rzekomego zawarcia przez Trumpa rozejmu energetycznego. Połowa miasta jest bez prądu. Według wstępnych danych na ukraińską stolicę spadło ponad 20 rakiet, także balistycznych. Alarm zabrzmiał dopiero po pierwszym uderzeniu, mówi mieszkanka Kijowa.
2: Prosto w momencie.
1: W ciągu sekundy następuje potężna eksplozja i człowiek nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, co się stało. Nie słychać brzęku tuczonych szyb. Czułam tylko falę uderzeniową, a potem zobaczyłam, że w mieszkaniu nie ma już okien. Szafki pootwierane, wszędzie potłuczone szkło.
2: To duże, bogate szkło.
1: Kijów już drugi raz z rzędu nie otrzymał ostrzeżenia od zachodnich służb wywiadowczych o przygotowywanym przez Rosję ataku balistycznym. To już czas na wymianę opon. Temperatura w nocy spada do zaledwie kilku stopni, dlatego w warsztatach wulkanizacyjnych przybywa klientów. Nie czekajmy ze zmianą na zimówki, mówi Marcin Wejtko, współwłaściciel serwisu wymiany opon.
3: Jeżeli regularnie jeździmy rano albo wieczorem, gdy temperatura spada poniżej 7 stopni, warto już zmienić. To jest orientacyjny próg wskazywany przez producentów, nie jest to sztywna granica. Natomiast częstym błędem popełnianym przez kierowców jest patrzenie wyłącznie na średnią temperaturę w ciągu dnia. Samochód przecież nie jeździ w średniej temperaturze.
1: Przy ocenie stanu opon wulkanizatorzy sprawdzają przede wszystkim głębokość bieżnika, stan gumy i ewentualne uszkodzenia.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
5: SK2 Sport.
1: Iga Świątek gra z Magdaleną Fręch, to w drugiej rundzie turnieju w Wuhan. W pierwszym secie prowadzi Świątek, a dziś czeka nas jeszcze deblowe spotkanie Mai Chwalińskiej i Nikoli Bartunkowej. Polka i Czeszka zmierzą się z Elise Mertens i Dianą Schneider. Rozpoczęła się druga kolejka Ligi Mistrzów, aż 7 bramek oglądaliśmy w spotkaniu Interu z belgijską Brugią. Goście wygrali 4-3. Bayern Monachium sensacyjnie zremisował z norweskim Wikingiem 3-3. Z kolei Barcelona 4-1 rozbiła Galatasaray. W innych wczorajszych spotkaniach Atletico Madryt pokonało Manchester United 2-0, a Sabah Bachu Tymoteusza Puchacza wygrało ze Slawią Praha 2-0.
4: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
6: Fajnie by było tak nasze opony zmienić, nie?
7: Ja zmieniam notorycznie.
6: No.
7: Od 6 miesięcy zmienia mi się opona. Zobacz, zaczęliśmy od opony z malucha, a już mam oponę z tira.
6: No, tir to ho, mało powiedziane, zaraz będzie koparka.
8: To ja bez opon jeżdżę w takim razie.
6: Ty masz z tego, z rowerka biegowego.
7: Ty jesteś felga.
5: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
7: I Antonina!
5: SK2.
7: Ile ty ważysz?
8: Nie,
7: wiesz, tak szczerze, tak ile ważysz?
8: 53.
6: Nie.
7: 53?
6: Gramy.
7: No. Alu felga jesteś, bo to lekkie.
6: Nie, bardzo dobrze. Dobrze wygląda jak na swój wiek.

0: 100 lat, niechaj żyją nam. Hej! 100 lat, niechaj żyją nam. Hej! Niech żyją nam, niech żyją nam. 100 lat, niech żyją nam.
1: Brawo, brawo dla wszystkich nauczycieli. Dzisiaj 14 dzień października. Dzieci nie idą do szkoły, bo nauczyciele świętują.
0: Nie idą. U mnie

0: zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości. A ciekawe, co nauczyciele mają nam do powiedzenia. Co mieli nam do powiedzenia.
1: Ja domyślam się. Co tak. O, Jarząbek, ty tu mokuł.
0: No mniej więcej. Ja pozdrawiam panią Marię, która mnie uczyła matematyki i do dzisiaj jej do końca nie kumam. Mimo, że na przykład mówiła do mnie: Jarząbek, jak cię kopnę, to zobaczysz księżyc z każdej strony.
1: Antonina, ty masz coś do powiedzenia nauczycielom?
0: Jak się nauczycielu ci pozwoli?
2: Ja wspominam szkołę bardzo dobrze. Tak? Byłam tak najlepszą uczennicą, więc wszystkiego dobrego.
1: Widać, słychać i czuć.
0: Nie, bo zdradzę wam radiową kuchnię. My tutaj rozmawialiśmy poza anteną i pytałem się: Antonina, u ciebie jak nauczyciele się odzywali do ciebie? Ona mówi: nie, u mnie kulturalnie.
1: Proszę, Antonino, dziękuję.
0: Kawka, herbatka. Jaką ocenę pani sobie dzisiaj życzy?
2: Szóstkę.
0: Szósteczka.
1: No, proszę
0: bardzo. Znajdzie się szósteczka, oczywiście. No.
2: Nie tak to, było, co tak było, potwierdzam. Zależy, gdzie wychodziliście do tej szkoły, ja nie wiem.
1: Do różnych się chodziło, z każdych wywalali.
0: No dobra, ale w każdej szkole są nauczyciele, a nauczyciele mają te swoje odzywki. 726-826-826 albo Messenger. Jak wasi nauczyciele się do was zwracali? Macie jakieś takie zdanie, które zapadło wam w pamięć, że w nocy o północy, mając 40 lat, budzicie się i mówicie: tak, pani od niemieckiego właśnie tak mi powiedziała.
1: Tak, tylko pamiętajcie, że tłumoku już padło na antenie, więc już nie powtarzajcie.
0: Nie, tłumoków nie przyjmujemy, mamy inne powiedzenie nauczycieli.
1: 726-826-826, jak mówili wasi nauczyciele i to zapadło wam w pamięć. SK2.
3: Identyfikatory mamy pozapinane, buzie mamy pozamykane. Wiem, że to jest wasza szósta lekcja, ale to jest lekcja chemii.
0: Tak, a z niemieckiego było was, was, was. Was ist das, kapusta i kwas. No puknijcie się w głowę.

0: 20 minut po godzinie 6. Dzisiaj Dzień Nauczyciela, jeszcze raz przypominamy. Niektóre szkoły mają wolne, ale nawet jak nie idziecie do szkoły, nie odwodzicie dzisiaj tych dzieci, to można czule powspominać sobie niektórych nauczycieli.
1: Z nami Zbyszek. Zbyszek, z czego tak się śmiejesz? Powiedz wszystkim, to wszyscy się pośmiejemy. Tak też się mówiło.
2: A śmieję się z tego, że moja nauczycielka polskiego w szkole podstawowej, jak zadawała pytanie, a uczeń nie umiał odpowiedzieć, to zaczynał od słowa niebo. W tym momencie ona przerywa i mówi: niebo, zostaw lotników, czekam na odpowiedź.
0: A mówię zawsze. No?
2: Tak.
0: No nie, bo chciałem coś też powiedzieć.
1: Chciałem zapytać, czy wy byliście w takim razie orłami w tym polskim, bo to nie brzmi, jakbyście byli orłami.
2: Loty były różne. Tak bym powiedział.
0: Ale czekaj, ja chciałem jeszcze powiedzieć, że, bo sobie też właśnie przypomniałem, jak ty o tym niebie powiedziałeś, że z kolei nie pamiętam już, który nauczyciel, ale też mówił niebo, jak tak zaczynał uczeń, to odpowiadał: niebo jest szerokie i błękitne. Tak, na przykład. Pamiętam, że mówił nauczyciel.
2: Jeszcze jedna, ale to ze szkoły wyższej, zawsze mówiła, że wyznajemy tu mi wizję. Tu wam wisi i nic nie myślicie.
0: Tu mi wisizm, tak, to też skojarzę. Tu mi wisizm, no to jest bardzo ładne. To powinno w ogóle wejść do słownika, tu mi wisizm.
2: Ale wtedy było irytujące, ale teraz jest... No po części pewnie racji miała.
0: A Zbigniew, czy to jest tajemnica, ile lat temu te zdania padły, jakby kiedy to było?
1: Znaczy, kiedy chodziłeś do szkoły, powiedz mi.
2: No, do podstawowej to przed 84, a do ponad podstawowej po 84.
1: Bo chcę ci powiedzieć, że mamy tutaj taką koleżankę i ona jak usłyszała te wszystkie zdania od nauczycieli, to powiedziała: naprawdę? Tak w szkole mówili kiedyś? Nauczyciele tak mówili?
3: No, dzisiaj to kryminał.
1: No, dzisiaj kryminał, tak.
2: Niestety, nauczyciel 3 razy się musi zastanowić.
3: No ale wyszedłeś na ludzi, pięknie mówisz, piękny polski.
2: Dziękuję bardzo. Z tym na ludzi to ja bym nie do końca przesadzał.
0: Na człowieka.
2: Na jednego.
0: No dobrze, kiedyś były czasy, teraz nie ma czasów, jak to mówią. Zbysiu, dzięki za podzielenie się tą piękną historią. Do ciebie oczywiście nagrodę od Radia SK2. Wyślemy ci fajną paczuszkę. Dzięki, trzymaj się, serdecznie pozdrawiamy.
1: A my was pytamy cały czas, jakie takie zdania waszych nauczycieli zapadły wam najbardziej w pamięć? 726-826-826 albo nagrywajcie się na Messengerze. SK2.
4: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wrócisz do domu.

0: To na wychowaniu do życia w rodzinie poznawaliśmy się z miłością symetryczno-liryczną. Grupa Enaj w Radiu SK2, 26 minut po 6.
1: A tymczasem portale rozpisują się o niejakim Harrisonie Nocie. To jest 16-latek, który olał szkołę i założył własną firmę, która produkuje ręczniki dla graczy w squasha.
0: Spoko.
1: I zarobił już na tym 750 tysięcy funtów. Wybraj ponad nawet.
0: No fajnie, fajnie, że zarobił. Załóżmy, no prawie milion funtów, tak? No ale naukę rzucił. Wiecie, co by nauczyciel powiedział o kimś takim?
2: Zdolny, ale leń. SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Reklama.
1: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
2: Chyba rurka.
1: A, no faktycznie.
2: No. I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
3: Living next door to Alice, don't play your rock and roll to me, I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey. Na żywo w Szczecinie. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Szczecin, 23 kwietnia. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live w Szczecinie.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
11: Przed wyjściem z domu radzimy dziś ciepło się ubrać, bo na termometrach 11 stopni Celsjusza, ta temperatura odczuwalna jest nieco niższa. Przewaga chmur, ale padać nie powinno. Jest szansa, że pojawią się też promienie słoneczne. Nie przesadzamy z mocną kawą, ponieważ ciśnienie jest na wysokim poziomie. Ruch na ulicach Szczecina z każdą minutą jest coraz większy. Zwalniamy teraz w rejonie Bramy Portowej. Uważajcie też przy placu Szarych Szeregów.
12: 6.30, news SK2, Anna Łobocka. Nożownik z Wrocławia zatrzymany. Do ataku doszło wczoraj wieczorem na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Więckowskiego. Do szpitala trafił około 40-letni mężczyzna z raną brzucha. Zatrzymany może usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Teraz Holandia i najnowsze ustalenia w sprawie cyberataku na największą sieć tamtejszych supermarketów. Do ataku wykorzystano serwery w Polsce. Hakerzy korzystali również z infrastruktury serwerowej w USA, Mołdawii i Turcji. Na razie nie ustalono, skąd pochodzą sprawcy. Kubuś Puchatek ma już 100 lat. 14 października 1926 roku ukazała się pierwsza książka o Kubusiu Puchatku, misiu o bardzo małym rozumku. W Polsce dopiero w 1938 w tłumaczeniu Ireny Tuwim.

0: Pora na...
1: Potwora!
0: No trochę tak, sprzed lat. Troszeczkę sprzed lat wszystko, czyli kącik odkurzający, newsy, które pojawiły się tego dnia, czyli w Dzień Nauczyciela dokładnie, ale nie tego roku. Dzisiaj rok 2006, bierzemy na tapet, znaczy w tym momencie, i sytuacja z Łodzi.
2: Wykład Rozeznawanie duchów i egzorcyzmy w procesie wychowania odbył się w kaplicy świętej Urszuli Leduchowskiej w Łodzi. Na spotkanie z egzorcystą księdzem Tomaszem Owczarkiem przyszło tyle osób, że kaplica pękała w szwach. A ludzie stali też na korytarzu.
1: Ponad 100 pedagogów z łódzkich podstawówek i gimnazjów, liceów słuchało wykładu z zapartym tchem, podała Polska Agencja Prasowa 14 października 2006 roku.
0: Czyli nauczyciele chcieli się nauczyć, jak przeprowadzać egzorcyzmy na uczniach.
1: No, tak? Chyba tak wychodzi, nie?
0: Może właśnie dlatego przez cały proces edukacji człowiek jakoś tak podświadomie się bał, że nauczyciel go wywoła. 2.

0: Oddychać, nie oddychać. Oddychać, nie oddychać. A to lekarze tak mówią, przepraszam.
1: Ale to higienistka w szkole też tak mówiła.
0: Też mówiła, tak?
1: Też, jak się chodziło. Ile razy się tam, wiecie, kłamało, że o, brzuszek mnie boli, bo czułeś, że kartkówka się zbliża.
0: To masz akurat kropelki i tutaj wiesz.
2: Tak. A mieliście higienizację? Tam na
1: zębów?
2: Tak,
1: no, bo była. Nie, to była fluoryzacja.
2: No. A tak, coś takiego.
0: Fluoryzacja.
2: Niedobre.
0: No widać, że ty po prostu do normalnej szkoły nie chodziłaś. No, nie ma sprawy.
2: Dlatego normalna nie jestem.
0: 7268268826 albo Messenger, tam też przyjmujemy wasze zdania, które wam zapadły w pamięć. Co też nauczyciele do was mówili?
3: W szkole podstawowej dyrektor, który też uczył w WF-u, miał takie powiedzenie, że jak cię kopnę, to będziesz 3 dni z gołębiami latał.
1: A, ładne, prawda?
0: To ten dyrektor to jest jakiś, nie wiem, brat, siostra mojej nauczycielki od matematyki.
1: To no. Samo zachowanie,
0: to
1: tak?
0: To samo, to dobra. Tylko, że ja na księży.
1: Słuchamy jeszcze, jakiś głos jest, słuchamy, proszę.
4: No, ja to najmniej wspomniałam panią od matematyki z liceum, która no. Zawsze mówiła do mnie, Bożena, przestań się zgłaszać, daj szansę innym.
1: O, to twoja koleżanka chyba, Antonina, co?
2: Swój swojego pozna zawsze.
1: Prymusi, prymusi. Ale w której ławce siedziałaś?
2: Nie, siedziałam w trzeciej i siedziałam z chłopakami. Ja nie byłam taka
1: grzeczna. No, ale trzecia to blisko, nie? Tak. Ławek jest chyba z 6 w rzędzie, nie?
0: Trzecia. A jak jeździliście na wycieczkę, to w którym rzędzie siedziałaś?
2: W ostatnim, najlepszym.
1: W ostatnim.
0: W ostatnim. Jak patrzyłaś od tyłu autobusu, prawda? SK2.
1: Dobrze, pięknie, pięknie. Pozdrawiamy jeszcze raz wszystkich nauczycieli. Wrócimy jeszcze do tego tematu, bo bardzo nam się podoba i wam z tego, co słychać po telefonach.

0: Po ilości telefonów wnioskuję, że już nie śpicie. Tak więc zapraszamy was do tego, żebyście się też rozruszali intelektualnie.
1: Nie śpicie dlatego, bo ściemnia się. W sensie nasza nowa zabawa po siódmej, do której zapraszamy. Ktoś tam z nas będzie ściemniał.
2: No jak to ktoś? Jeden i drugi może ściemniać. Zawsze jest jakaś ściema.
1: No to też jest ważna uwaga, żeby pamiętać o tym, że i Jarząbek może ściemniać, i Wajda może ściemniać. Chodzi o to, żeby odgadnąć, gdzie jest ściema. Gramy o 100 zł po siódmej. Zgłaszajcie się już teraz albo 7268286826 albo Messenger. Tam zostawiacie nam swój numer telefonu.
0: Mówiąc inaczej, zapraszamy do tablicy.
3: SK2.

0: pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
0: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
0: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
0: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.
0: Reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
9: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
15: Coraz większy ruch na szczecińskich ulicach. Zwalniamy na Kusłońcu i na Santowskiej. Noga z gazu na Strzanieckiej, na Wilczej i na Przyjaciół Żołnierza. Dłużej postoicie w Alei Piastów. Prawa część miasta. Tutaj noga z gazu na Batalionów Chłopskich, na Struga, na Wiosennej oraz na Gryfińskiej. Kłaniam się po raz kolejny. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Na termometrach 11 stopni Celsjusza. Dziś będzie przewaga chmur, ale spokojnie. Promienie słoneczne też się pojawią. Ciśnienie na wysokim poziomie.
16: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. Podejrzany o zamach na premiera i szefa MON-u usłyszał 9 zarzutów. Prokuratura zbada znalezione w mieszkaniu 66-latka materiały wybuchowe, mówi Piotr Skiba, rzecznik warszawskiej prokuratury.
17: Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
16: Mężczyzna nie chciał współpracować ze śledczymi.
17: Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień, stwierdził, że nie rozumie tych czynów. Wskazał na bardzo dużą liczbę schorzeń, nie tylko fizycznych, ale i psychicznych, stosowną do wieku.
16: Zatrzymanemu grozi do 15 lat więzienia. Nie było wcześniej sygnałów o agresji czy przemocy w rodzinie, a 55-latek, który w Kielcach miał zabić żonę i dwóch synów, a potem popełnić samobójstwo, nie leczył się psychiatrycznie. To nowe informacje po tragedii w Kielcach, do jakich dotarli nasi reporterzy. Sąsiedzi nie mogą uwierzyć w to, co się stało.
18: Taki pogadał i to, i w ogóle, no naprawdę tragedia to, co się dzieje.
19: Może depresja, może jakaś coś, nie wiadomo.
16: Sprawą zajmują się śledczy z kieleckiej prokuratury. Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Dzisiaj maksymalna cena benzyny 95 wzrośnie do 7 zł 11 groszy, a za olej napędowy zapłacimy 7,98. Program CPN obniża ceny paliw, ale na ich wysokość wpływają też czynniki, których rząd nie kontroluje, podkreśla rzecznik rządu Adam Szłapka.
20: Oczywiście nie jest to wina ani rządu, ani pana prezydenta. To, co mieliśmy w swoim arsenale, to oczywiście uruchomiliśmy. Jest znacznie zmniejszona podaż gotowych produktów, przede wszystkim oleju napędowego, na rynkach światowych.
16: Rzecznik rządu dodaje jednak, że przez brak podpisu prezydenta pod ustawą o nadmiarowych zyskach kierowcy stracili 2 miesiące tańszego tankowania.
20: Gdyby pan prezydent wcześniej nie opowiadał o tym, że ustawa jest niekonstytucyjna, nie można jej podpisać, no to po prostu te ceny paliw byłyby obniżone dużo wcześniej.
16: Kolejna odsłona programu CPN obowiązuje od 3 października i potrwa do końca roku.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
21: SK2 Sport.
16: Świątek zwyciężczynią polskiego pojedynku w Wuhan. Tenisistki Świątek i Frank zmierzyły się ze sobą w drugiej rundzie turnieju. Świątek wygrała 6-2, 6-1. O ćwierćfinał zagra teraz Świątek ze zwyciężczynią spotkania Krüger-Tara Rudi. Polskie piłkarki awansowały do finału baraży o Mundial. Biało-czerwone wygrały rewanżowe spotkanie z Belgią 3-2 i doprowadziły do dogrywki i rzutów karnych. Bohaterką została bramkarka Kinga Severin, która obroniła dwie jedenastki. O Mundial piłkarki zagrają z Irlandią, to na przełomie listopada i grudnia.
5: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
22: Prawie 4 minuty po 7 mamy kolejny telefon.
23: Dzień dobry. Chciałam tylko zwrócić uwagę, że dzisiaj to nie jest dzień nauczyciela tylko. To jest dzień edukacji narodowej, a więc życzenia również dla wszystkich pracowników szkoły, obsługi i administracji. Pozdrawiam serdecznie, nauczycielka z Krakowa.
22: Pozdrawiamy, nauczycielko z Krakowa, ale czy na przykład pani z sekretariatu czegoś jażobek cię w życiu nauczyła?
24: Pani sekretarka? No na przykład muzyki mnie nauczyła.
22: Pani sekretarka muzyki?
24: Za każdym razem jak dzwonię, to pym, pym, pym, pym, pym, pym, pym. Jesteś 6 w kolejce, proszę czekać.
21: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
22: To równie dobrze życzenia dla NFZ-u w tym momencie, bo to też nas muzyki nauczyli.
24: Jesteśmy w ogóle bardzo muzykalnym krajem.
25: Już nie śpiewaj.
24: Pani prosi, nie śpiewajcie.
25: Pała!
24: Profesjonalistom oddaj tutaj pałeczkę.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Kto jest z miasta, ręka do góry?
1: No wszyscy. Nie, ja nie. No znaczy nie, ja trochę tak. Trochę nie. 40 tysięcy to miasto?
0: To możesz jedną rękę podnieść.
2: No
0: to
2: pół nogę, ręki. Nogę, no, nogę,
1: pół,
2: nogę.
1: Pół dobra, nie no, miasto, miasto. Ma prawa miejsca.
0: Teraz miasto Legnica. Miasto o. Legnica, niebezpieczne parkowanie w Legnicy. 31-letnia kobieta pożyczyła swój samochód pod rogatkami na przejeździe kolejowym.
1: Znaczy ona nie pożyczyła, ona zaparkowała, znam ten temat. No. Ona się spieszyła na pociąg i normalnie no tak, elegancko, no. Kulturalnie zaparkowała sobie pod rogatkami.
0: No to pożyczyła go i poszła sobie na
2: tylko
0: pociąg.
2: No chłopaki, ten pojazd to stwarzał realne zagrożenie w ruchu drogowym, niestety.
1: Ale zaparkowany był?
0: Był.
1: Był.
2: No
1: był.
2: Ale no niestety, wymusiło to na policji szybką interwencję i odholowanie auta na parking strzeżony.
1: A
2: no
1: mandacik jakiś był?
0: 300 zł. 5 punktów karnych.
1: No tak. Dobra, czysta mi się
0: jeszcze
1: podoba.
0: Jeszcze do tego
1: czysta.
0: Musiała zapłacić za holowanie i za postój pojazdu. Już nie na przejeździe, tylko na parkingu.
1: Niefortunnie zaparkowała, bo gdyby to była na przykład latarnia, to nikt by nie zauważył.

0: Dobrze, przydałoby się zagrać, przydałoby się w coś zagrać i ta zabawa się nazywa tak?
1: Ściemnia się w Radiu SK2.
2: Będziemy teraz szukać ściemy. Ktoś z nas kłamie. Pytanie tylko kto?
0: Najpierw przywitajmy Kasię, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Pokrótce Antonina wytłumaczy ci zasady naszej zabawy.
4: Mamy dwóch chłopaków, Jarząbka i Wajdę. Tego się
0: tak,
4: nie da ukryć.
0: To się zgadza.
4: I będą walić tutaj rano ściemę. I mogą ściemniać obaj albo jeden z nich. Ty musisz odgadnąć, który ściemnia albo czy ściemnia jeden i drugi. Jasne to jest?
3: Jasne.
4: I jeżeli ci się uda, no to stuwaka od nas zgarniasz w Dzień Nauczyciela.
5: Stuwaka? Co to za...
0: Stuwaka?
5: Stuwaka.
0: No. To jest Władysława.
2: Tak, Kasia sobie pomyśli, że jakiś stolik jej wyślemy. No dobra, posłuchaj, gotowa jesteś?
3: Tak.
2: Dobra, Kasiu, Katarzyno, no to lecimy. W takim razie Jarząbek mówi tak. Słynny rzymski amfiteatr Koloseum został zbudowany w całości z marmuru.
0: Wajda mówi tak. Najdłuższa oficjalna nazwa geograficzna na świecie to jedno słowo składające się z 85 liter.
2: Kto ściemnia?
3: Pierwszy.
2: Pierwszy ściemnia.
0: Pierwszy.
2: Tak zwany Jarząbek.
0: Tak zwany Jarząbek. Yeah! Brawo! Kasia, stupa jest moja!
3: Tak, super.
0: Udało się. No. Koloseum to była ściema.
2: Tak jest. Koloseum wzniesiono głównie z trywertynu wapiennej skały osadowej. Tufu oraz betonu. Marmurem pokryte były jedynie niektóre dekoracje, posągi, siedzenia dla najbogatszych, ale nie była to główna struktura.
0: A ja z kolei rzeczywiście mówiłem prawdę. Najdłuższa oficjalna nazwa geograficzna na świecie to jedno rzeczywiście słowo, które się składa
4: jakie?
0: Z 85 liter. Słuchajcie, tytuł ten należy do wzgórza w Nowej Zelandii. Nawet piosenka o nim powstała.

0: naprawdę jedno tak. słowo.
1: W języku maoryskim oznacza to miejsce, gdzie ta Tamatea, człowiek o wielkich kolanach, grał na flecie. Weź to powtórz.
2: Ale powtórz, powtórz.
0: Ładne, co?
1: No. Ładne, ładne.
0: Kasiunia, ale nie przykrywajmy tego, że stuwa leci do ciebie jeszcze
1: brawo,
0: raz.
1: Jeszcze
0: gratulujemy.
2: Brawo, brawo.
0: Wielkie brawo, udało się. Kolejna
3: stuwa. Wiedziałam, że wygram, no.
0: No i proszę bardzo, i się udało. Zapraszamy kolejnych. Jutro też będziemy sobie ściemniać.
1: To Dawidku, to gdzie wysłać...

0: 23 minuty po siódmej. 100% Polskiej Muzeum na Zwestce 2 to mój imienny o szlachetnym imieniu, pan Dawid. Pan Dawid Podsiadło. Pięknie płynął przez tę środę.
1: Ej, posłuchajcie, to jak już jesteśmy w temacie nauki różnego rodzaju, no, prawda? I
2: dawaj, nauczycieli. Coś mądrego, dawaj.
1: No to mamy naukowców z Uniwersytetu British of Columbia, czyli to Kanada. I oni pokazali.
0: British of Columbia to jest w Kanadzie?
1: British Columbia.
0: A, British Columbia w Kanadzie.
1: Kanada.
0: Tak. No dobrze.
1: No widzisz? No, widzisz?
0: No dobrze.
1: To mogło być dość ściemy, byś nie zgadł.
0: Następnym razem musimy to napisać. Zapamiętajcie to, jak będzie ściema, to już będziecie wiedzieć.
1: Naukowcy wskazali, że czas zimowy, czyli ten standardowy, jest korzystniejszy dla ludzkiego organizmu niż czas letni.
2: Czyli nie ten, co mamy teraz.
0: No. Nie, teraz mamy letni.
1: Teraz mamy letni.
2: I on jest zły.
0: No tak mówią ci z Kolumbii w Kanadzie.
1: Tak. Doświadczenia z USA i Rosji pokazują, że wprowadzenie stałego czasu letniego wiązało się z problemami dotyczącymi ciemnych poranków i bezpieczeństwa. Dlatego eksperci zalecają dokładną analizę skutków przed podjęciem zmian.
2: Ale tak. To, że czas zimowy niby zdrowszy?
0: No wiadomo, że na rany lepsze zimne, a czas leczy rany, nie? SK2.

0: Reklama. Szczecin, gotowi na smakowity zachwyt? W samym sercu miasta, w historycznych wnętrzach Grand Focus Szczecin czeka restauracja Bellevue. Francuska finezja, autorskie kompozycje i wykwintne dania dopracowane z pasją. Piękne, eleganckie wnętrza i obsługa, która dba o każdy detal. Odkryjcie sztukę smaku w restauracji Bellevue przy ulicy 3 Maja 22. Zarezerwujcie stolik już dziś. 91 819 29 31.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
4: Gastorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
4: a w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby Twój kot dobrze miał.
11: I po reklamie.
12: Poranny szczyt komunikacyjny w Szczecinie rozpoczęty. Zwalniamy na Granitowej i na Krygiera. Dłużej postoicie także przy dojeździe do ronda Ułanów Podolskich. Mowa tu o Leszczynowej i o Batalionów Chłopskich. Zwalniamy także w rejonie Nabrzeża Wieleckiego i Jana Skolna. Noga z gazu na Kusłońcu i na Okulickiego przy dojeździe do ronda Gierosa. Na termometrach dziś w Szczecinie w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 15 stopni Celsjusza. Przewaga chmur, a ciśnienie znajduje się na wysokim poziomie.
13: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Na plaży w Karwi odnaleziono obiekt przypominający drona. Jego szczątkami zajęła się już żandarmeria i prokuratura wojskowa w Gdańsku. Obiekt został zauważony wczoraj przez przypadkową osobę późnym popołudniem. Najnowsze ustalenia w tej sprawie w newsach o 8.00. Wyszła z domu i ślad po niej zaginął. Trwają poszukiwania 13-letniej Roxany z Warszawy. Dziewczyna od soboty nie nawiązała kontaktu z rodziną. Mundurowi opublikowali wizerunek zaginionej dziewczynki na swoich stronach. Iga Świątek wygrała z Magdaleną Fręch w Wuhan. Tenisistki zmierzyły się ze sobą w drugiej rundzie turnieju. Iga wręcz rozgromiła Magdę 6-2, 6-1. Ze zwycięstwem również Maja Chwalińska, która pokonała właśnie Czeszkę Marię Buzkową 1-6, 6-1, 6-1.

0: Całe życie człowiek się uczy.
1: No właśnie, a to jest dobra piosenka w ogóle na Dzień Nauczyciela.
0: No, więc pozdrawiamy jeszcze raz wszystkich nauczycieli. Teraz troszeczkę nie o edukacji, a zupełnie o czymś innym. Kącik odkurzający, newsy, które pojawiły się tego dnia, czyli w Dzień Nauczyciela, ale w zupełnie innym roku.
1: Lekcje ekonomii, można powiedzieć.
0: 2001 rok w tym momencie bierzemy na tapet. Tak się mówi, nie? Tapet.
2: Tak, tapet. Dobrze, dobrze.
3: Postępowanie antymonopolowe przeciwko właścicielom stacji benzynowych w Koszalinie wszczęła gdańska delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pisała Wirtualna Polska 14 października 2001 roku.
0: Tak, dla wyjaśnienia, benzyna kosztowała wtedy około 3,20 za litr, a oni zawyżali około 15 do 30 groszy na litrze. No to i tak wychodzi dwa razy mniej niż dziś.
1: Moim zdaniem tutaj musiało dojść do jakiegoś załamania czasu przestrzeni, wyobraźcie sobie, fizyka kwantowa czy coś w tym rodzaju, bo kiedyś sztucznie zawyżali ceny i one były niskie. A dzisiaj sztucznie obniżają ceny i one są coraz wyższe. Eskalada.

0: 12 minut zostało nam do godziny 8.
1: Skłon, wyprost i skok przez kozła na przykład.
0: Na przykład?
1: Na przykład, tak się ćwiczyło kiedyś na WF-ach. To w takim razie w Radiu SK2 nowy środowy cykl AWF.
0: AWF. Mamy taki cykl specjalnie dla Antoniny, bo Antonina lubi te zwierzątka i roślinki.
1: Wszelkie maści. Pieski, kotki.
0: Dzisiaj akurat Antonina wśród fauny. Może być?
2: Pasuje. No. I dzisiaj no mam, chłopaki, dla was ciekawostkę prosto z Japonii. Bo słuchajcie, tamtejsza kolej miała problem z żółwiami. One wchodziły sobie na tory, blokowały zwrotnice i powodowały opóźnienia. No i co zrobili? Zbudowali im tunele pod torami. Małe betonowe przejścia, no i po problemie. Żółw przechodzi dołem, pociąg jedzie górą, no i wszyscy są zadowoleni.
0: U nas też by się coś takiego przydało, nie?
2: No tylko ja mam wrażenie, że najpierw powstałaby komisja do spraw tunelu, potem przetarg, potem drugi przetarg.
1: No i sprawa żółwi by się ślimaczyła, bo nasi politycy to mięczaki, no.
3: SK2.

0: Dobra, 7 minut zostało nam do godziny 8. To oznacza, że za niedługo będziemy sobie grać w Państwa Miasta. Zaraz do tego przejdziemy, ale dzisiaj jeszcze o nauczycielach chcieliśmy
1: Dzień
0: porozmawiać.
1: Dzień Edukacji Narodowej, jak zostaliśmy poprawieni, dzisiaj obowiązuje, prawda? Szanujemy wszystkich pracowników szkoły i wszystkim składamy najlepsze życzenia.
2: Dobra. I uczniom też.
0: I uczniom też. Jakie odzywki mieli wasi nauczyciele? Dużo telefonów wpadło, posłuchajmy.
3: W szkole podstawowej, kiedy zostałam wyrwana do tablicy z języka rosyjskiego i mówi, siadaj Aśka, ty całe życie w drewniakach będziesz chodziła.
4: U mnie w klasie często można było usłyszeć, skoro masz tyle do powiedzenia, to zapraszam do tablicy.
5: Moja nauczycielka od psychologii zawsze powtarzała, że ona nie jest zupą pomidorową, którą trzeba lubić.
6: Ja z bombem od kapusty to nie byłam. Uczyłam się dobrze jak pani Antonina, ale kiedy zobaczyłam pana Trzcińskiego z Lidijką, która mi się czasami po nosach śni, to musiałam być przygotowana na pewno.
1: No, żadne korepetycje nie zrobiły tyle dla nauki, co nie jedna linijka.
0: A teraz korepetycje tyle kosztują, a linijka? No, proszę bardzo, jaka była tania.
1: To, moi drodzy, to robimy test z wiedzy dla was. 7268268826. W tym momencie można zgłaszać się do państw miast. Messenger też do waszej dyspozycji. Tylko tam pamiętajcie, zostawcie numer telefonu, a dzisiaj zgłaszamy się.
2: Jaką ksywkę miał wasz nauczyciel?
0: Tak, ksywką nauczyciela. Tak. Dobra.
1: Ja miałem Miecznika na przykład.
0: On wiedział o tym, ona wiedziała
1: Stefan
0: o tym.
1: Stefan Miecznik.
0: Nie, tak pomiędzy
1: tak
0: sobą
1: pomiędzy
0: mówiliście.
1: Sobą mówiliśmy.
0: No dobrze, to ksywka wasza nieoficjalna, o której nauczyciel nie wiedział, waszego nauczyciela, tym wchodzimy do gry i gramy o prezent marzeń po 8.
7: SK2.

0: Reklama.
1: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau, żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
0: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszawo, ulica Kalinowa. Telefon 91 8 130 130. Fastbau.
2: Finał akcji Silni dla Słabszych 4. 23-24 października, Kino Kosmos. Koncert charytatywny Molesta Evenement. 24 października o godzinie 20. Bilety dostępne na biletomat.pl. Pieniądze ze zbiórki przeznaczymy na zakup specjalistycznego sprzętu dla oddziałów dziecięcych w Szpitalu Zdroje w Szczecinie. Więcej na www.stowarzyszeniebit.pl. Zaprasza Stowarzyszenie Broda i Tatuaż, Bert Klan i Radio SK.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: I po reklamie.
7: Poranny szczyt komunikacyjny w Szczecinie rozpoczęty. Kłaniam się po raz kolejny. Witajcie z tej strony Mateuszy Tomaszewicz i tym razem wracamy do utrudnień drogowych. Te są teraz przede wszystkim na Struga. Uważamy na Gdańskiej w obu kierunkach. Dłużej postoicie przy Moście Długim, ale także w rejonie Nabrzeża Wieleckiego i na Jana Skolna w centrum. Zwalniamy na Bołki i na Matejki. Na termometrach 11 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco niższa. Dziś bez opadów. Uważamy na ciśnienie, jest na wysokim poziomie.
8: Jest 8, News SK2, Anna Łobocka. Zaczynamy od Sejmu, gdzie za godzinę Maciej Berek złoży ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Później prawdopodobnie pojawi się w siedzibie Trybunału. Do tematu będziemy wracać w naszych kolejnych newsach. Przez całą noc wojskowe i cywilne służby pracowały na plaży w Karwi, niedaleko Władysławowa w Pomorskiem. Wczoraj przypadkowy przechodzień znalazł tam fragment najprawdopodobniej drona. O szczegóły dopytywał dziś o poranku nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie znaleziono nad Bałtykiem?
9: Służby bardzo oszczędnie informują o szczegółach swoich ustaleń. Jak przekazała mi oficer prasowa puckiej policji, zgłoszenie, które wczoraj otrzymali policjanci, dotyczyło fragmentów drona. Nieoficjalnie ustaliłem, że może chodzić o sporą maszynę o ponadmetrowej rozpiętości skrzydeł. Nie widać gołym okiem jej oznaczeń, bo jest częściowo przysypana piachem. Na miejscu teraz o poranku nadal pracują specjaliści, którzy neutralizują ewentualne zagrożenie biologiczne. Do tej pory udało im się wykluczyć zagrożenie eksplozją. Po tych czynnościach, jak usłyszałem, żandarmi przystąpią do kolejnych oględzin, które mają wyjaśnić pochodzenie zabezpieczonych resztek sprzętu.
8: Dziś świętują nauczyciele. To z okazji Dnia Edukacji Narodowej, za co uczniowie cenią ich najbardziej.
10: Że są cierpliwi.
11: Że są dla nas mili.
12: Że nas uczą.
13: Wielu rzeczy.
12: Tak.
13: Pożytecznych rzeczy.
12: Się przydadzą w życiu.
13: Dzięki nauczycielom ta wiedza wam szybciej wpada do głowy.
12: Tak.
14: Za to, że nas uczą i dają nam bardzo dużo ofiary.
15: Za to, że chce im się z nami siedzieć i że wytrzymują.
8: Z uczniami szkoły podstawowej nr 3 w Bełchatowie rozmawiał Rafał Różycki. Dziś zarówno dzieci, jak i nauczyciele mają wolne. W szkołach czynne są świetlice.
0: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
6: SK2 Sport.
8: Polskie piłkarki o krok bliżej do mundialu. Biało-czerwone wyeliminowały Belgijki i awansowały do finału baraży. W rewanżu wygrały 3-2 i doprowadziły do dogrywki i rzutów karnych, w których wygrały ostatecznie 4-3. O grę na Mistrzostwach Świata w Brazylii Polki będą walczyć z Irlandią. Manchester City zmierzy się dziś z PSG. To w ramach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ciekawie zapowiada się też mecz Romy z Realem Madryt. Z kolei Porto zagra na wyjeździe z Realem Betis. Początek tych spotkań o 21:00.
0: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
16: Brawo, brawo dla Polek, brawo! W końcu dziewczyny nam pokazały, jak się w piłkę gra. Antonina, ty lubisz sobie haratnąć w gałę?
17: Bardziej w siatę.
16: W
18: siatkówkę też są niezłe dziewczyny,
16: też,
18: prawda?
16: Ładnie, dobrze.
18: No.
16: Rozwija nam się sport.
18: Co innego, gdybym ja grał w kadrze, byśmy mieli same sukcesy.
16: Ty się nie mieścisz nigdy w żadnym kadrze.
18: Nie, nie, nie. Ja piłkarzem nie będę, bo zawsze mama mi mówiła, że jak nie zjesz, to nie wyjdziesz, a ja chciałem wyjść.
6: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
16: I Antonina!
18: Co?
17: Jestem. Obecna.
16: Nie odzywaj się niepytany, Jarząbek, to Antonina teraz ładnie mówi.
17: Obecna!
16: Powiedz coś jeszcze.
18: Obecna dwa razy.
16: Obecna? A nieprzygotowania zgłaszasz, czy nie?
18: Nie, no jest bardzo przygotowana. Jest przygotowana?
17: Ja to zawsze.
18: No właśnie, bo ona, ona w pierwszej ławce siedziała. No w trzeciej, właśnie. Przepraszam, w trzeciej.
16: My też w SC2 zawsze jesteśmy bardzo dobrze przygotowani muzycznie, po polsku, 100% polskiej muzyki, u nas no. Still Love na
18: chyba,
16: przykład.
18: Że nie jesteśmy
17: po angielsku, teraz po angielsku przeczytaj, damy ci ocenę.
16: I love you.

0: My mówimy jak jest, mówimy wprost, mówimy to, co widzimy, o czym piszą, co jest ciekawe, o czym się mówi, co się klika.
1: To, co powiedziałeś, się źle zastarzeje, bo gdzie ty zaglądasz, mój drogi? Gdzie ty zaglądasz?
0: W odchłanie internetu i w to, jak rodzą dzieci.
1: Słuchajcie, mam tutaj naczelną plotkarę Rzeczypospolitej, która przynosi nam ploty ze świata show biznesu. My to stary dziady, co my wiemy? Losowanie lotu to i
0: ja
1: wszystko,
0: tylko
1: nie?
0: Wiem, że ta pani była w Top Model, bo tak mi powiedzieliście, ale resztę to... Gdzie ty to znalazłaś?
2: Oj, znalazłam w czeluściach internetu. Karolina Pisarek została mamą.
0: Brawo,
2: a wiecie,
0: brawo, bo to
2: ona
0: już jest,
2: tak
0: teraz,
2: wiecie.
0: Teraz modelka.
2: Dobrze. I z mężem Rogerem przywitali swoją pierwszą córeczkę, pierwsze dziecko i dziewczynka dostała imię Kiara.
0: Kiara przydziału.
1: Roger grał kiedyś w reprezentacji Polski.
2: To nie ten Roger. Ale no oczywiście modelka pokazała zdjęcia prosto ze szpitala, na których rodzina świętuje ten wyjątkowy moment.
0: No proszę bardzo. Tutaj jeszcze ona słynęła z tego, że opowiadała o przygotowaniach do macierzyństwa chyba w internecie, nie? Ze względów zdrowotnych podobno poród się musiał odbyć przez cesarskie cięcie. Tak pisała.
1: No to skoro...
0: Przed porodem już.
1: Skoro mała urodziła się przez cesarkę, to w przyszłości wróżę jej, że zostanie co najmniej imperatorem.

0: miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Prawie 18 minut po 8. Natalia z Eweliną dzisiaj będą walczyły o prezent marzenia wartości 500. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Drogie panie, zasady są proste. Losujemy wam literę z koła, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia nagrodę główną. Joker, jak się wylosuje z koła, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jasne?
2: Tak, tak.
1: Zacznie Natalka.
3: W prawo czy w lewo?
4: O, właśnie.
2: W prawo.
3: Dobra, uwaga, uwaga. Ale zakręciłam.
1: Dobrze zakręciłaś.
3: Mocno. 26 litera alfabetu W.
1: Tak? O, ja bym tak nie policzył, że to tyle.
4: A, B, C, D,
1: A, B, C, D, E, F, G.
3: Dobra, zmatmy.
1: Litera W. Litera W jak wiosło. 20 sekund, uwaga.
4: Państwo.
2: Węgry.
4: Miasto.
2: Wrocław.
4: Znana postać.
2: Władimir Putin.
4: Roślina.
2: Werbana.
4: Kolor.
2: Wiśniowy.
4: Zawód.
2: Weterynarz.
1: Samochód już się nie zmieści. Ale czekaj, pojechałeś za tego Putina, to się odejmiemy chyba.
4: Jaka roślina?
2: Werbena.
1: Dobrze. No okay. Też tak zapisałem
4: dobrze.
1: Sobie.
4: Tak.
1: Dobrze, czyli dobrze. Co? No dobra, no nieszczęsny Putin. 6 punktów dla ciebie.
4: Niestety jest znany, no.
1: No niestety jest znany. Ewelina, jesteś jeszcze?
5: Jestem.
1: Dobrze, zasady dokładnie te same.
4: Jak wylosuje mi literka H, to proszę cię, nie mów nic brzydkiego.
3: W prawo czy w lewo, Ewelinka?
5: W prawo.
3: Uwaga. Maszyna losująca ruszyła. F
1: jak fiu.
5: No to fiu.
1: Fiu. 20 sekund, uwaga, państwo.
5: Francja.
1: Miasto.
5: Frampol.
1: Tytuł filmu.
5: O nie.
1: No było niedawno.
4: No.
1: Wczoraj chyba, nawet przedwczoraj, nie wiem.
4: Ja bada badu.
5: Flintstonowie.
1: Imię.
5: Franek.
1: No, tak na wybrzmieniu, dobra, zaliczę ci.
4: Ja sobie śpiewałem, ja nie wiem, o co chodziło. Ja po prostu sobie podśpiewywałem. A każdy kojarzy.
1: Wystarczy powiedzieć ja bada badu, nie? Fuchs, polski piękny film, komedia.
5: Ach, no tak.
1: No. Ale Flintstonowie oczywiście też. Dobra, 4, zaliczę ci tą czwóreczkę, bo i tak, choćbyś była druga w kulach, to i tak by to nic nie dało.
4: Nic nie dało, tak jest.
1: Natalia, prezent marzeń.
2: Super.
1: Ewelina, paczuszka od Radia SK2, prezenciki od nas lecą do ciebie. Tak się umawiamy i umawiamy się, że jutro też tłumnie słuchacie Radia SK2 i tłumnie się zgłaszacie do naszej zabawy.
4: Wiecie, że jest takie miasto jak Frampol rzeczywiście?
0: Państwa miasta w Radiu SK2.
4: Brzmi jak trochę jak taka firma, nie?
1: Koło Fromborku? Tak.
4: Nie, południowa część województwa lubuskiego. Lubelskiego.
0: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
1: Nie baw się w Alert RCB.
4: Ja lubuskie z lubelskim mylę, ja mogę do rządu startować.
1: Przyznaj się, że masz drugi etat w alercie RCB i że piszesz te ostrzeżenia. Przyznaj się. Dobra, Oena teraz, czyli ona, 21 minut po 8.
4: Kiedy Oena? Kiedy?
1: Teraz.

0: Na początku teraz, potem hej, No dużo się działo. Dużo się działo w tej piosence. 25 minut po 8 tu SK2 i nówki, sztuki, świeżynki, newsy do nas spływają z Polski.
1: Tak jest i teraz będzie trochę politycznie, bo Karol Nawrocki powinien niezwłocznie odebrać zaprzysiężenie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Stwierdziła Komisja Wenecka.
0: Z ostatniej chwili można powiedzieć.
2: Kto by się słuchał Komisji Weneckiej, nie? Przecież oni tam cały czas zalani.
3: SK2. SK2.

0: autopromocja.
1: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
2: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
1: Ładocha na pożarcie.
2: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
3: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
9: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
10: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
11: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
9: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
11: Za darmo to uczciwa cena.
9: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
12: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
13: No ale że już?
12: No już.
13: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
12: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
13: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
12: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Trim Soft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
17: I po reklamie.
18: Nadal należy uważać na Chopina, na Wszystkich Świętych, ale i na Krasińskiego w kierunku Alei Wyzwolenia. Dłużej postoimy na Ku Słońcu i na Okulickiego przy dojeździe do ronda Gierosa. Ciasno jest także w prawej części miasta. Mówimy tu o Struga, o Wiosennej, ale także i o Łubinowej. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy dziś 15-16 stopni Celsjusza. Przewaga chmur, ale bez opadów. Uważamy na ciśnienie, które jest nadal na wysokim poziomie.
19: 8.30 newsy SK2, Anna Łobocka. Chcą zbudować bazę, zobaczymy, oni za nią zapłacą. Tak Donald Trump wypowiedział się na temat powstania stałej bazy wojskowej USA w Polsce. Rozstrzygnięcia w tej sprawie mogą zostać ogłoszone w grudniu. To po przeglądzie przez Pentagon strategicznej obecności Stanów Zjednoczonych w Europie. Protestujący nie zamierzają przerwać głodówki. Od czwartku w szpitalu w Sanoku związkowcy i pracownicy domagają się odwołania obecnej dyrektor. Mówią o łamaniu praw pracowniczych i braku dialogu. Na dziś zaplanowano kolejne spotkanie w starostwie. Benzyna drożeje. Mimo programu CPN lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Maksymalna cena litra benzyny 95 wzrosła do 7,11 zł. Za olej napędowy zapłacimy 7,98 zł.

0: Wyobraź sobie, że tak namiętnie mieszasz chochlom do tego utworu jakąś zupę, nie? No, to by miało sens.
1: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
2: Można też do tego utworu, wiecie, ubijać ziemniaki.
0: Tak, tak.
3: To pire.
0: Na pire, ale z masełkiem, nie? Obowiązkowo.
2: Naturalnie.
0: Dobra, o jedzonku będziemy rozmawiać, bo to przecież kolejna odsłona naszego plebiscytu na najbardziej polski obiad. Marika już z nami, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Marika, na co zagłosowałaś?
4: Oczywiście, że na pomidorową.
2: Oczywiście, bo napisałeś...
3: Ale z ryżem czy z makaronem?
0: Nie, ja mam inne pytanie, bo to już padało na antenie. Czy pomidorowa robiona na rosole z wczoraj?
4: Ogólnie jest dobra, ale ja na przykład jestem wegetarianką, więc bardzo często mnie oszukiwali w domu i robili na tak zwanych kostkach, ale nie dokończyli, że to chodziło o kości mięsne.
2: I teraz
4: a wolałam zawsze rosołowe.
2: I to mi się teraz wszystko składa w jedną całość, bo ty później na drugie danie zakłosowałeś placki ziemniaczane ze śmietaną.
0: Ze śmietaną, nie, że jakieś po węgiersku czy coś. Nie?
3: A my się dogadamy z Mariką.
2: A swoją propozycję rzuciłaś pierogi z kapustą i pieczarkami łamane na grzybami.
0: Proszę bardzo.
4: Dokładnie tak.
0: Takiej propozycji nie da. Ale ty bardziej lubisz jeść, czy bardziej lubisz gotować, Marika?
4: Obecnie jeść.
0: Obecnie jeść, dobrze. A w przyszłości czy w przeszłości gotować?
4: Gotowałam wcześniej, ale ogólnie zdarza mi się gotować. Nie jest tak, że nie gotuję, ale większość czasu spędzam jednak w pracy, więc mam od tego ludzi.
2: Marika, napisałaś tak w swoim zgłoszeniu. Chciałabym zasiąść do eskowego stołu właśnie dla takich chwil, poznać nowych ludzi, wymienić się historiami i przekonać się, ile wspomnień potrafi zmieścić jeden obiad. Nie wiem, czy przekonasz się, ile wspomnień potrafi zmieścić jeden obiad, ale zobaczysz, ile obiadów potrafi zmieścić jeden jarząbek.
0: Możemy już ogłosić, że zapraszamy ciebie do loży VIP na Stadion Narodowy 7 listopada 2026 roku!
4: Świetnie, super, dziękuję bardzo.
2: Ale, posłuchaj, bo to nie koniec. Dorzucamy jeszcze 500 na wydatki, takie wiesz, bo może będziesz chciała się jakoś, nie wiem, coś tam przystroić, kapelusik sobie kupić albo coś, to 500 masz od nas i jeszcze nocleg w fajnym hotelu i zapraszamy do Warszawy.
4: Super, a w co się ubiera jarząbek?
2: Ja przyjdę w dresach.
0: Innymi słowy, Marika pyta, jarząbek, co masz na sobie?
2: Dresy, moja droga, dresy. Rozciągliwe.
0: Ja mam inne pytanie, bo ty zagłosowałaś na te placki ziemniaczane ze śmietaną. A co zrobisz, jak wygra schabowy?
3: Zjedz ziemniaczki, mięsko zostaw.
0: No. Zjesz jarząbka na śniadanie. Jarząbka na śniadanie.
2: Mięsko się nie zmarnuje. No, wiesz, gdzie będę siedział. Zaraz obok.
0: Widzimy się, Marika, pozdrawiamy.
1: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.

0: nie ma, bo siedzimy od 6 rano w radiu i dlatego nie ma cię z nami.
1: Kogo?
0: No nie wiem, o kim śpiewał. Ja myślałem, że to ona. Moja żona śpiewała, że znów cię nie ma.
1: Twoja żona ma taki głęboki głos?
2: Do radia ją.
1: To wiem, czemu się tak boisz zawsze. Wracać do domu.
2: Dobra, sprzątamy.
1: 9 minut do 9, właśnie.
0: No i co tak zamilkli?
2: Bo się zastanawiamy nad tym sprzątaniem.
0: No trzeba co tę szmatę w łapę i już pucować.
2: To
0: no,
1: z kurzu odkurzamy stare newsy, nadajemy nowy blask, to jest kącik odkurzający z tego dnia. News, który dziś, ale nie tego roku.
3: Kradł portfele pacjentów, wpadł na gorącym uczynku. Policja zatrzymała złodzieja, który grasował w szpitalu powiatowym w Lipnie w województwie kujawsko-pomorskim.
1: 33-letni mężczyzna udawał zatroskanego członka rodziny, który nie może znaleźć sali swojego chorego krewniaka i okradał pacjentów. I o tym pisała Gazeta Pomorska 14 października 2009
0: roku. Proszę nie stygmatyzować mężczyzny, tam od razu okradał. To był 2009 rok, jak powiedziałeś, prawda? Wtedy już działał NFZ, a facet pewnie tęsknił za kasą chorych.

0: A pamiętam, że jeszcze nauczyciel, nie pamiętam który, ale mówił life is brutal i full of zasadzkas.
1: A czasami kopas w dupas. Wiem, było takie rzeczy.
0: Dobra, dzisiaj o tekstach nauczycieli. Jeszcze raz bardzo serdecznie was wszystkich pozdrawiamy. Telefon na koniec mamy.
2: Z tego, co ja pamiętam, miałem wspaniałego profesora w szkole średniej. Mm. Zwracał się do mnie: Duduś, nie pal głupia albo nie świruj jarząbka.
0: Widzicie?
1: No, to jest jeszcze jakiś inny jarząbek?
3: No, jak widzisz.
0: No, można. Słuchajcie, teraz po wszystkich latach w szkole, czy były owocne, czy nie, możecie stwierdzić, że słuchając Radia SK2 codziennie świrujecie z jarząbkiem.
1: A nie, no, jarząbka, to jest ładne. Tak, no.
0: Pozdrawiamy, miłego dnia jeszcze raz dla nauczycieli, dla uczniów, bo mają wolne.
3: Co
1: A z Wajdą i z Antoniną się nie świruje?
0: Nie, tylko z jarząbkiem.
3: No ty już powiedziałeś, że nie chcesz. SK2. Wszystkie polskie

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
5: Doradczyni klienta.
4: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
6: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
11: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
12: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
15: I po reklamie.
16: Są jeszcze miejsca, dokładnie są jeszcze ulice w Szczecinie, gdzie niestety dłużej postoicie. Mowa tu między innymi o Gdańskiej na wysokości Ronda Portowców. Zwalniamy też na Bałuki, uważajcie na Poniatowskiego, na Mickiewicza i na Trauguta. Nieco dłużej postoimy także na ulicy Weleckiej w kierunku Mierzyna. Na termometrach mamy aktualnie 13 kresek, temperatura odczuwalna nieco niższa, ciśnienie wysokie. Parasolki zostają w domu, bo dziś bez opadów.
17: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Lada chwila Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ma złożyć ślubowanie. Odbierze je od niego marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a nie prezydent Karol Nawrocki. Szczegóły nasz reporter Mateusz Chłystun.
18: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ma wręczyć Maciejowi Berkowi uchwałę o wyborze, a sam wybrany przez parlament we wrześniu sędzia ma złożyć ślubowanie. Rządzący liczą na przełamanie impasu w sprawie obsady Trybunału, ale kancelaria prezydenta wciąż zgłasza wątpliwości dotyczące stażu zawodowego Macieja Berka i domaga się dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje. Dodatkowego znaczenia sprawie nadaje stanowisko Komisji Weneckiej, która wskazała, że prezydent powinien odbierać ślubowanie od wybranych sędziów bez zbędnej zwłoki. Tak się jednak do tej pory nie stało i nie zmieniło też stanowiska głowy państwa w tej sprawie.
17: Jak groźne były ładunki i czy podejrzany miał wspólników? To będzie ustalać prokuratura w sprawie 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera i szefa MON-u. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
19: Teraz kluczowe będą badania materiałów wybuchowych i ustalenie, jaką mogły mieć siłę rażenia. Śledczy będą też analizować nagrania i wpisy publikowane przez podejrzanego oraz ustalać, z kim kontaktował się w internecie. Rzecznik prokuratury mówi, że wokół mężczyzny miało skupić się kilkaset osób. Część treści z Facebooka usunięto po jego zatrzymaniu. przeszukaniu.
5: W sytuacji, kiedy została upubliczniona informacja, że dochodzi do przeszukania, zatrzymania, działały różne inne osoby również w celu utrudnienia tego postępowania.
19: Mówi prokurator Piotr Skiba. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia.
17: Szykuje się prawdziwa rewolucja na torach. Wraz z nowym rozkładem jazdy pociągi będą jeździć bardziej przewidywalnie, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
20: W zależności od trasy pociągi będą kursować co pół godziny, godzinę, dwie lub cztery godziny. Na przykład między Warszawą a Trójmiastem przez większość dnia odjazdy pociągów w różnych kategorii będą się odbywały co 30 minut, a między Szczecinem a Poznaniem co godzinę. Dla pasażerów oznacza to przede wszystkim łatwiejsze planowanie podróży i większy wybór.
17: Pociągi mają też kursować na stałych, oznaczonych numerami trasach, a przesiadki mają być lepiej skoordynowane. Nowy rozkład jazdy zacznie obowiązywać od 13 grudnia.
21: SK2 News, Szczecin.
16: Mateusz Tomaszewicz, radni z zielonym światłem na zaciągnięcie pożyczki 0% w Banku Gospodarstwa Krajowego. Mowa o ponad 300 milionach złotych na budowę mostu kłodnego w Szczecinie. Będzie to kluczowa przeprawa dla miasta, która ma zwiększyć komfort podróży i rozładować korki w centrum. Dziś na szczecińskim Warszewie odbędą się zajęcia z ochrony ludności i obrony cywilnej. Szczecinianie szkoleni będą m.in. z pierwszej pomocy, sygnałów alarmowych czy ewakuacji. To wszystko odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 7. Start wydarzenia o 17.
22: 9:03. Dziś w kalendarzu zbiegły się dwa ważne święta. Dzień Nauczyciela i Dzień Normalizacji. Czyli taki duet idealny, który ogarnie wszechobecny chaos w szkołach i przepisach. Piękna sprawa. Życzymy wszystkiego najlepszego. No i też góry czekoladek od uczniów. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry. Od nas na początek też słodki podarunek dla koneserów, czyli marcepan od pani Sanach. Już teraz.
23: No to gramy.

Kuki si piersi cały mnie w Radiu SK2. Gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. No i zacmokać można było też z podziwem, czyli zrobić takie no, jak się oglądało mecz naszych piłkarek. Polki pokonały wczoraj Belgię i awansowały do finału baraży o Mistrzostwa Świata. Łatwo nie było, bo ostatecznie o wygranej przesądziły karne. Tu jak zwykle zresztą bardzo skuteczna była nasza Polka w Barcelonie, czyli Ewa Pajor. Wygrałyśmy 4-3. Przed nami decydujący dwumecz czy o mundial na przełomie listopada i grudnia zagramy z reprezentacją Irlandii. I chyba, słuchajcie, coś mnie ominęło, bo ja nie słyszałam jakoś nigdzie o, nie wiem, matematycznych szansach albo awansie na papierze. Dziewczyny po prostu wychodzą na boisko i no, robią swoje. Dokładnie tak, jak śpiewają o tym Wiki, Gabor i Kajach. Ramię w ramię, już teraz w Radiu SK2.

pora na kultowy utwór, który w latach 80. opanował polskie dancingi, mimo że gdy powstawał w 83 roku, w zamyśle miał być tylko parodią popularnego wtedy disco oraz filmów akcji ze sztukami walki w roli głównej. Nic więc dziwnego, że nadano mu tytuł King Bruce Lee Karate Mistrz. W rolę wykonawcy, czyli Franka Kimono, wcielił się Piotr Franczewski, który tekstu nie uczył się na pamięć, po prostu czytał go przed mikrofonem prosto z kartki. Po latach przyznał, że jest totalnie zaskoczony, jakim hitem stał się King Bruce Lee Karate Mistrz.

0: nowość w Radiu SK2. Wzruszający duet Kaśka Sochacka i Cortez, Jak my, czyli singiel stworzony do filmu Nasza Rewolucja. W rolach głównych zobaczymy Arkadiusza Jakubika i Magdalenę Popławską. Premiera 11 listopada. Na tę piosenkę możecie też oddać głos w zestawieniu Gorącej Polskiej Dwudziestki, a uczynicie to wchodząc na sk2.pl.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami.

0: Powiedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
4: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marvin. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marvin od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: O niegryzieniu się w język. Obywatel GC. Tak, tak, to ja, gramy wam tuż przed godziną 10:00. Tu Radio SK2. Jeśli w środę czas leci wam zdecydowanie wolniej na waszej zmianie, to można zrobić głośniej, bo zwykle robota szybciej idzie. Jak czegoś się słucha, przed nami newsy.
1: Reklama. Szczecin, gotowi na smakowity zachwyt? W samym sercu miasta, w historycznych wnętrzach Grand Focus Szczecin czeka restauracja Bellevue. Francuska finezja, autorskie kompozycje i wykwintne dania dopracowane z pasją. Piękne, eleganckie wnętrza i obsługa, która dba o każdy detal. Odkryjcie sztukę smaku w restauracji Bellevue przy ulicy 3 Maja 22. Zarezerwujcie stolik już dziś. 91 819 29 31.
2: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau, żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
3: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszawo, ulica Kalinowa, telefon 91 8 130 130. Fastbau.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
6: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
9: Tym razem zacznę od dobrej informacji dla kierowców. Płynnie przejeżdżamy z punktu A do punktu B, jednak nadal należy uważać na Krygiera. Nieco dłużej możecie postać też na wysokości Mostu Długiego. Dziś na termometrach w Szczecinie, w tym najcieplejszym momencie dnia, zobaczymy do 15 stopni Celsjusza. Dobra informacja jest taka, że pomimo przewagi chmury padać nie będzie. Jedynie co, to uważamy na ciśnienie, które nadal jest na wysokim poziomie.
8: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
10: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Nie przed prezydentem, a marszałkiem Sejmu. W Sejmie odbyła się ceremonia ślubowania Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
11: Proszę o wręczenie uchwały panu sędziemu Maciejowi Berkowi.
12: Złożenie ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest prawnym obowiązkiem. Warunkiem objęcia przez niego urzędu sędziowskiego jest złożenie ślubowania. I dlatego zwracam się do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Składam wobec prezydenta ślubowanie. Służyć wiernie narodowi, stać na straży konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością. Tak mi dopomóż Bóg.
10: Jest też komentarz z Kancelarii Głowy Państwa. To groteska, stwierdził prezydencki minister Zbigniew Bogucki. Państwo musi zrobić wszystko, by umożliwić tym sędziom orzekanie, odpowiada z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zakaz social mediów dla dzieci do 15 roku życia coraz bliżej. Jak przyznała w rozmowie z Markiem Balawajdrem wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, rozpoczęły się prace nad odpowiednim dokumentem.
13: Tak, ograniczenie mediów spożywczych do 15 roku życia. Co więcej, jestem współodpowiedzialna wspólnie z panem.
14: A to się już przekuwa na jakiś projekt?
13: Tak, dokładnie.
14: I będzie tak... Lada moment?
13: Lada moment, to bym nie powiedziała, dlatego że to jest akurat dokument, który wymaga bardzo dużych nakładów pracy, jeśli chodzi o
14: rozwiązania
13: techniczne. Ale prace już trwają.
10: To m.in. reakcja na ostatnie ataki w szkołach na Mazowszu, do których doszło w ubiegłym tygodniu. Do placówek w całym kraju trafiły też specjalne wytyczne, tak zwane 4U, czyli uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij atak. To idealny czas, by o nie zadbać. Właśnie teraz jeże szukają miejsca do zimowania, mówi rzecznik warmińskich leśników Adam Pietrzak.
15: Ważne apel, żeby nie usuwać zupełnie na przykład liści z ogrodów albo wręcz stawiać skrzynki dla jeży, bo to zwierzę nie tylko niezwykle sympatyczne, ale przede wszystkim bardzo pożyteczne, które wszelkiego rodzaju szkodniki usuwa.
10: Trzeba na jeże uważać na drogach, zwłaszcza po zmroku.
1: SK2 News, Szczecin.
9: Mateusz Tomaszewicz, Centrum Szczecina, z poważnymi utrudnieniami drogowymi. W najbliższy poniedziałek rozpoczną się prace na ulicach Matejki, Gontyny i Malczewskiego.
7: Prace obejmą m.in. frezowanie nawierzchni i jej wyrównanie betonem asfaltowym, zabezpieczenie siatką szklano-węglową, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej.
9: Mówi Krzysztof Ufland, rzecznik ZDITM-u, a kierowcy muszą liczyć się z nową organizacją ruchu. Spróbują pobić rekord Polski w pierwszej pomocy. Pomorze Zachodnie dołącza do akcji WOŚP w najbliższy piątek w Urzędzie Marszałkowskim. Uczestnicy będą przez pół godziny wspólnie prowadzić resuscytację na fantomach.
0: Mamy 10:02. W tej godzinie będę miała dla Was nowość od pani Roxy, idealną na tę porę roku, czyli Jesień trwa bez końca, a na początek tej godziny z najlepszymi polskimi hitami mocno pozytywny zespół Fi. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy. 10

Idealne odwzorowanie nastroju na środę. Maciej Sirski, gdy umiera dzień, za nami w Radiu SK2. Może środa skończy się dzięki panu Maćkowi nieco szybciej. Za to w kilkuset marketach we Francji zgon zaliczyły instalacje chłodnicze. Wszystko przez hakerów, którzy włamali się do systemów i włączyli opcję rozmrażania. Sporo jedzenia przez to poszło na straty. Teraz trwa wielkie śledztwo w tej sprawie. Choć może właśnie odkryliśmy nową niszę. Haker dietetyk. Jedno kliknięcie i w lodówce nie ma nic do jedzenia. SK

0: Właśnie, deser. To słodkiego, miłego życia i zespół Kombi w Radiu SK2, a ja na naszej podstronie, na sk2.pl, na której głosujecie na najbardziej polski obiad, nie widzę deseru. Na szczęście w zgłoszeniach możecie napisać swoje propozycje, czyli na przykład co? Wuzetka może być, eklerek, karpatka. Do wyboru. Dziś w poranku Marika oddała swój głos na opcję wege tego najlepszego polskiego obiadu, czyli placki ziemniaczane ze śmietaną, pierogi z kapustą, z pieczarkami i tym samym 7 listopada. Widzimy się z nią i jej osobą towarzyszącą na najbardziej polskim obiedzie na PGE Narodowym. Kompletujemy naszych towarzyszy uczty. Zapraszamy Was na obiad. O tym, co pojawi się tego dnia na stole, decydujecie właśnie Wy, oddając swoje głosy na dania na stronie najbardziej polskiej obiad SK.pl.
1: SK2. Reklama.
2: Living next door to Alice. Don't play your rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey. Na żywo w Szczecinie. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Szczecin, 23 kwietnia. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live w Szczecinie.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Finał akcji Silni dla Słabszych 4.
6: 23-24 października, Kino Kosmos. Koncert charytatywny Molesta Evenement 24 października o godzinie 20. Bilety dostępne na biletomat.pl. Pieniądze ze zbiórki przeznaczymy na zakup specjalistycznego sprzętu dla oddziałów dziecięcych w Szpitalu Zdroje w Szczecinie. Więcej na www.stowarzyszeniebit.pl. Zaprasza Stowarzyszenie Broda i Tatuaż, Bert Klan i Radio S.

0: Z urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
2: I po reklamie.

0: To ja mam ważne informacje dla każdego łowcy gwiazd i też obserwatora nocnego nieba. Jeszcze do początku listopada można obserwować Orionidy, czyli pozostałości po komecie Haleja. Maksimum równo za tydzień nam wypada, czyli 20 października, więc jeszcze jest czas na zorganizowanie ekipy do wspólnej obserwacji. A w naszej ekipie z najlepszymi polskimi hitami słyszymy Cleo. Zbliża się 11, przed nami newsy w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
3: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: odkręcamy cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Tato, co znaczy negocjować?
2: Szukać porozumienia.
1: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
3: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama, tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
8: Tak, odpowiadam tak. Jeżeli planowaliście teraz wybrać się, drodzy słuchacze, na spacer, to warto to zrobić. Oczywiście, jeżeli macie chwilę wolnego czasu. Na termometrach 13 kresek. Dziś oczywiście bez opadów, a jest szansa, że jeszcze pojawią się promienie słoneczne. Ciśnienie na wysokim poziomie. Na ulicach naszego miasta o tej porze stabilnie. Płynnie przejeżdżamy z punktu A do punktu B, ale warto uważać w rejonie Nabrzeża Wieleckiego i przy Placu Szarych Szeregów.
7: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
9: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Starcie z policjantami i blokada Trybunału Konstytucyjnego przez zwolenników PiSu. Tak przez kilkadziesiąt minut wyglądała sytuacja w centrum Warszawy. Do przepychanych doszło podczas próby umożliwienia wjazdu Maciejowi Berkowi do siedziby Trybunału. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, co teraz się tam dzieje?
10: Dzień dobry. Maciej Berek spędził w budynku około kwadransa. Zdecydowanie większe emocje towarzyszyły jego wjazdowi przed gmach przy Alei Szucha. Do przepychanek z policją doszło właśnie chwilę przedtem, podczas próby udrożnienia wjazdu do Trybunału Konstytucyjnego. Policyjny kordon nadal jednak szczelnie odgradza wjazd do tego budynku. Po obu jego stronach jest spora grupa protestujących, którzy nie akceptują wyboru Macieja Berka na sędziego. Żeby ich usunąć sprzed bramy, policja musiała wcześniej użyć siły. W trakcie tych przepychanek co najmniej jedna osoba straciła przytomność. Przed chwilą zabrała ją stąd karetka. Odtworzono także hymn Polski, a w czasie wjazdu kolumny aut z Maciejem Berkiem także rotę. Sprzed Trybunału Konstytucyjnego Mateusz Chłystun.
9: Niezłożenie ślubowania w określonym terminie byłoby jednoznaczne z rezygnacją z mandatu, mówi sędzia Maciej Berek, który rano złożył ślubowanie. Zrobił to przed marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, a nie prezydentem.
11: Złożyłem ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania. Moje ślubowanie jest adresowane, kierowane do prezydenta Rzeczypospolitej.
9: Trybunał nie będzie działał na wykładnię prezydenta, podkreślił marszałek Włodzimierz Czarzasty.
12: Sędziowie, 8 wspaniałych, wjechało już na teren Trybunału Konstytucyjnego. Rola Sejmu w tym momencie się kończy, natomiast rozpoczyna się czas na normalne, skuteczne działanie Trybunału Konstytucyjnego.
9: A my do sprawy będziemy wracać. Ograniczenia w działaniu Starlinków na Ukrainie w nocy SpaceX wprowadził niespodziewane zmiany. Przez to wojskowe terminale nie mogą działać przy większych prędkościach. Ukraińskie wojsko nie zostało wcześniej uprzedzone o zmianach, co doprowadziło do przerwania części operacji wojskowych.
13: SK2 News, Szczecin.
8: Mateusz Tomaszewicz, po raz czwarty silni zagrają dla słabszych. 23 i 24 października w szczecińskim Kosmosie odbędzie się finał charytatywnej akcji Produkujemy Dobro.
14: Zbieramy na specjalistyczne sprzęce dla oddziałów dziecięcych Szpitala Zdrowia w Szczecinie.
8: Mówi Jarosław Posiewka ze Stowarzyszenia Broda i Tatuaż w programie Konwent Tatuażu, pokazy i koncerty. Uwaga na zmiany w kursowaniu autobusów linii 75 i 521. Od dziś nie przejadą one odcinkiem ulicy Reduty Ordona od Łukasińskiego do Witkiewicza. Wyłączone z obsługi będą przystanki Chłopickiego i Wita Stwosza.
15: Dobrze, że ja tutaj z nikim nie muszę się kłócić, bo panuje zgoda, że gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Kłębo i Daria Zawiałów, Sanach i Ania Dąbrowska. Ich usłyszycie w tej godzinie. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry, w środę, 3 minuty po 11 mamy.
16: No to gramy.
17: 10 hitów.
16: Najlepszych polskich hitów.

0: Elektryczne gitary w Radiu SK2. Okazuje się, że my też trochę jesteśmy jak takie dzieci we mgle, jeśli chodzi o cyfryzację i automatyzację pewnych rzeczy. No, czyli chcemy robić tak, żeby było lepiej i prościej, no, wychodzi jak zwykle. Belgijscy naukowcy zbadali nastroje po takich właśnie ulepszeniach w pewnych zakładach metalowych. Tam sztuczna inteligencja wyręczyła pracowników w kilku kwestiach. No, ale okazało się, że aż 70% pracowników przyznało, że nie mają pojęcia, jak te nowe technologie działają i przez to czują jeszcze większy stres w pracy. Powód dość oczywisty.
1: Czemu?
2: Bo jakoś ci nie ufam. I jakoś

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaszło

zdaniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Mam dla was utwór, który nie był zwykłym rockowym nagraniem. Do tego wielkiego przeboju Budka Suflera zaprosiła poznański zespół smyczkowy pod dyrekcją Zbigniewa Górnego, a w chórkach możemy usłyszeć słynny zespół Alibabki. Utwór został zarejestrowany w 1974 roku i z miejsca stał się gigantycznym hitem. Przed nami Radio SK2 Jest taki samotny dom.

0: wrażenie. Wychowany w Polsce to nowość od BRO w Radiu SK2. Gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Za to synoptycy już wiedzą, co czeka nas w pogodzie przez najbliższe 4 miesiące. Jak informuje IMGW, zima przywita się z nami bardzo łagodnie, z temperaturami powyżej normy. Prawdziwych mrozów możemy spodziewać się dopiero mniej więcej na przełomie stycznia i lutego, ale uwaga! Panowie i panie z IMGW nie wykluczają krótkich, bardziej zimowych epizodów, takich mroźniejszych w ciągu najbliższych tygodni. Czyli niby idzie jesień, ale to zima może nam dać z liścia.
1: SK2. Autopromocja.
2: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
1: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie.
1: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
3: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
4: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen.
6: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Living next door to Alice. Don't play your rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey. Na żywo w Szczecinie. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Szczecin, 23 kwietnia. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live w Szczecinie.
8: A weź młody skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
9: Już lecę, jakaś ciężka ta masa.
8: Ciężka?
9: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
8: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
9: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
8: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ile masz lat?
13: Ej, o wiek się nie pyta.
12: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
13: Teraz mnie zaciekawiłaś.
12: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
13: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie.
12: Dokładnie.
14: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
15: I po reklamie.

0: Takie muzyczne podejście do tematu zazdrości przedstawia nam grupa Hej. Tutaj Radio SK 2, 100% najlepszych polskich hitów w eterze i tego właśnie inni mogą nam też pozazdrościć. Zbliża się południe, przed nami porcja newsów, a po nich kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama. Szczecin. Gotowi na smakowity zachwyt? W samym sercu miasta, w historycznych wnętrzach Grand Focus Szczecin czeka restauracja Bellevue. Francuska finezja, autorskie kompozycje i wykwintne dania dopracowane z pasją. Piękne, eleganckie wnętrza i obsługa, która dba o każdy detal. Odkryjcie sztukę smaku w restauracji Bellevue przy ulicy 3 Maja 22. Zarezerwujcie stolik już dziś. 91 819 29 31.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Na północy Szczecina, na Zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau, żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
6: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszawo, ulica Kalinowa, telefon 91 8 130 130. Fastbau.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
9: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
12: Samo południe, termometry w Szczecinie pokazują 14 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest niestety nieco niższa. Dziś pamiętamy przede wszystkim o ciśnieniu, które jest na wysokim poziomie, więc zamiast mocniejszej kawy napijmy się na przykład herbaty. Co by na to, drodzy słuchacze? Ruch na ulicach Szczecina nieco większy. Teraz uważamy w rejonie węzła Łękno. Noga z gazu, także na Mickiewicza. Nieco ciaśniej robi się także na Kusłońcu i Okulickiego.
11: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
13: Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Okrzyki, emocje i słowa prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Zostawiam tę sprawę do rozpatrzenia prezydentowi, oświadczył Bogdan Święczkowski, który wyszedł do protestujących na Alei Szucha. A chodzi o sędziego Macieja Berka, który złożył dziś ślubowanie. Krótko przed jego wjazdem na teren Trybunału doszło do przepychanek z policją. Na miejscu jest Mateusz Chłystun, o czym jeszcze mówił Bogdan Święczkowski.
14: Tłumaczył, że nie dopuścił Macieja Berka do pracy, a zgoda na jego wejście do gmachu była jednorazowa.
15: Do czasu uzyskania odpowiedzi od pana prezydenta, czy uznaje to ślubowanie za złożone w jego obecności. W dniu dzisiejszym wysyłam takie pismo do pana prezydenta.
14: Mówił podczas spotkania z dziennikarzami Bogdan Święczkowski. Zebrana tu grupa protestujących co jakiś czas podnosiła jeszcze antyrządowe okrzyki. Przypomnę, że prezydent, który ma zdecydować w tej sprawie, wcześniej tłumaczył, że nie uznaje Macieja Berka jako sędziego, podważając jego dotychczasowy staż jako prawnika. Tymczasem tu przed Trybunałem tłum protestujących przerzedza się w deszczu i podmuchach zimnego wiatru. Pozostała jeszcze grupa kilkudziesięciu osób. Z Alei Szucha w Warszawie Mateusz Chłystun.
13: Sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym to też oczywiście najważniejszy temat dziś w Sejmie. Tam się teraz przenosimy. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Michał Rawa, który rozmawiał z posłanką PSL-u Magdaleną Sroką.
16: Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego, mówi, że nie dopuścił do orzekania Macieja Berka. Co teraz?
17: Czekajmy na następne kroki. Dzisiaj odebranie ślubowania złożonego wobec prezydenta. Wierzę w ten plan i trzymam mocno za niego kciuki.
16: Ale potrzebujemy jakiegoś planu, czy jednak może resetu konstytucyjnego.
17: To jest Trybunał PiS-u. PiS siedzi pod bramą, podburza ludzi. Jako Polskie Stronnictwo Ludowe od lat proponujemy reset konstytucyjny.
13: To nie instalacja elektryczna była przyczyną pożaru w sanockim Skansenie, wskazuje opinia biegłego z zakresu energetyki. Przypomnę, ogień w połowie sierpnia strawił drewniany XVII-wieczny kościół i uszkodził sąsiadujące obiekty. Sprawę ma wyjaśnić dopiero opinia biegłego z zakresu pożarnictwa. Ta ma się jednak pojawić na początku przyszłego roku.
1: SK2 News, Szczecin.
12: Mateusz Tomaszewicz, szybciej nad morze i częściej do stolicy. Od 13 grudnia nowy rozkład PKP. Dzięki modernizacji torów skróci się czas podróży ze Szczecina do Świnoujścia. PKP zwiększa też liczbę połączeń. Pociągi do Poznania będą kursować co godzinę, do Warszawy co dwie, a do Krakowa co cztery. Czas na jesienno-zimową edycję Wojewódzkiej Amatorskiej Ligi Tenisa. Ta wystartuje jutro w czterech formułach: Ekstraliga, Pierwsza Liga, Liga Kobiet oraz Liga Bukowe.
10: Nie zwlekaj, chwyć rakietę, podejmij wyzwanie i dołącz do tenisowej rywalizacji.
12: Mówi Andrzej Czyż, prezes SKT, zapisy u organizatora.
0: Już nam się zrobiło południe. Dobra wiadomość dla wszystkich niecierpliwych. Połowa środy i tygodnia już za nami. Tu Radio SK2. Gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Przede mnie wkrętka Kamila Nosela, a muzycznie na początek romantyczna Edyta Bartosiewicz, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

0: O powtórkę prosi Patrycja Markowska, to jeszcze raz w Radiu SK 2. Jego o powtórkę prosić nie trzeba, wkrętki to dla niego chleb powszedni. Czas na wkrętkę Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca. Dzień dobry, słucham.
2: Dzień dobry, czy ja do pani Julity się dotelefonowałam?
1: Tak, słucham pana.
2: Na przykład, Iwona, po tej stronie dział odpraw lotniczych telefonuję w sprawie...

0: lotu 13 tak? Do Włoch. Czy ja rozmawiam z panią z biletu, z rezerwacji miejsca?
1: Tak.
0: Ja tylko mam prośbę, żeby tego 13, jak pani będzie na odprawie lotniczej, żeby pani udokumentowała IP tego biletu.
1: A to w jaki sposób miałam państwu IP dokumentu biletu?
0: No zakładam, że pani na komputerze ten bilet będzie otwierała.
1: No bilet będzie otwierany, no nie wiem, wydrukowany będzie, tak?
0: No, to bym poprosiła o IP tego komputera, który po prostu został wydrukowany bilet, z którego został wydrukowany bilet. I tyle.
1: No to państwo, jak ja przyjadę z dokumentem tożsamości, z odprawą zrobioną i z biletem, to państwo nie będą mogli mnie na pokład samolotu wpuścić, bo nie będą wiedzieli państwo, z jakiego IP komputera był wydrukowany dokument?
0: Nie, wystarczy tylko ten komputer i w ustawieniach sprawdzimy IP, czy wydruk się zgadza, proszę pani, i już.
1: Znaczy nie, bo dla mnie to jest jakaś bzdura, że ja mam państwu jakieś IP podawać, z którego komputera był zrobiony zakup biletu.
0: Proszę pani, nie musi na pani podawać, wystarczy dokumentacja komputerowa, czyli pani na przykład, jak ma to na laptopie, pani przychodzi z laptopem, pokazuje pani, że IP wydruku jest takie samo jak IP komputera.
1: To dosyć, że my mamy lecieć, to jeszcze mam komputer ze sobą brać?
0: A przepraszam, a to jest kłopot?
1: Tak, jest kłopot, bo my nie mamy zamiaru brać komputera ze sobą jeszcze w bagaż.
0: No to ja w takim przypadku pani udokumentuję IP?
1: No nie udokumentujemy tego, bo ten komputer ja nie robiłam tej rezerwacji, tylko koleżanka robiła, więc ona by musiała wziąć swojego laptopa, którego nie weźmie, bo nie będziemy mieli miejsca w bagażu.
0: No to jak państwo...
1: Za który musieliśmy zapłacić.
0: No to muszę z panią coś ustalić, proszę pani, bo jeżeli tak będzie problematycznie, no to ja mam...
1: No to proszę, buję numer telefonu. Proszę mi podać swój numer telefonu, który mam odzwonić.
0: To niech pani zadzwoni do Darii.
2: Zostałaś wkręcona w Radiu SK. Witam cię.
1: No dziękuję bardzo, a ja już ciśnienie mam, że nie lecimy nigdzie. Rosel wkręca.

No tak, błędy rzecz ludzka, wiadomo, zdarzają się jak najbardziej. To Ryszard Rynkowski w Radiu SK2, ale w tej sytuacji chyba no, nikt nie jest winny. No ciężko tutaj wskazać osobę winną. Linie lotnicze Qantas miały odwołać jeden z rejsów z Rzymu do Perth po tym, jak podczas poprzedniego lotu tym samym samolotem pasażerowie, słuchajcie, zostali pogryzieni przez pluskwę. Co gorsza, turyści z tymi właśnie pluskwami spędzili trwający 17 godzin lot. Naprawdę brzmi to strasznie, nie wyobrażam sobie takiej podróży, no ale też z drugiej strony zwykle ludzie po powrocie z wakacji są tacy rozdrażnieni, niezadowoleni, czasem do tego stopnia, że znajomi aż zapytają tak z troski, co cię ugryzło? No akurat ci turyści doskonale wiedzą co.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Castorama!
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
3: Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Living next door to Alice, Don't play your rock and roll to me, I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey, na żywo w Szczecinie. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Szczecin, 23 kwietnia. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live w Szczecinie.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa mega paka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
9: Za mnie!
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
10: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
11: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama, tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: SK2 Szczecin.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: co jeszcze może być lekiem na jesienną chandrę, oprócz dobrej książki i pumpkin spice latte prosto z kawiarni? No ta kompozycja od Sanach i Kasi Kowalskiej, czyli Kiedy umrę, kochanie, kawałek, który pojawił się na wiosnę zeszłego roku. Teraz Sanach zapowiada kolejny krążek. Kiedy się pojawi, dokładnie tego jeszcze nie wiadomo, ale za to wiem, że Zuzanna tym albumem ma zamiar otworzyć nowy rozdział w swojej karierze. Tu Radio SK2, przed nami newsy punktualnie o 13.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
10: To ja też chcę.
9: 24,30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
13: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
12: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
15: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
16: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
17: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
15: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
17: Za darmo to uczciwa cena.
15: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym taryfa prowizji i opłat bankowych są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
18: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: A teraz w RTV Euro AGD.
21: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
20: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
10: Z minuty na minutę rośnie liczba samochodów na szczecińskich ulicach. Już teraz uważamy przede wszystkim przy Kusłońcu i Okulickiego przy dojeździe do ronda Gierosa. Nieco dłużej postoicie także na Wszystkich Świętych i na Arkońskiej. Noga z gazu także na Mickiewicza. Na termometrach 14 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna nieco niższa. Dobra informacja jest taka, że dzisiaj w Szczecinie padać nie będzie. Uważamy na ciśnienie, które jest na wysokim poziomie.
0: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
22: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Nie wiem, przed kim przysięgał Maciej Berek, ale na pewno nie przed prezydentem. Karol Nawrocki skomentował sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego. Berek, wybrany we wrześniu na sędziego Trybunału, złożył dziś ślubowanie w Sejmie. Jak podkreślił, doszło do tego przy Wiejskiej, bo prezydent nie przyjmuje jego ślubowania. Karol Nawrocki stwierdził, że w jego obecności nie mogło się dzisiaj odbyć, bo spotkał się z prezydentem Czarnogóry.
23: Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z polską konstytucją i z polskim prawem, to odbywało się to poza mną, bo dzisiaj mam inne obowiązki.
22: Przyjęcie ślubowania od Macieja Berka było obowiązkiem prezydenta. To już głos szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego.
24: Ponieważ pan prezydent postanowił nie wykonywać swoich obowiązków, więc ta przysięga została złożona w inny sposób, zgodny z polskim prawem i pan Maciej Berek dzisiaj powinien przystąpić do pracy.
22: Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski oświadczył, że Berek nie został dopuszczony do orzekania. Żandarmeria wojskowa nie potwierdza, że to polski dron wojskowy, który uczestniczył w ćwiczeniach. Na plaży w Karwi śledczy badają fragmenty niezidentyfikowanego obiektu latającego. Natknął się na nie wczoraj wieczorem przypadkowy spacerowicz. Służby prowadzą oględzinę.
25: Realizowane badania tego przedmiotu wyeliminowały zagrożenie zarówno chemiczne, jak i radiologiczne, jak również zagrożenie pod kątem materiałów wybuchowych.
22: Mówi rzecznik komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej Dariusz Rozkosz. Przypomnę, we wrześniu w innej części wybrzeża, w rejonie Rusinowa koło Jarosławca, znaleziono rosyjski dron wojskowy. Prezydent Ukrainy po raz pierwszy od czerwca udał się w podróż zagraniczną z lotniska w Rzeszowie. Wołodymyr Zełenski poleciał do Londynu. Od kilku miesięcy nie korzystał z polskiego lotniska. To po tym, jak w polsko-ukraińskich relacjach doszło do zgrzytu. W maju prezydent Ukrainy nadał jednostce wojskowej nazwę bohaterów UPA, co wywołało w Polsce falę krytyki, a prezydent Karol Nawrocki odebrał Zełenskiemu order Orła Białego.
3: SK2 News, Szczecin.
10: Mateusz Tomaszewicz, radni z zielonym światłem na zaciągnięcie pożyczki 0% w Banku Gospodarstwa Krajowego. Mowa o ponad 300 milionach złotych na budowę mostu kłodnego w Szczecinie. Będzie to kluczowa przeprawa dla miasta, która ma zwiększyć komfort podróży i rozładować korki w centrum. Dziś na szczecińskim Warszewie odbędą się zajęcia z ochrony ludności i obrony cywilnej. Szczecinianie szkoleni będą m.in. z pierwszej pomocy, sygnałów alarmowych czy ewakuacji. To wszystko odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 7. Start wydarzenia o 17.
26: Szczyt tygodnia. Półmetek, tak mówi się na środę, choć są też różne inne określenia. Może jakiś znasz? No, ja tak sobie pomyślałem, Kuba, że może być środa jak kanapka, wiesz? Bo patrz, poniedziałek i wtorek dawno już zostały zjedzone, a to, co najlepsze, dopiero przed nami. Nareszcie!

Męskie granie z kawałkiem nareszcie za chwilę, ale też będę mówił o cofnięciu czasu. I nie chodzi o zmianę daty urodzenia na portalu randkowym. Kowalski, witajcie. Emona, dzień dobry. O złotej kobiecie, która nie mówiła nic.

0: Pi 80-latka. I to tak odmłodzili, jakby senior miał po prostu 20 lat.
1: SK2.
0: Koniec w takim razie, kochani, z botoksem. Teraz wystarczy mieć tylko dobre te układy krwionośne.
2: Jest dziś

0: to twój dzień.
1: Mamy taki dzień, że trzeba wejść do wehikułu czasu.
2: SK2. Wehikuł czasu.
1: Ale przygotowałem dla was piosenkę. Rok 1979. Wiem, kupa czasu, ale słuchajcie, ten numer doczekał się naprawdę bardzo wielu coverów. Jest zresztą jednym z najchętniej śpiewanych przez tych mniej, ale również bardziej znanych i lubianych. Między innymi także przez moją mamę i przez was również, tak mi się coś wydaje. Bo na warsztat piosenkę tę wzięli między innymi. Ja jeszcze nie zdradziłem, co to za piosenka, ale śpiewa ją córka Anny Jantar, Natalia Kukulska, doda między innymi Paula, Dawid Podsiadło też swoją interpretację przedstawił tego numeru raz na męskim graniu, a Kaja zaśpiewała też swoją wersję w Poznaniu 8 lat temu. Posłuchajmy zresztą fragmentu Kai, udało mi się go znaleźć.

0: czasu.
1: No to teraz oryginał. To samo brzmienie, trzeba powiedzieć, pełne rozmachu, potężne, orkiestrowe, chór dodający nadludzkiej mocy. Anna Jantar, Nic nie może wiecznie trwać, Wesce 2.

0: Dziewczyna potrafi zahipnotyzować. Liwka i poza tobą nic, Westy 2. Rekonstrukcja rządu, kochani. Rekonstrukcja rządu jest, ale w naszym portfelu. Kazimierz Wielki znika z 50 zł, lecz spokojnie, spokojnie, nie znika z naszych portfeli od razu. W ogóle nie zniknie, ale pojawiła się teraz, czytam, dzisiaj specjalna srebrna 50-złotowa, pewnie kolekcjonerska moneta. Z kim? Z Kazimierzem Jagiellończykiem. I nawet ta 50-złotowa monetka ma w sobie kawałek bursztynu, ale jaki piękny ten bursztyn w tej monecie. Prawdziwy skarb z Nadbałtyku, jak oglądam. I co ciekawe, patrzcie no, żeby znaleźć bursztyn, nie trzeba teraz grzebać w piasku, tylko w portfelu.
1: SK2. SK2.
0: I będziemy szukać szczęścia, bursztynów również, z Kamilem Bednarkiem i Messiah już za chwilę w SK2.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Finał akcji Silni dla Słabszych 4.
8: 23-24 października, Kino Kosmos. Koncert charytatywny Molesta Evenement. 24 października o godzinie 20. Bilety dostępne na biletomat.pl. Pieniądze ze zbiórki przeznaczymy na zakup specjalistycznego sprzętu dla oddziałów dziecięcych w Szpitalu Zdroje w Szczecinie. Więcej na www.stowarzyszeniebit.pl. Zaprasza Stowarzyszenie Broda i Tatuaż, Bertklan i Radio SK.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
10: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego Twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
1: I po reklamie.

0: Bajeczny Baim z dziewczyną jak z bajki Beatą Kozidrak w Radiu SC2. Miłość i ja tutaj tylko kochamy najlepsze polskie hiciory i do nich wrócimy po godzinie 14, o której najważniejsze również newsy już te sprawdzone. Mamy także przecieki, bo wiemy, ile będzie kosztować paliwko od jutra.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.

0: Remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
3: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
4: Bo teraz w Auchanu na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Uwaga kierowcy, uważajcie na Chociwelce, doszło tam do wypadku. Musicie liczyć się z utrudnieniami. Ponadto zwolnijcie w rejonie trasy zamkowej, bramy portowej, na placu Rodła, Kołłątaja, Chopina i Narkońskiej. Ciaśnie jest też w Alei Piastów i Bohaterów Warszawy. Prawy brzeg, noga z gazu na Zwierzynieckiej i Jugosłowiańskiej. Na termometrach mamy aktualnie 14 stopni. Do godziny 16 mamy zobaczyć maksymalną dziś temperaturę, czyli 16 kresek na plusie. Ciśnienie jest na wysokim poziomie. Uważajcie z kawą. Miłego popołudnia.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Jest 14. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Wciąż gorąco przy Alei Szucha. Jarosław Kaczyński przed Trybunałem Konstytucyjnym mówi o zamachu stanu. Chodzi o dzisiejsze ślubowanie w Sejmie Macieja Berka. Doszło do niego, bo od kilku tygodni nie przyjmuje go Karol Nawrocki. Zdaniem prezesa PiSu to działania o charakterze przestępczym.
16: To jest element czegoś, co można przynajmniej w tym szerszym tego słowa znaczeniu uznać za próbę doprowadzenia do zmiany ustroju siłą, a więc zamach stanu.
15: Mówił prezes PiS do swoich zwolenników przed siedzibą Trybunału. Przewodniczący Sejmowego Klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński odpowiada, że to, co robi PiS i prezydent, to próba wymyślania na nowo przepisów prawa.
17: Sejm prawidłowo wybrał sędziów Trybunału Konstytucyjnego i oni są sędziami. Proszę sobie wyobrazić analogiczną historię. W 2015 roku prezydent Duda wygrywa wybory. Nie robimy Zgromadzenia Narodowego. Czy to oznacza, że pan Duda nie zostałby prezydentem?
15: Maciej Berek złożył w kancelarii prezydenta dokumenty poświadczające ślubowanie. Potem był w siedzibie Trybunału, gdzie jego prezes Bogdan Święczkowski oświadczył, że nie dopuści Berka do orzekania do czasu uznania ślubowania przez prezydenta. To był polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie. Szef MON-u zabrał głos w sprawie bezzałogowca znalezionego na plaży w Karwi. Informację oficjalnie potwierdziła żandarmeria wojskowa. Na szczątki natknął się spacerowicz. Więcej Dominika Bakura.
18: Obiekt został znaleziony we wtorek wieczorem, a działania na miejscu prowadzili przedstawiciele żandarmerii wojskowej, prokuratury oraz policji, którzy wykluczyli zagrożenie chemiczne, radiologiczne i obecność materiałów wybuchowych. Jak się jednak okazało, obiekt to szczątki polskiego drona, który został zestrzelony w ramach ćwiczeń odbywających się na nadmorskim poligonie w Ustce kilka tygodni temu.
15: Jutro na stacjach tańsza benzyna, skoczy za to cena diesla. Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw na czwartek. Litr 95 zatankujemy za nie więcej niż 7 zł i 1 grosz. To 10-groszowy spadek. Natomiast olej napędowy skoczy o 7 groszy. To do maksymalnych 8 zł i 5 groszy za litr.
4: SK2 News, Szczecin.
14: Krzysztof Boziuniak. Są zarzuty dla mężczyzny, który wszedł na stację z rurą. Do zdarzenia doszło na jednej ze szczecińskich stacji paliw. Mężczyzna zażądał od sprzedawcy kilkuset złotych i uciekł z miejsca. Policjanci szybko go ujęli.
10: Podczas sprawdzenia znaleźli przy nim część skradzionych pieniędzy. Mężczyzna został zatrzymany. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu rozboju. Wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
14: Mówi Żaneta Bielecka ze szczecińskiej policji. Mężczyźnie grozi do 20 lat za kratami.
12: No, kochani, ja wiem, że niebo dzisiaj może nie jest wszędzie błękitne, ale akurat Manam dzisiaj nam zafunduje to i to w tej godzinie. Takie piękne jeszcze jesienne, błękitne niebo, a komputery możecie spokojnie zamknąć, kubki po kawie też już zostawcie. Kolegom albo koleżankom z pracy, oni tam to zmyją.
4: 10 hitów. 10 najlepszych polskich hitów. I jeden po drugim.
12: Bo my już odbijamy kartę, pierwsza zmiana może to zrobić. Zgasić światło, zamykamy Excela, przechodzimy w tryb, już jesteśmy poza biurem, czyli ogłaszamy ewakuację 3 po 14 w SC2. Kowalski, witajcie, Ewa Farna.

Nie, no oczywiście, że mamy siłę w SC2. Przecież jest środa, coraz bliżej jesteśmy weekendu. Farba przed chwilą i zostańcie oczywiście z nami, bo my tutaj robimy karierę zawsze z polskimi hitami, tak jak polskie kury robią międzynarodową karierę, sobie czytam. To jest dopiero sukces. Kurczę, Polska jajeczną potęgą. No, jesteśmy jednym z ważnych producentów i eksporterów jaj w Europie. I super! Niemcy mają samochody, Szwajcarzy zegarki, Włosi tam modę, Francuzi perfumy, a my Polacy mamy jaja. SK2. I kto ma wielki interes?

0: Ula la la la, Big Day w SC2, Big Day, czyli wielki dzień, czeka nas też na Stadionie Narodowym i gorąco będzie jak latem. A to dlatego, że piekarniki, kuchenki, tam płonące patelnie, to wszystko czeka nas podczas wielkiej uczty, na którą zapraszamy Was, najlepszych, głodnych wrażeń słuchaczy SC2, bo robimy imprezę na Stadionie Narodowym. No i przy naszym stole już siedzą Judyta, Norbert, Dorota, Aneta, Dominik, wszyscy z osobami towarzyszącymi, Kinga, Ewelina, a dzisiaj o poranku Jarząbek, Wajda i Tośka zadzwonili do Maryki, która usłyszała:
1: zapraszamy Ciebie do loży VIP na Stadion Narodowy 7 listopada 2026 roku!
2: Świetnie, super, dziękuję bardzo.
0: Ale Marika dostała też klucz do pokoju hotelowego wypasionego i 500 na swoje wydatki, czyli kieszonkowe. Jeżeli też chcesz mieć taki pakiecik i dołączyć do nas, zgłoś się na sk2.pl, wybierz najbardziej polski obiad, takiego właśnie szukamy w najbardziej polskim radiu SC2. No wyobraź sobie, że ktoś pyta: jedziesz na Stadion Narodowy? Odpowiadasz: tak. Na mecz? Nie. Na koncert? Nie. A na co? Na obiad.
3: SK2.
0: SK2.pl.
3: Reklama.
4: Living next door to Alice. Don't play your rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey. Na żywo w Szczecinie. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Szczecin, 23 kwietnia. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live w Szczecinie.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Szczecin. Gotowi na smakowity zachwyt? W samym sercu miasta, w historycznych wnętrzach Grand Focus Szczecin czeka restauracja Bellevue. Francuska finezja, autorskie kompozycje i wykwintne dania dopracowane z pasją. Piękne, eleganckie wnętrza i obsługa, która dba o każdy detal. Odkryjcie sztukę smaku w restauracji Bellevue przy ulicy 3 Maja 22. Zarezerwujcie stolik już dziś. 91 819 29 31.
8: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
10: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
11: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour. W sumie najlepszy.
12: Gastorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
12: a w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
14: Mamo, ten bohater jest dziwny.
15: Nie lubisz go?
14: Lubię i to jest najdziwniejsze.
16: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
17: Ile masz lat?
18: Ej, o wiek się nie pyta.
17: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
18: Teraz mnie zaciekawiłaś.
17: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
18: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie. Dokładnie.
19: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau, żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
1: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszawo, ulica Kalinowa. Telefon 91 8 130 130. Fastbau.
15: I po reklamie.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Igo ze swoim jesiennym wiaterkiem w Radiu SK2, za chwilę 15 i najważniejsze newsy, w nich m.in. o sędziach, a sędziów mamy bardzo różnych, przecież są ci sportowi, są sędziowie taneczni, również ci, którzy oceniają dania, czyli kulinarni, ale również są tacy, którzy bardzo lubią paragrafy. O nich m.in. o 15 w newsach SK2.
1: Autopromocja.
2: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. To może jednak nie.
3: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie.
3: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
5: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Castorama!
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
6: Castorama. Razem najlepiej.
8: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
13: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
14: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
15: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
17: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
18: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
17: Czyli frosty kupiłeś?
18: Prościej się nie da.
19: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
20: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
21: Kraków, ruszamy dalej.
22: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
1: To będzie ostatnia reklama.
23: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
6: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: Szczyt komunikacyjny trwa na szczecińskich ulicach. Kierowcy, zwolnijcie teraz na Gdańskiej, Energetyków, na Kolumba, Jana Skolna, na Szpitalnej i na Potulickiej. Gęściej jest też w rejonie Ronda Girosa, na Południowej, Cukrowej i na Kusłońcu. Noga z gazu również na Mieszka Pierwszego i w Alei Wyzwolenia. Aktualna temperatura to 16 stopni Celsjusza. Parasolki nie będą dzisiaj nam potrzebne. Ciśnienie jest na wysokim poziomie, dlatego warto już wyhamować z kawą. Jedźcie ostrożnie i miłego popołudnia.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Jest 15. News Eskidwa. Jakub Konieczkowicz. Premier zabiera głos po wydarzeniach przed Trybunałem Konstytucyjnym. To wszystko przypomina nam, o co walczyliśmy 3 lata temu, mówi Donald Tusk w nagraniu opublikowanym w sieci. Dziś w Alei Szucha gorąco w związku ze ślubowaniem na sędziego Macieja Berka. Były minister złożył przysięgę w Sejmie, bo nie doczekał się zaproszenia od prezydenta. Szef rządu zaznaczał, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem.
3: Wybrano sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Karol Nawrocki odmawia przyjęcia od nich ślubowania. Abdykuje z obowiązków, które nakłada na niego konstytucja.
2: Mówi premier Tusk i zapowiada dalsze działania.
3: Z mocy prawa, ale także w poczuciu głębokiego, takiego oczywistego interesu narodowego i interesu państwa, będziemy przywracać ład prawny i ład konstytucyjny.
2: A prezydent Karol Nawrocki zaznaczył, że jeśli do ślubowania nie doszło przed prezydentem, to Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. A jego wjazd do gmachu Trybunału blokowali dziś rano zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. Doszło do przepychanek z policją. Jest areszt za podpalenie stacji Starlink w Polsce. Niemiecki sąd aresztował tymczasowo 2 obywateli Turcji. Polskie służby chcą ściągnąć zatrzymanych do Polski. Pod koniec września mieli podpalić stację bazową internetu satelitarnego Starlink pod Grójcem, która zapewnia łączność m.in. dla walczącej z Rosją Ukrainy. Duży trójkąt na pomarańczowym tle. W najbliższych dniach pierwsze tabliczki z oznaczeniami punktów schronienia trafią do samorządów w Kujawsko-Pomorskiem. Czas na montaż jest do końca roku.
4: Punkty powinny być oznaczone tabliczką z napisem punkt schronienia i znaczkiem. Myślę, że już na dniach jeszcze tabliczki będą się pojawiały.
2: Mówi Ireneusz Nitkiewicz z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, gdzie się schronić.
5: Ja bym musiała wiedzieć, gdzie mam uciekać.
7: Panie wiedzą, gdzie się w ogóle udać.
5: Ja nic nie wiem na ten temat. Oznaczenie jak najbardziej.
2: A w całym kraju jest ponad 86 tysięcy punktów schronienia.
25: SK2 News. Szczecin.
26: Krzysztof Waziuniak. Szczecin skorzysta z preferencyjnej pożyczki z KPO na budowę mostu Kłodnego. Taką decyzję podjęli radni w trakcie wczorajszej sesji. Najtańsza oferta to prawie 300 milionów złotych.
27: Myślę, że przełom roku i wejście wykonawcy na plac budowy w pierwszym kwartale przyszłego roku to jest absolutnie bardzo realne.
26: Mówi Michał Przepiera, wiceprezydent miasta. Przebudowa jest konieczna ze względu na stan techniczny. King Szczecin przegrał na wyjeździe w rozgrywkach europejskich z Wienną w 1 96-93. Teraz czas na ligę. W sobotę Wilki Morskie zagrają w Sopocie z Treflem. Początek o godzinie 19.
28: Ale tutaj pachnie normalnie plackami ziemniaczanymi, ale to nie taki zwykły chyba placek, bo to jaki placek był?
29: A z sosikiem takim po zbójnicku węgierski.
28: Tak, no to po zbójnicku czy węgierski?
29: A jeden, jedni powiedzą, że taki. Na Podkarpaciu też jest podkarpacki.
28: Tak, tak. Ważne, że sam tarłeś ziemniaki, prawda?
29: Oczywiście.
28: My tutaj trzemy się przy najlepszych polskich hitach. Węgierski smaczek też w tej godzinie.
25: 100% polskich hitów. SK2.
28: Ja mam leczo. Leczy mam słońce.
29: To też dobre.
28: Bardzo
29: też
28: dobre, gorące danie. A propos właśnie ciepełka, to teraz ruszamy w stronę słońca razem z Ewelinką Lisowską.

0: kłamać.
1: Ale takie kłamstwa słodkie też są bardzo dobre. Edyta Bartosiewicz w SC2. Tymczasem właśnie czytam tutaj w internecie, że premier Węgier, ja nie wiem to co się dzieje u tych posłów i u tych wszystkich polityków, ale premier Węgier zaproponował niezapowiadane testy na alkohol i narkotyki w parlamencie. Bardzo dobry pomysł, może w końcu politycy przestaną bujać w chmurach. SK2.
2: Jedno takie wciągnięcie, jeden chaos takiego dymu może spowodować już odurzenie, zwłaszcza u młodego człowieka.

0: Elektryzujące elektryczne gitary, bardzo ekologiczne w Radio SC2. No jest też Jakub Konieczkowicz, który powiedział, że za chwilę również wrócimy do polskich hitów, prawda?
1: Zgadza się.
0: Będzie Michał Szczygieł, będzie Marisa, a teraz Góralska Liga Mistrzów między innymi w skrócie Niosłowski 2 o 15.30.
2: Trwają sekcje zwłok ofiar tragedii w Kielcach, gdzie w jednym z mieszkań odnaleziono ciała czteroosobowej rodziny. Jak informuje kielecka prokuratura okręgowa, do laboratorium przekazano też materiały dowodowe z miejsca zbrodni. Wyniki sekcji poznamy prawdopodobnie jutro po południu. Bunt w Zakopanem. Górale nie chcą północnej obwodnicy miasta. Przed magistratem pojawili się właściciele terenów, które mają być zajęte pod trasę.
3: To jest niesprawiedliwe. Biorą całą działkę. Całą 1370 metrów.
4: Koło mojego domu 70 centymetrów mamy. Obwodnica.
5: Rok temu były przeprowadzone zaawansowane konsultacje społeczne. Każdy z mieszkańców wiedział, co go czeka.
2: Dodaje burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz. Mieszkańcy złożyli pismo w sprawie wycofania się z planów budowy drogi. Manchester City zmierzy się dziś z Paris Saint-Germain. To w ramach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ciekawie zapowiada się też mecz Romy z Realem Madryt. Z kolei Porto zagra na wyjeździe z Realem Betis. Początek tych spotkań o 21.00.

0: Tak, tak, tak. Kolorowa prasa teraz donosi. Strona z newsami, które zmieniają nasze życie. Paparazzi złapali prezenterkę, youtuberkę, byłą tancerkę z Tańca z Gwiazdami, Izabelę Janachowską, i cyknęli jej zdjęcie podczas luksusowego spacerku po porodzie. Tutaj widzę, jak pani Iza pcha wózek za... Za ile? Wózek za prawie 7 tysięcy złotych.
1: SK2.
0: Ten wózek musi mieć wspomaganie kierownicy. Zresztą za 7 tysięcy złotych dać tyle za wózek, to ja bym dwa maluchy miał. Trzy nawet.
2: Autopromocja.
3: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
3: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
3: Które danie jest najsmaczniejsze?
4: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
2: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
3: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
14: I po reklamie.

0: Kalwarius Manx i piosenka księżycowa i tak trochę idealnie się z nią wstrzeliliśmy, bo ja sprawdziłem w kalendarzu i dzisiaj księżyc wschodził przed godziną 12:00, zajdzie o 18:41, tak, tutaj napisali, więc jeszcze takie 3 godzinki prawie z księżycem możemy mieć. No i będą również przyjemne godziny z najlepszymi polskimi hitami po godzinie 16:00, o której punktualnie najważniejsze newsy w SC2.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
9: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
13: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
1: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: O tej godzinie kierowcy w Szczecinie musicie liczyć się z natężonym ruchem na południowej krakowskiej Cukrowej w kierunku Warzymic i niezmiennie na Ku Słońcu. Mieszka pierwszego, plac Szworeżerów aż do Krzywoustego, tam również ściągnijcie nogę z gazu. Na termometrach mamy aktualnie 16 stopni Celsjusza i jest to już dzisiejsza najwyższa temperatura. Wiatr jest umiarkowany, a opadów deszczu się nie spodziewamy, więc parasolki na spokojnie mogą zostać w domu. Ciśnienie jest na podwyższonym poziomie. Jedźcie ostrożniej, życzę wam miłego dnia.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Jest 16. Newsy SK2. Jakub Konieczkowicz. Przywracamy praworządność, podkreśla premier. Politycy PiSu mówią o zamachu stanu. To po dzisiejszym ślubowaniu Macieja Berka na sędziego Trybunału. Do ślubowania doszło w Sejmie w obecności notariusza. Prezydent przez kilka tygodni nie odebrał przysięgi od Macieja Berka. W Sejmie te wydarzenia śledził nasz reporter Michał Rawa.
17: Maciej Berek z Sejmu udał się do kancelarii prezydenta, gdzie złożył pismo z notarialnym poświadczeniem ślubowania.
18: Ślubowanie w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania.
17: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że prezydent nie miał prawa odmówić ślubowania.
19: Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki.
17: A Karol Nawrocki odpowiedział, że Maciej Berek nadal nie jest sędzią Trybunału.
20: Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.
17: Z kolei prezes PiSu Jarosław Kaczyński przed budynkiem Trybunału stwierdził, że jest to zamach stanu.
16: Przypomnę, Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału na początku września. Od tego czasu prezydent nie zaprosił go na ślubowanie. Tłumaczył to wątpliwościami dotyczącymi stażu pracy byłego ministra w zawodzie radcy prawnego. Wczoraj Komisja Wenecka wydała opinię, w której zezwoliła na ślubowanie Berka bez fizycznej obecności prezydenta. Groźny wypadek w Lublinie. Dwie osoby w szpitalu, w tym półtoraroczne dziecko. Zdarzyły się dwie osobówki, jedna z nich wjechała w pieszych. Relacjonuje Jagoda Jawor z policji w Lublinie.
21: Kierujący pojazdem marki Mercedes nie ustąpił pierwszeństwa pojazdowi marki Mitsubishi.
0: Sushi. Mercedes został wytrącony z ruchu i zjechał na chodnik.
16: Auto potrąciło kobietę idącą z wózkiem. Poszkodowana jej dziecko zabrano na badania do szpitala. Dziś Dzień Edukacji Narodowej, czyli Święto Nauczycieli. Za co uczniowie cenią ich najbardziej?
21: Że są cierpliwi.
22: Za to, że nas uczą i dają nam bardzo dużo ofiary.
23: Za to, że chce im się z nami siedzieć i że wytrzymują.
16: Powiedzieli nam uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Bełchatowie.
24: SK2 News, Szczecin.
15: Krzysztof Boziuniak. Jak powinien wyglądać nowy park przy ulicy Wszystkich Świętych w Szczecinie? O tym zdecydują mieszkańcy, którzy mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych.
25: Chodzi o tak zwany park za murem, który ma powstać w ramach programu Parki dla Szczecinian.
15: Mówi Paulina Łądka z Urzędu Miasta Szczecin. Konsultacje online potrwają do najbliższej soboty. Przyszłe mamy mogą skorzystać z dni otwartych w Świnoujskim Szpitalu imienia Jana Garduły. Poza teorią i zwiedzaniem oddziału nie zabraknie zajęć praktycznych. To wszystko 22 i 23 października między godziną 16 a 18.30.
26: Dzień Nauczyciela. Mamy w takim razie, jak mówiłeś, Jakub, w newsach SK2. Praktycznie bym o tym zapomniał. Wszystkim nauczycielom życzymy tego, co najlepsze. Życzymy samych piąteczek, życzymy samych szósteczek, ale to może niekoniecznie w dzienniku czy na sprawdzianach, ale życzymy wam tych piątek i szóstek na zegarku, bo piąta czy szósta po południu to już jest ten czas, kiedy można odpocząć i to przy tym, co najlepsze w SK2.
27: 100% polskich hitów.
16: Chociaż ja to pamiętam, że mi nauczyciele mówili, że to jest praca na cały dzień.
26: Jaka praca?
16: No, praca nauczyciela. Nie można tak odpocząć.
26: Można odpocząć. Jest 16.03 po 16.00, impreza celująca, choć dopiero czwarta, czyli czwórka, to piersi. Bałkańska w żyłach płynie krew. Odpoczywajcie, nauczyciele, odpoczywajcie. Kobiet.

0: Oskar Cyms, który nigdy nie ma dosyć, jak my nie mamy dosyć najlepszych polskich hiciorów. Chłopak, który też nie chodzi spać, to jest Artur Jarząbek. Czasami mi się nawet zwierza. On taki niewyspany chodzi, ale usatysfakcjonowany, no bo zawsze ma dla was jakąś prawdę.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Koniec z bezterminowymi prawami jazdy. Przed milionem kierowców w Polsce obowiązkowa wymiana dokumentów. Od 2028 roku ruszy wymiana dokumentów każdego kierowcy. Obejmie przede wszystkim osoby posiadające teraz stare prawa jazdy bez daty ważności. Według szacunków może chodzić nawet o blisko 15 milionów dokumentów. Nowe przepisy zakładają, że prawa jazdy kategorii A i B będą wydawane maksymalnie na 15 lat. Natomiast zawodowi kierowcy z kategoriami C i D będą musieli wymieniać dokumenty co 5 lat. W praktyce wiele osób będzie musiało po prostu złożyć wniosek o nowy dokument. Dobra wiadomość jest taka, że kierowcy posiadający dzisiaj bezterminowe prawa jazdy nie będą musieli przechodzić dodatkowych badań lekarskich, przynajmniej na etapie samej wymiany dokumentu. Potrzebne będzie tylko aktualne zdjęcie, dotychczasowe prawo jazdy, dowód osobisty albo paszport i potwierdzenie opłaty. Obecnie wydanie nowego prawa jazdy kosztuje 100 zł i 50 groszy. Jeśli policzyć skalę całej operacji, no to kierowcy w całym kraju mogą wydać na wymianę dokumentów około 1,5 miliarda złotych. Krótko mówiąc, bezterminowe prawa jazdy przechodzą do historii, ale czego się nie robi dla dodatkowych pieniędzy w budżecie, prawda?
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.

0: Wszystko tutaj się zgadza, Wesce 2. Nie bronimy się przed najlepszymi polskimi hitami, tylko 100% takiej muzy. Pani Sarsa jeszcze?
1: Już do ciebie wraca.
0: Wrócił też Jakub Konieczkowicz do studia. 16.30 i najświeższe newsy z Krudich, Wesce 2.
2: Podduszał, straszył nożem i ostrzem z temperówki. 14-latek z Bartoszyc, który groził i atakował młodsze dzieci, trafił do schroniska dla nieletnich. Decyzją sądu rodzinnego spędzi tam najbliższe 3 miesiące.
3: Uczeń już wcześniej zachowywał się nagannie, jednak w ostatnim czasie jego agresja eskalowała.
2: Mówi Marta Kabelis z policji w Bartoszycach. Zaledwie 2 tygodnie wcześniej 14-latek trafił do izby dziecka po tym, jak nie wrócił do domu. Gdy znaleźli go policjanci, był pod wpływem środków odurzających. Prezydent Ukrainy po raz pierwszy od czerwca udał się w podróż zagraniczną z lotniska w Rzeszowie. Wołodymyr Zełenski poleciał do Londynu, a przypomnę, od kilku miesięcy nie korzystał z polskiego lotniska, a po tym jak w polsko-ukraińskich relacjach doszło do zgrzytu. Jeże intensywnie szukają miejsca na zimę i gromadzą zapasy przed hibernacją. Sterty liści, gałęzie i zarośla mogą stać się ich zimowym schronieniem. Leśnicy radzą, by przed porządkami w ogrodzie sprawdzić, czy nie ukrywa się tam kolczasty lokator. Uważajmy też na jeże na drogach.

0: zakochany byłem zresztą.
1: O, to co na końcu powiedział Andrzej Piaseczny. Tak też mógł, ale nie powiedział. Jeden z posłów, którego zatrzymali policjanci w Tarnowie, tutaj widzę. Poseł jechał rowerem, bez świateł, a jak go zatrzymali, to od razu powiedział:
2: ja jestem posłem i chroni mnie immunitet.
1: No i zasłaniał się tym dokumencikiem, bo czuć było od faceta procenty.
3: SK2.
1: Widocznie pomyliły mu się lampki, nie? Ta od szampana z tą od roweru, której nie miał.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau, żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
11: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszawo, ulica Kalinowa, telefon 91 8 130 130. Fastball.
12: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
13: Już to czytałyśmy?
12: Już to wymyśliłam.
14: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
15: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
16: 18,47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
17: To ja też chcę. 24, 39.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
20: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Mhm, dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
22: Szczecin, gotowi na smakowity zachwyt? W samym sercu miasta, w historycznych wnętrzach Grand Focus Szczecin czeka restauracja Bellevue. Francuska finezja, autorskie kompozycje i wykwintne dania dopracowane z pasją. Piękne, eleganckie wnętrza i obsługa, która dba o każdy detal. Odkryjcie sztukę smaku w restauracji Bellevue przy ulicy 3 Maja 22. Zarezerwujcie stolik już dziś. 91 819 29 31.
23: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
26: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
25: O, pieskie życie ma smak!
26: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
27: I po reklamie.

0: Ja nie będę odbierał tutaj żadnych honorów człowiekowi, który na muzyce zna się i to na polskiej bardzo dobrze, bo jest Łukasz z Duńczyk i on powie wam, co to za dziewczyna tutaj śpiewa ten numer.
1: A jak?
0: No Daria Zawiałow, no nie znasz?
1: Zamyśliłem się, taki ładny głos po prostu.
0: Bo ty masz złamane serce pewnie.
1: Ale jest okej.
0: Ale jest okej. Dzisiaj mamy też dzień normalizacji, przyjacielu, więc w takim razie to jest, ja idę się normalizować.
1: A w sensie, że cię żona do pionu postawi, to jest normalizacja.
0: Można tak powiedzieć, albo wiesz, no normalnie o tej porze zwożę sobie zboże, normalnie o tej porze na kanapie się położę.
1: A, to jest bardzo normalne. Polecamy.
0: I normalne jest to, że tutaj gramy tylko polskie hiciory i z Duno będzie dla was je grał po 17. Kowalski. Bawcie się dobrze ze Skrą 2.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ile masz lat?
5: Ej, o wiek się nie pyta.
4: Spokojnie. Nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
5: Teraz mnie zaciekawiłaś.
4: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
5: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie. Dokładnie.
6: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
13: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: To będzie ostatnia reklama. Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Szczecińscy kierowcy, uważajcie teraz m.in. na Chorzej, Chopina, Werny, Chory na 26 kwietnia w okolicach Turzynu oraz na Wyszyńskiego. Miejcie oczy dookoła głowy niezmiennie w rejonie trasy zamkowej w kierunku centrum. Krzywoustego, Narutowicza, Mieszka I, tam również ściągnijcie nogę z gazu. Termometry wskazują aktualnie 14 kresek na plusie. Dziś niebo nad nami jest przejrzyste, więc nie zapowiada się na opad deszczu. Ciśnienie jest podwyższone, a wiatr jest umiarkowany. Pamiętajcie, że jutro mały piątek, więc weekend tuż, tuż.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Prezydent z wizytą w Trybunale Konstytucyjnym. Karol Nawrocki spotkał się z prezesem Bogdanem Święczkowskim. Już opuścił siedzibę tej instytucji. A dziś wokół Trybunału gorąco po tym, jak Maciej Berek w Sejmie złożył ślubowanie na sędziego. W związku z tym przy Szucha protestowały środowiska prawicowe i zwolennicy PiSu. Doszło do przepychanek z policją. To zbada prokuratura, mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: Podpisałem pismo skierowane do prokuratora krajowego z prośbą o sprawdzenie, czy doszło tam do popełnienia przestępstwa.
1: Do incydentów miało dojść też w samym Trybunale.
2: Dotarły do mnie takie informacje, które wskazują na to, że nawet nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany. Ja bym chciał, żeby od razu to prokuratura sprawdziła.
1: Przypomnijmy, Maciej Berek złożył ślubowanie w Sejmie, bo nie został zaproszony do Pałacu Prezydenckiego. Tego nie uznaje Karol Nawrocki. Z kolei zdaniem rządzących wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Dobre wieści w sprawie stanu zdrowia papieża. Wszystkie wyniki są w normie, podaje Watykan. Leon XIV we wtorek przechodził operację usunięcia nowotworu płuca. W komunikacie opublikowanym w Watykanie podkreślono, wyniki potwierdzają prawidłowy przebieg pooperacyjny, parametry są w normie, a rekonwalescencja przebiega zgodnie z planem. Według wcześniejszych zapowiedzi Leon XIV spędzi w szpitalu około tygodnia. Paliwo drożeje mimo pakietu CPN. W ciągu tygodnia średnia cena benzyny 95 wzrosła o 18 groszy, a cena diesla o 20 groszy. Jak tłumaczą eksperci, pakiet CPN ogranicza ceny, ale nie zatrzymuje ich wzrostu. Kierowcy płacą więcej, bo drożeje ropa na rynkach światowych.
16: Jesteśmy w szczycie takiego trudnego okresu. Mamy szczyt zapotrzebowania na paliwo, przede wszystkim na paliwo dieslowskie. Trwają prace rolne, zaczyna się sezon grzewczy.
1: Mówi Dawid Czopek, ekspert do spraw rynku paliw. Przypomnę, jutro litr 95 zatankujemy za nie więcej niż 7 zł i 1 grosz, z kolei litr oleju napędowego za 8 zł i 5 groszy.
19: SK2 News, Szczecin.
20: Krzysztof Baziuniak. Jak co roku 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, czyli dobrze znany Dzień Nauczyciela. Zapytaliśmy szczecińskich uczniów, za co cenią swoich pedagogów.
21: Za to, że są wymagający.
22: Przekazują nam wiedzę.
23: Są mili.
24: Dużo nas uczą.
20: Wszystkim nauczycielom składamy najlepsze życzenia. Niedługo rozpocznie się budowa nowej komendy policji w Świnoujściu. Umowa została już podpisana. Wybudowany zostanie nowy budynek, strzelnica, garaże czy drogi wewnętrzne. Prace potrwają do 2029 roku.
25: Ustawiłem swoje życie na czekanie. Tak za chwilę zaśpiewa Łukasz Zagrobelny i tak też pewnie śpiewają nasze pieski, które już tam pewnie wyczekują nas, aż wrócimy z pracy. No to słuchajcie, zostawiamy wszystkie obowiązki i ruszamy, a ja nam będę dobrze grał. 3 minuty po godzinie 17. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
26: 100% polskich hitów. SK2.
25: Ale słuchajcie, to nie jest tak, że tutaj są tylko polskie hiciory, bo tutaj są też bilety na fajne koncerty. Mam dla was zaproszenia na koncert zespołu Lore, ale jak je zgarnąć, to później powiem. Teraz Grzesiu Chyży zaśpiewa.

0: Westlowic w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów już 16 minut po godzinie 17. No i słuchajcie, bardzo ważne pogodowe informacje, bo już mniej więcej wiadomo, jaka aura będzie na Wszystkich Świętych. Najnowsze długoterminowe prognozy IMGW mówią, że na przełomie października i listopada szykuje się wyraźne ochłodzenie, że nawet przymrozki mają być, co jest, słuchajcie, naprawdę bardzo dobrą informacją, bo to oznacza, że będzie można wyciągnąć z szafy te nasze najbardziej wyjściowe, najlepsze zimowe płaszcze i zimowe buty. Będzie można się przed tymi wszystkimi naszymi ciotkami dobrze zaprezentować, no bo jakby ciepło było, to by nie było wiadomo, w co się ubrać, prawda? A tak, najlepsze ubrania z szafy wyciągnąć będzie można i wspólnie z ciotkami ponarzekać, no powietrze to już takie chłodne, o, czuć, że się zima zbliża, no, lada moment i święta będą.
1: SK2.

0: Kasia Kowalska w Radiu SK2, Pieprz i Sól, i my do tej naszej zupki dorzucamy jeszcze kultowe polskie numery.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I teraz mam dla was ikoniczny hit lat 80. Numer, który był chyba jednym z największych hitów zespołu Lombard. Przeżyj to sam. To kawałek przez wielu nazywany jako hymn pokolenia z czasów PRL-u. Piosenka, która była uznawana za numer antykomunistyczny. I co ciekawe, słuchajcie, była taka historia, że ten kawałek za czasów komuny pojawił się w radiu i przez cenzurę został zdjęty z anteny, żeby nikt o tym numerze nie słyszał. No my na szczęście już żyjemy w takich czasach, że możemy słuchać tego hitu bez ograniczeń. No to gramy Lombard i Przeżyj to sam z roku 81, już teraz w SC2.

0: Ale to pięknie kołysze, co? Nowość na naszej playliście. Miejsce 19 gorącej polskiej 20. Jeśli wam się spodobało, głosujcie na sk2.pl. To Kaśka Sochatka i Cortez w Radiu SK2. A ja ciekawe badanie znalazłem, słuchajcie. Okazuje się, że sztuczna inteligencja rozleniwia nam głowę. Uwaga, według badań, podobno już po 10 minutach korzystania z AI obniża się wytrwałość naszego mózgu podczas samodzielnego rozwiązywania zadań. Czyli wiecie, nasz mózg mówi: nie, da się to prościej zrobić, teraz to już mi się nie chce, weź już idź ode mnie. To brzmi trochę, prawda, jak człowiek po wakacjach all inclusive albo weekendzie u rodziców, prawda? Ale jak to, że ja mam znowu sprzątać i gotować? Nie chce mi się.
1: SK2.
2: Autopromocja. Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
1: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie.
1: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
3: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marvin. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marvin od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
8: Living next door to Alice, don't play your rock and roll to me, I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey, na żywo w Szczecinie. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Szczecin, 23 kwietnia. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live w Szczecinie.
9: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Finał akcji Silni dla Słabszych 4.
12: 23-24 października, Kino Kosmos. Koncert charytatywny Molesta Evenement. 24 października o godzinie 20. Bilety dostępne na biletomat.pl. Pieniądze ze zbiórki przeznaczymy na zakup specjalistycznego sprzętu dla oddziałów dziecięcych w Szpitalu Zdroje w Szczecinie. Więcej na www.stowarzyszeniebit.pl. Zaprasza Stowarzyszenie Broda i Tatuaż, Bert Klan i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Demon w Radiu SK2. Słuchajcie, patrząc na pogodę w naszym kraju w ostatnich dniach, to ewidentnie przydałoby się coś na przepędzenie tej jesieni. No ja tutaj mam takiego kandydata. Jak on wejdzie, to od razu energia wraca. Taka witamina D3 w 2,5-minutowej dawce. Oskar Cyms bez końca na pewno po 18 w SK2.
1: Reklama.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
7: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
10: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
9: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
1: I po reklamie.
0: Jest 18. News SK2. Jakub Konieczkowicz. Prokuratura wkracza do akcji po awanturze przed Trybunałem Konstytucyjnym. To po dzisiejszym ślubowaniu na sędziego Macieja Berka. Wszczęto czynności sprawdzające, informują stołeczni śledczy. Chodzi o zmuszanie policji do zaniechania czynności służbowych przez Roberta Bąkiewicza i inne osoby. Protestujący blokowali wjazd do Trybunału. To spotkało się z reakcją mundurowych. Do przepychanek miało dojść również w środku. To również zbada prokuratura. Uwaga kierowcy, utrudnienie na S17 w Lubelskiem. Dwie osoby są ranne. To po wypadku na trasie Warszawa-Lublin. Przed węzłem na Łęczów doszło do zderzenia busa z ciężarówką. Na miejscu działają służby. Jezdnia w kierunku Lublina jest częściowo zablokowana. Utworzył się także korek. Polska i Włochy chcą stworzyć międzynarodowy szlak świętego Jana Pawła II.
11: Będzie ten szlak prowadził nie z ziemi włoskiej do Polski, tylko z ziemi polskiej do włoskiej. Ten kierunek.
0: Mówi nam wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Jutro zostanie podpisane porozumienie w sprawie utworzenia szlaku. I już minuta po godzinie 18. Słuchajcie, ja chcę zauważyć jedną bardzo, bardzo ważną rzecz, że już mniej niż połowa tygodnia nam została. Środowy wieczór, czas zacząć. Jeszcze tylko ze dwa razy się wstanie i to normalnie zaraz weekend będzie. A ja wam teraz gram tak na odświeżenie. Najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
1: 100% polskich hitów.
12: Polskich hitów.
1: SK2.
0: A już teraz na antenie SK2 artystka, która w naprawdę niesamowicie słodki sposób i przyjemny potrafi zaśpiewać o tym, że są straszne korki.
13: Za 10

0: to wiesz i ty.
1: No to już jest klasyk 1.8L na antenie Radio SK2. Wiem, że kochacie ten numer, więc go gramy. To jest 100% polskich hitów. No i mamy też najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Na wasze głosy w propozycjach do listy hitów SK2 cały czas czeka Nita ze swoim nowym numerem To Zabolało. Nita to jest artystka, która naprawdę świetnie potrafi zaprezentować swoją twórczość w mediach społecznościowych i ostatnio nagrywa nowe wersje swojego świeżego hitu w duecie z innymi artystami. Była na przykład Keira, ale ostatnio do studia Nity wpadł też Jeremy Sikorski. Posłuchajcie, jak oni razem brzmią.
2: Jak gdybym nic, zamykasz drzwi, a dałaś słowo,
3: to zabolało,
2: co mi zostało,
3: wziąłeś mnie całą.
1: A teraz posłuchajmy, jak brzmi Nita solo w swoim nowym numerze. Nita To Zabolało, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Już teraz.

0: dla ciebie i dla was. Zawsze gramy 100% polskich hitów w Radiu SK2. To Urszula. Śmiało można być razem z nią. Nie krępujcie się. Nikt was nie słucha. Ja też nie podsłuchuję. Ja tylko podrzucam wam najlepsze nowości. Prosto z gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. No i cały czas świętujemy premierę nowej płyty Dawida Kwiatkowskiego. To Krążek Południe, który już ujrzał światło dzienne. No i na nim jest masa hiciorów. To jest, można powiedzieć, płyta z hitami. Jest tam współpraca Dawida Kwiatkowskiego z Margaret w hicie, później ci opowiem. Współpraca z Kają przy numerze Proszę Tańcz. No i jest też sporo innych perełek. I my dla was wyciągamy właśnie z najnowszej płyty Dawida Kwiatkowskiego jego bardzo dobry numer, który leży teraz w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Czeka na was, na wasze głosy. Tak bym chciał. Gramy już teraz w Radiu SK2.
1: SK2.

0: No to już naprawdę niedługo. Autobus będzie taplał się w śniegu, tak jak śpiewa zespół Tilaf, który teraz nas zabrał do Warszawy. To jest Radio SK2. Gramy 100% polskich hitów. Jaki ona ma koloryfer na brzuchu. Naprawdę można pozazdrościć. A mówię teraz o Roxy Węgiel, która się na Instagramie pochwaliła swoją formą. Naprawdę szacun dla niej, bo przecież jeszcze tyle miesięcy do lata zostało, a ona już jest gotowa z formą na wyjście na plażę. Ale jednocześnie, mimo że jest gotowa na lato, to ma też propozycję na jesień. Bardzo nastrojowy numer dobry na wieczór. Jak sama Roxy napisała dzisiaj na Instagramie, dzisiaj mocno jesiennie, puśćcie dalej numer i może wyjdzie słońce. Nie wiem, czy zadziała, ale spróbujmy. Roxy, jesień trwa bez końca. Już za kilka minut na antenie SK2.
1: SK2. Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
3: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Szczecin, gotowi na smakowity zachwyt? W samym sercu miasta, w historycznych wnętrzach Grand Focus Szczecin czeka restauracja Bellevue. Francuska finezja, autorskie kompozycje i wykwintne dania dopracowane z pasją. Piękne, eleganckie wnętrza i obsługa, która dba o każdy detal. Odkryjcie sztukę smaku w restauracji Bellevue przy ulicy 3 Maja 22. Zarezerwujcie stolik już dziś. 91 819 29 31.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
1: I po reklamie.

0: ONA w Radiu SK2. Słuchajcie, to nie jest tak, że jak się lato skończyło, to i koncerty się skończyły, że już musimy się po prostu zamknąć w domu i nie wychodzić. Są fajne koncerty. Zespół LOR, który znacie z SK2 z hitu Wszystko jedno, wszystko źle, rusza właśnie w trasę koncertową i 23 października, czyli w piątek za tydzień, zagra w Toruniu. Jak zgarnąć bilety? To wam za chwilę powiem. Mamy je dla was w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
4: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
2: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
3: To będzie ostatnia reklama.
4: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
5: Ale że już?
4: No już.
5: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
4: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
5: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
4: No oczywiście.
3: Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dream Soft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Witajcie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. Jeżeli zastanawiacie się, jak spędzić jutrzejszy tak zwany Mały Piątek, to sprawdzam już, co w repertuarze ma kino Helios. Prime Time z Robertem Pattinsonem w roli głównej. Aktor za tę rolę ma otrzymać pierwszą w życiu nominację do Oscara. Też się wybieram na ten film i nie mogę się doczekać. Ponadto Lalka, Zapomniana Wyspa czy Resident Evil. Jeżeli macie ochotę na kawę i to serwowaną na wiele sposobów, to kolejny weekend w Starej Rzeźni odbędzie się trzeci Szczecin Coffee Festival.
8: Punktualnie godzina 19, to jest Radio SK2, a ja mam dla was biletową niespodziankę. Mamy ekskluzywne zaproszenie, posłuchajcie.
9: Cześć SK2 i cześć słuchacze SK2. Tu zespół LOR. Widzimy się na naszej trasie koncertowej Pele Mele.
8: Zespół LOR znacie m.in. z hitu Wszystko Jedno, Wszystko Źle i ten zespół możecie zobaczyć na żywo. Mam dla was podwójne zaproszenie na koncert w Toruniu. Jak zgarnąć to zaproszenie, to wam za chwilę powiem, ale najpierw zagram. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
10: 100% polskich hitów.
11: Polskich hitów.
8: No i przypominam, już tak za krokiem krok zbliżamy się w kierunku weekendu, to środa.

0: Szymon Wydra i Carpe Diem na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów i zapraszamy Was na koncerty polskich artystów. Obiecałem przed chwilą zaproszenie na koncert zespołu LOR. No i teraz dziewczyny mają do Was wiadomość.
1: Cześć, z tej strony zespół LOR. Zapraszamy wszystkich słuchaczy Radia SK2 na nasz koncert w Toruniu 23 października. Do zobaczenia.
0: I na tym koncercie usłyszycie m.in. wielki hit zespołu LOR, który znacie doskonale z Radia SK2. Wszystko jedno, wszystko źle. No to teraz ważne pytanie. Jak się zgłosić po te bilety?
2: Jeżeli chcecie zgarnąć bilety na nasz koncert, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK2. Do zobaczenia.
0: Jeżeli chcecie się wybrać na koncert zespołu LOR 23 października, czyli w piątek za nieco ponad tydzień, to albo nagrywajcie głosówki na Messengerze SK2, z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać, ale jest też druga opcja, 726-826-826. Tu piszcie SMS-y, z kim i dlaczego chcecie się wybrać na koncert zespołu LOR. Mam dla Was sporo zaproszeń, myślę, że dla wielu osób może wystarczyć. Czekam na głosówki i czekam na SMS-y, a ja w tym czasie fajnie zagram. Nowość, która fajnie poprawia humor na dobry koniec dnia, Powska i po prostu Kajtek z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

0: Antek Smykiewicz w Radiu SK 2, a za chwilę do kogoś z was polecą bilety na koncert zespołu LOR. To są cztery dziewczyny, które znacie na przykład z tego hitu, bo po wydaniu tego numeru zrobiło się o nich głośno.
1: Wełniany kot, pod którym wtedy spałeś, mieszkanie małe jak pudełko zapałek.
0: Ten numer doskonale znacie z SK 2, podobnie jak ten.
1: Nastawiam się na deszcz i na niezręczność, że gdzieś się potknę, że gdy zadzwonię,
0: Zespół LOR rusza w trasę koncertową promującą nowy album Pele Mele i już 23 października, czyli w piątek, za nieco ponad tydzień, odwiedzi Toruń. Jeśli chcecie tam być, mam dla was podwójne zaproszenie. Cały czas czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2 albo SMS-y.

0: Edyta Górniak na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów. Szukałem chętnych na koncert zespołu Lorno i oczywiście wiadomości nie brakuje. Basia na przykład pisze, że akurat w przyszłym tygodniu do niej córka z Krakowa przyjeżdża w odwiedziny, no i chętnie by się wybrały na taki mały babski wypad. No to Basia, prosisz, masz podwójne zaproszenie na koncert zespołu Lorno. 23 października w Toruniu jest wasze i spokojnie, jeszcze u nas sporo biletów będzie, nie tylko na koncert w Toruniu, ale też na Łódź, Szczecin, Białystok i Kraków. Warto słuchać SK2 wieczorami.
1: SK2. Reklama.
2: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
3: Doradczyni klienta.
2: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
4: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.

0: Manam w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów na dobry środowy wieczór i już tak razem powoli zaczynamy odliczać czas do piątku. Do nowego notowania gorącej polskiej dwudziestki gram najlepsze propozycje z waszej listy hitów. No i co tu ciekawego będzie po godzinie 20? Młoda gwiazda Max Stachasiuk z nowością przyjdzie, ale też powracająca po dłuższej przerwie od wydawania Natalia Nykiel. Zostańcie z SK2.
1: Reklama.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach. Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co jeśli już nie możesz?
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Witajcie ponownie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. Jeżeli lubicie pomagać słabszym lub lubicie tatuaże i hip-hop, a najlepiej to wszystko jednocześnie, to te wydarzenie jest dla Was. 23 i 24 październik, dawne Kino Kosmos. Finał ogólnopolskiej charytatywnej zbiórki Silni dla Słabszych Volumin 4. W programie m.in. Konwent Tatuażu, a na scenie Molesta Evenement, Kudłaty Sound System oraz ja, Żelu Żelson. Patronem jest nasza stacja. Polecamy.
0: Punktualnie godzina 20, a pamiętacie w zeszłym roku, jaka była afera przed Sylwestrem? Smolasty pokłócił się z Dodą, więc spytajmy Smolastego, jak tam jego relacje z Dodą, czy się już pogodzili?
6: Pomidor.
0: Aha, dobra, nieważne, nie było pytania w takim razie. Gramy 100% polskich hitów na dobry wieczór. Za chwilę będą też nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki, m.in. Max Stachasiuk, Łukasz Zduńczyk, witajcie.
1: 100% polskich hitów.
6: Pomidor.
7: Oj, nic nie będzie takie samo, kiedy zabraknie nas. Choć strzelamy sobie w serca, potem idziemy w bala. Jeśli mi nie wierzysz, to po prostu uderz mnie w twarz.

Geogopolis i Maciej Maleńczuk w Radiu SK2. Tak na pobudzenie, na dobry początek nocnej zmiany, tak wam gra Radio SK2. No i słuchajcie, odliczanie do piątku oficjalnie rozpoczęte. W piątek po 18 jak zawsze gram wam nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. No a przez cały tydzień wieczorami podrzucam najlepsze nowości prosto z poczekalni do waszej listy hitów. No i tam czeka taki pewien bardzo uzdolniony młody artysta. Nazywa się Max Stachasiuk. On właśnie ruszył w swoją pierwszą w karierze biletowaną trasę koncertową. No i w najbliższą sobotę wystąpi w Świeciu, w niedzielę wpadnie do Chojnic, potem w grudniu do Warszawy, a w styczniu pojedzie do Gdańska. A teraz wlatuje na antenę SK2 ze swoim nowym numerem Max Stachasiuk i Ćma w SC2.

0: Kasia Cerek Ficka, to jest Radio SK2, gramy numery, które doskonale znacie i kochacie, ale wieczorami to nowości rządzą na naszej playliście, bo gram najlepsze świeże numery z gorącej polskiej dwudziestki, no i teraz uwaga, ta pani powróciła.
1: Teraz oddasz mi wzrok, głośny śmiech, mój niemądry sen.
0: To Natalia Nykiel, która właśnie zapowiedziała, że szykuje dla nas czwarty polskojęzyczny album. Tylko po polsku, a my nas w Radiu SK2 to bardzo cieszy, bo gramy 100% polskich hitów. No to posłuchajmy nowej propozycji od Natalii Nykiel. To tylko ciąg dalszy z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.
2: SK2

0: Banda i Banda. No i można tak rytmicznie kroić pomidora do kolacji. To jest Radio SK2. No właśnie, teraz mam dla was, słuchajcie, krótką instrukcję, jak się najeść tak full, do pełna, za darmo i poczuć się jak VIP. Trzeba słuchać SK2 i się zgłaszać na sk2.pl. Zabieramy was na najbardziej polski obiad w loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie. To już 7 listopada. Najpierw się najemy, a potem będzie wielka imprezka. Wpadacie na sk2.pl, klikacie konkursy, no i uwaga, wybieracie waszą ulubioną polską zupę, ulubione danie główne i piszecie, dlaczego to wy powinniście usiąść z nami przy stole. Zaprasza was sama Daria Ładocha, znana ekspertka kulinarna i prezenterka telewizyjna. Będzie też ekipa Radia SK2, no i wy będziecie. I to też, słuchajcie, nie jest tak, że my was zapraszamy na jedzenie, a potem kończy się impreza i radźcie sobie. Nie, nie, nie, nie znamy takie numery. Mamy dla was 500 kieszonkowego, może na paliwo, na dojazd i jeszcze nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie. No i przede wszystkim zaproszenie do loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie. Będzie nie tylko jedzenie, ale też DJ zagra. Także niezła imprezka nam się szykuje. To już 7 listopada. Zgłoszenia za darmo na sk2.pl.
1: SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę.
4: 24,39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: Hej i Edyta Bartosiewicz w Radiu SK2. A teraz ważna informacja dla fanów piłki nożnej. Trwa drugi wieczór z piłkarską Ligą Mistrzów. To jest druga kolejka. Wczoraj, przypomnę, Barcelona wygrała z Galatasaray 4-1. No to teraz czas na odpowiedź Realu Madryt, który już za chwilę o 21:00 zagra z Romą.
1: Autopromocja. Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
2: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie.
2: W każdą sobotę po 11:00 w Radiu SK2. Zapraszam.
4: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Dobry wieczór wszystkim, Krzysztof Baziuniak. Za równy miesiąc w Kołobrzegu prawdziwa gratka dla fanów nowej generacji rapu. SK Music Tour, a na scenie Jan Kleosia, Fukaj oraz Brookies. Godzina 19 w kołobrzeskiej hali Millennium. Na miejscu jak zawsze nie zabraknie też eskowej strefy chilloutu, oczywiście z pomarańczowymi gadżetami. Szczegółów odnośnie biletów szukajcie na sk.pl. Noc upiorów po raz kolejny zawita do Szczecina. 24 października, 18:30 w Lesie Arkońskim. Polecamy.
2: Magazyn muzyczny.
7: Kamil Kowalski, witam Was serdecznie i zapraszam na kolejną odsłonę naszego spotkania z Mają Kapłon i Dandesami, czyli Marcin Krynicki, Jarosław Szafaryn oraz Robert Dudkiewicz. Rozmawiamy o Waszej płycie, relacji, którą rozkładamy na części pierwsze w Radiu SK2.

0: Plaża nad Wisłą, gdzie chcesz odpłynąć, gdzie chcecie odpłynąć razem, albo co topicie razem w tej Wiśle. O czym jest ten kawałek?
1: Teraz z perspektywy czasu widzę, że niekoniecznie o relacji mężczyzna-kobieta, ale o tym, że dużo chyba w życiu się trafia takich osób, które chciałyby dla nas czasem źle. Jakby to powiedzieć delikatnie.
0: Kładą kłody pod
1: Dokładnie. Nogi. To było takie moje struggle, żeby odpuścić osoby, które widziałam, że chcą utopić mnie właśnie w tej Wiśle, pozwolić im odpłynąć, zapomnieć o tych osobach, co nie jest łatwe często, jak ma się gdzieś tam długie relacje z osobami, są one ważne przez długi czas życia, potem widzisz, że najchętniej to by właśnie te kłody pod nogi ci rzuciły i zrobiły ci krzywdę, bez żadnego zastanowienia.
0: Rozumiem, że wszystkie kawałki, które tutaj znajdziemy na płycie relacje, są twoim bagażem doświadczeń.
1: Tak, wszystko jest o moich historiach. Dokładnie tak.
0: Czyli każdy numer, który będziemy słuchać i interpretować na swój sposób, bo to jest piękne, że każdy może interpretować muzykę na swój sposób. To też jest umiejętność, którą nie każdy artysta posiada, aby utożsamiać się z utworem, niekoniecznie tak, jak on to przekazuje, ale również odnajdywać jakieś swoje sytuacje w tych kawałkach. Ale pierwsze wrażenie, które będziemy mieć, kojarzyć jakby z tobą i z twoimi doświadczeniami, rozumiem.
1: Tak, tak. Każda moja piosenka to jakaś historia, która mi się wydarzyła.
2: Maja miała taki obowiązek, powiem to wprost, żeby napisać teksty.
0: Masz siedzieć, płakać, masz tutaj zestaw chusteczek, tutaj być wrażliwą osobą i tę wrażliwość przelać na muzykę.
2: Masz pisać teksty. My będziemy pomagać w aranżacji, my będziemy pomagać w muzyce, my będziemy dopowiadać, my będziemy pewne rzeczy proponować, ale tak naprawdę te utwory powinny być o twoich przeżyciach, nie? No bo ona jest autentyczna tylko wtedy, kiedy śpiewa o swoich własnych historiach. Jakby śpiewała utwory czyjeś, no to do końca by tak się z nimi nie utożsamiała. A jak sama napisała, no to sama wiedziała, co chce przekazać w tym utworze. To była dobra taka forma wyjścia przy tworzeniu tych utworów, bo one są przez to spójne.
0: Ale cena tego jest bardzo wysoka, prawda? Żeby utwór był dobry.
1: Tak, otworzyć się, ale ja na przykład bardzo to lubię, bo przez to, że ja się otworzyłam ze swoich emocji i dużo różnych sytuacji przeżyłam, uwielbiam, kocham wręcz pisać teksty dla innych ludzi. Kiedy mogę się z nimi spotkać, porozmawiać o tym, co im się w życiu przydarzyło, bo ja też się bardzo otwieram przed ludźmi, nie boję się mówić o czymkolwiek, co tam w życiu odwaliłam, że tak powiem.
0: Co już odwaliłaś?
1: No, spotykałam się z nieodpowiednimi osobami, szalałam.
0: Czyli byłaś niegrzeczną Mają.
1: Tak, ja jestem osobą grzeczną i miłą, ale troszkę naodwalałam życie sobie, samej narobiłam krzywdy. Dlatego też te piosenki o tym są, że każdy twój czyn musi być mniej więcej przemyślany, bo on wiąże ze sobą konsekwencje, można kogoś zranić, można siebie zranić, bardzo prosto, nie myśląc czasem.

0: Północny wiatr.
1: Utwór, który ja przyniosłam na próbę. Napisałam go kiedyś i chciałam właśnie stworzyć go z chłopakami, bo mam ciekawa, jak oni go przeniosą na muzykę. Zrobili to dla mnie idealnie. To jest mój ulubiony utwór, muszę przyznać. Zaraz pod plażę nad Wisłą.
2: Tak, tym bardziej, że on trochę się różni od tego aranżu, który my wykonujemy na koncertach, który jest taki mocno rockowy. Ja gram tam taką mocną gitarę w tym riffie, natomiast ten aranż pod płytę jest zrobiony zupełnie inaczej. Tu jest dużo brzmień takich elektronicznych, dużo jest moogów, takich syntezatorowych brzmieni, no i przez to też nabrał takiej magii, takiej mocy. I ja też uważam, że to jest jeden z lepszych utworów na tej płycie.
3: Tak, a to co Marcin mówi, koncerty są pod kątem aranżacyjnym, one mają być inne, bo mam wrażenie, że artyści dzielą się na dwie grupy. Ci, co grają tak samo jak na płycie i chcą odtworzyć każdą nutę, żeby po prostu ktoś jak przyjdzie na koncert, to usłyszał dokładnie to, co może usłyszeć w domu na płycie. No i dzielą się na tych, którzy chcą jednak zaproponować temu słuchaczowi coś innego, żeby ten utwór brzmiał w tym momencie, w tym dniu zupełnie inaczej niż na płycie. Aczkolwiek te same dźwięki, klimaty, te same stylistyki, natomiast utwór jest grany rzeczywiście, i to większość tych utworów, które gramy na koncertach, inaczej brzmią. I one mają brzmieć inaczej, one mają mieć energetyczne, one mają być bardziej rockowe.
2: Za każdym razem inaczej brzmią, bo to jest kwestia, w jakim nastroju jest Maja na przykład, jak daną historię zinterpretuje, jak chce ją przedstawić, tak?
1: Właśnie,
2: te utwory naprawdę różnią się od siebie.
1: Moja emocja jakby pobudza was do tego, jak zagrać finalnie.
2: Tak.
1: Bo ja bardziej śpiewam, trzymam się i tekstu, i melodii oryginalnych, ale dodaję zawsze coś od siebie. Zawsze
3: to
1: dodaję jakieś...
3: Od razu.
2: Tak, i ta energia gdzieś tam nas pobudza i to też jest feedback od razu ze strony publiczności. Także to
3: jak czujemy, że jest energetyczna improwizacja, chodzi tak. I to tak ma chyba być, no bo wtedy jest to...
1: Forma z każdemu znana.
3: Tak, więc formy musimy się trzymać, staramy się.
4: Dlatego na waszych koncertach jest fajnie, bo każdy jest inny.
3: Oczywiście, nie ma dwóch takich samych.
2: Można tak powiedzieć, tak.
4: A lubicie koncertować?
3: O, kto nie lubi?
2: O, tak. No to jest jakby koncertowanie daje to paliwo takie twórcze i ja osobiście najbardziej jednak, dużo bardziej od pracy w studio wolę pracę na scenie przed publicznością, więc to jest to, co mnie najbardziej kręci.

0: Proszę Olek, to taki jest zbuntowany numer. Dandyzm jest wyrazem buntu wobec mieszczańskiej rzeczywistości, proszę państwa. Buntujecie się czasami? Co oczywiście was denerwuje? Ale tego
1: co
0: będzie
1: mnie
0: dużo.
1: Nie denerwuje.
0: No to jak tego będzie mniej, to zacznijmy od tej strony. Co was nie denerwuje?
1: Ja chyba powiem o tym, co mnie denerwuje. Mnie też nie denerwuje niedostępność emocjonalna w ludziach. Ja bardzo często daję dużo z siebie. O tym też jest w sumie ten utwór, Proszę Olek, powstał po mojej operacji. Ludzie pomogli mi tak naprawdę przeżyć. On jest takim
0: bo ty
1: prezentem.
0: Walczyłaś o zdrowie.
1: Tak.
0: Ty walczyłaś tak o zdrowie. Jak mogłabyś nam powiedzieć?
1: Urodziłam się ze skoliozą. Bardzo, bardzo silną. Jestem trzecim największym przypadkiem skoliozy w sumie na świecie, do tej pory zanotowanym. Najcięższym był do zoperowania. Operował mnie w Stanach doktor Lenki, ale miałam ogólnie łącznie 20 operacji. 18 w Polsce i dwie ratujące życie w Stanach. Dzięki cudownym ludziom w naszym kraju i nie tylko, ale głównie w naszym kraju ludzie zebrali dla mnie kwotę 3,5 miliona złotych, która została przekazana właśnie na tą operację. A więc dzięki temu żyję i dalej mogę robić to, co chcę. Pracuję nad sobą i dalej wylewam te emocje w muzyce. I jakby prezentem dla ludzi był utwór Proszę Olek. Mm-hmm. Prezentem taką pierwszą piosenką, która została wydana po mojej operacji. Cały jakby zarobek z tej piosenki jest przekazywany na cele charytatywne. Mm-hmm. Ja zawsze staram się, żeby to było jednak właśnie w kierunku skoliozy, bo bardzo mała jest wiedza, jeżeli chodzi o skoliozę w Polsce jeszcze. Dla mnie to jest właśnie taki bardzo ważny temat. Więc Proszę Olek to jest prezent, podziękowanie dla ludzi za to, że uratowali mi życie tak naprawdę.
2: Mimo, że ten utwór nie ma nic wspólnego z lekiem jako takim, jakby tak se ktoś wyobraził.
0: To jest chyba, że lek na całe zło.
2: Tak, to jest też utwór o relacjach damsko-męskich.
1: Tak, dokładnie.
2: Przekornie.
1: Nie mogłam o kimś zapomnieć i prosiłam wszechświat o lek. Jakiś
2: no
1: lek na to wszystko.
0: Zapomniałaś o nim?
1: Zapomniałam.
2: Udało się.
1: I'm proud.
0: Lek zadziałał.
1: Było ciężko, ale zapomniałam. Po prostu musiałam sobie zdać sprawę z paru moich takich...
2: No i w tym utworze na przykład... W tym utworze chyba rzeczywiście, jeśli chodzi o stylistykę muzyczną, to nawiązujemy do takich dobrych, rockowych brzmień polskiej sceny lat...
3: No tak, tak, bo tam jest prosty riff gitarowy, w refrenie trochę słychać The Beatles.
2: A może Manam? O, gdzieś tam.
3: Tak, to jest taki stricte rockowy numer, bez żadnych udziwnień, ale myślę, że on tak właśnie powinien brzmieć. Prosto, jakby, żeby nie zakłócać tego przekazu, który ma Maja. I ja uważam, że ten numer, mimo że jest naprawdę bardzo prosty, to brzmi świetnie.

0: Czy wasza droga była prosta czy kręta, jak teraz na to wszystko patrzycie, do tego, aby dojść do tego punkciku, do tego momentu, w którym aktualnie się znajdujecie? Sztormy. Były czy nie było sztormów?
1: Są.
2: Cały czas są, tylko trzeba się do tego przyzwyczaić.
0: Nie przychodzą.
1: Nie, cały czas jest pod wiatr, cały czas jest kręta droga.
0: Ale sztormy to jest taki kawałek, który ma w sobie zwycięstwo. Tak mi się wydaje.
1: No bo finalnie ta płyta jest zwycięstwem nad tymi sztormami. Ona nas jednoczy w tej walce właśnie o to, żeby pokazać, co chcemy muzycznie, nie? I mimo tych sztormów, mimo tych wiatrów, mimo przeciwności losu, to udało się ona nam w takiej formie, jaka jest, i jesteśmy z niej dumni. I mimo przeciwności losu, mimo tego wszystkiego, to jest jakby takim kwintesencją tego, co robiliśmy. No i oczywiście te sztormy dalej trwają i one będą trwać. To jest taki proces chyba nieunikniony, który artyści, jedni mają łatwiej, bo im tam wieje w te żagle, a drudzy mają troszeczkę pod prąd.
0: Muszą sami dmuchać.
1: Muszą sami dmuchać. My się wcale z tego powodu nie umartwiamy nad sobą.
0: Jak już dmuchać, to z uśmiechem.
3: Tak, ale to jest mój ulubiony utwór na przykład na płycie. Uważam, że sztormy są tak emocjonalne, tak delikatnie zaśpiewane. Do tego też tam nie przesadzaliśmy z aranżacją.
0: To
3: tak słychać, że tak te sztormy nadchodzą, jest ta kulminacja. I
0: ale ta gitara.
2: Ja się go najbardziej wstydziłam, szczerze mówiąc.
3: I ja na przykład uważam, że to jest chyba nasza najlepsza aranżacja. Najbardziej lubię ten utwór.
0: Robert też jest zadowolony, prawda? Bo tam tylko na końcu te triumfalne.
4: Właściwie tam nie miało być bębnów, ale Marcin wymógł.
5: Tutaj poprosiłem, żeby zagrał jak Phil Collins.
4: Tak było. Siedzieliśmy w studiu wtedy, Marcin nagrywał. Chodź, spróbujesz, może coś tam będzie pasowało. Marcin, ja nam nic nie wymyślę, nic. Wierzasz i robisz. No i tak się skończyło. No.
0: Robert Dutkiewicz.
1: Robert myślał, że w tym utworze na koncercie będzie sobie schodził na te 3,5 minuty. Będzie mógł odpocząć. No nie. Nawet nie ma chwili odpoczynku.
0: Widzisz, przyjaciele.
2: Trudno.
0: Koledzy.
1: Nie ma przerwy.

0: czekam znów.
1: Maja Kapłon i Dandysi. Na płycie Relacje znajduje się 10 fantastycznych kawałków, o których dzisiaj rozmawiamy w Radiu SK2. Są ze mną oprócz Maj również Jarek, Marcin i Robert. Okładka waszej płyty czarno-biała, na niej dłonie, które trzymają linię tego całego pokręconego świata. Kto na to wpadł?
2: To był mój szalony pomysł. Mam koleżankę bliską, która jest mega artystką. Mhm. Jak ja zobaczyłam projekt, poczułam, że to jest to, że to jest wszystkie relacje, które są w tych utworach, są właśnie o tym. Te poplątania między ludźmi i to wszystko. Zapytałam Natalię, jest to Natalia Lipińska, autorka tego całego projektu, który jest na okładce. Czy mogę tego użyć, bo to jest jakby w mojej wyobraźni odzwierciedlenie, o czym są wszystkie te teksty. O ciężkich relacjach, od tego, jak się jakby kształtuje mały człowiek w rodzinie, potem jakie błędy sobie popełnia, że ma różne schematy w życiu wyuczone i ta okładka to jest dla mnie i rodzina, i relacje, które poznajemy w życiu, ludzi, których poznajemy, z którymi musimy sobie poradzić, rozplątać te wszystkie supełki, które są w nas, żeby stworzyć prawdziwe relacje.
3: Więc nie dość, że to są relacje pomiędzy kobietą a mężczyzną, opowiadając historię właśnie w tych utworach, to ta płyta z mojej strony jest właśnie relacją pomiędzy nami. Tu jest akurat, są cztery ręce, idealnie pasuje, nie? Cztery osoby, cztery ręce, każdy ciągnie w swoją stronę, każdy ma jakiś tam swój pomysł i taki, niektóre się łączą, niektóre się przeplatają, niektóre pewnie się zasupłały pomiędzy sobą i myślę, że dlatego ta okładka przeszła tą weryfikację, no było trochę tarcia, ale przeszła. Możemy wspólnie powiedzieć, że jest odzwierciedleniem tych
4: naszych. Ja powiem od siebie, że nie do końca byłem zwolennikiem tej okładki, natomiast jak zobaczyłem właśnie to już fizycznie, no to wtedy stwierdziłem, że wow, że to jednak był dobry pomysł i tu przyznałem się do błędu i naprawdę dzisiaj uważam, że jest naprawdę bardzo, bardzo fajna.

0: Metaforyczny dom to kolejny kawałek, dziewiąty, już przedostatni, który znajdziemy na waszym debiutanckim albumie. Maja Kapłon i Dandysi, którzy są gośćmi Radia SK2. O relacjach sobie rozmawiamy, bo taki tytuł jest tego krążka. Metaforyczny dom. Lubicie wracać w swoje rodzinne strony?
1: Oczywiście. Myślę, że każdy.
0: Cóż to są za rodzinne strony?
1: Im ktoś starszy i więcej czasu przeżył na tym świecie, tym bardziej tęskni do swojego tego metaforycznego domu, bo to nie jest już ten sam dom, co kiedyś. On już nie istnieje. To się wszystko zmienia, tak jak relacje między ludźmi. Nie możemy wrócić do tego, co było 20 lat temu albo 15, bo ci ludzie już zupełnie inaczej myślą. Są na innym etapie życia.
0: Ja pamiętam te telewizory kineskopowe. Tak,
1: tak, a wracamy do tego gdzieś tam pamięcią, wracamy uczuciem do tamtych czasów. Ten metaforyczny dom to jest nasze wyobrażenie tego, co kiedyś.
0: Waszym domem jest które miasto?
1: Naszym takim rodzimym miastem, jeśli chodzi o trzech Dandysów, to jest Żyrardów.
2: A u mnie jest Teresin.
1: A u Mai jest Teresin.
3: Pod warszawskiej miejscowości. Tak. Gdzieś byliśmy blisko na szczęście siebie.
1: Ja na przykład już nie mieszkam w Żyrardowie. To Żyrardów zawsze będzie w moim sercu, no bo tam się człowiek nauczył, tam się człowiek wychował, tam człowiek spotkał znajomych, przyjaciół miał i funkcjonował i tam tworzyliśmy muzykę. To jest nasz ten metaforyczny dom, ale no to oczywiście jest w przenośni, bo...
0: I byście dalej biegać w podartych spodniach, czy jednak dandy z elegancją Francji?
1: No ja powiem tak, że jak ja patrzę na dzisiejszą młodzież, to chyba wolę czasy, kiedy mama otwierała okno i wołała do domu, obiad! Mamo, jeszcze chwilę!
0: Piętra, moja mama
1: mamo,
0: krzyczała.
1: Jeszcze chwilę!
0: Całe osiedle słyszało.
1: Całe osiedle i lecieli wszyscy,
0: Ja robiłem mamie na złość i pytałem, a co dziś na obiad? Wszystkie sąsiadki już wiedziały. Pomidorowa!
1: Tak jest. Niż dzisiaj, co rzeczywiście mówi się, odłóż ten telefon, idź na chwilę na dwór, idź się przebiegnij, coś zrób, pogadaj z kimś, spotkaj się. Dzisiaj mam wrażenie, że ludzie są coraz bardziej samotni. Ja uczę na co dzień, uczę grafiki komputerowej zawodowo.
2: Uczę angielskiego.
1: I rzeczywiście młodzież potrzebuje tych rodziców, tych relacji między nimi. Coraz mają tego mniej. Szukają tego cały czas. No jak nie znajdują, to uciekają w jakieś różne formy.
0: Szukają metaforycznego domu?
1: Tak. Szukają metaforycznego domu, żeby tam mogli się odnaleźć, tam zaznać spokoju i żeby ktoś wysłuchał. Tego brakuje mocno. Tak myślę.
2: Tak. Bo wiadomo, że rodzice

0: sobie tekstów. One są bardzo trudne. To są bardzo trudne i zawiłe teksty. I ma to swoje plusy i minusy. Jedni wolą kawę na ławę, a w tych utworach, żeby zrozumieć przesłanie albo dojść, o co chodziło autorce, to naprawdę trzeba się mocno wgłębić i poznać każdy kawałek tego tekstu, który tam jest. Dopiero wtedy się go zrozumie.
1: Tak. Tu jest trochę poezji ode mnie,
2: jest
1: szczerze
2: dużo
1: mówiąc.
2: Poezji. Jeden numer jest dobrym materiałem na pracę magisterską z filozofii.
0: Tak myślę.
1: Trochę tak.
3: Albo z psychologii.
4: Społecznej.
1: Głównie. Tak, myślę, że głównie.
4: O psychiatrii nie wspominaj.
1: Tak. Może to płyta dopiero się nazywać Spektrum.
4: To jest bardzo dobry tytuł na kolejną płytę Spektrum.
1: Tak.
4: Dobra. Świetne,
2: zapamiętaj.
4: Świetne.
2: James Bond, tak?
4: Zapiszmy to.
0: Zapiszmy to.

0: Maja Kapłon, Jarek Szafaryn, Marcin Krynicki, Robert Dudkiewicz. Przywitaj się, Robert.
1: Czemu zawsze ja się witam?
0: Bo mówisz najwięcej. I tak dobrnęliśmy do końca, moi drodzy. Dobrnęliśmy do ostatniego utworu, który jest zwieńczeniem waszej debiutanckiej płyty Relacje, Maja Kapłon i Dandysi. Ten kawałek nazywa się Dystanse, pozycja numer 10. Szybko te dystanse w tym numerze skracacie. Szybciutko tutaj jest.
2: Tak. To jest chyba utwór najbardziej
3: osobisty. W którym jakby podkreślam całą jakby moją przemianę. Ja mam całe plecy w bliznach pociachane i jak kocham to pokazywać, bo wiem ile kompleksów mają kobiety głównie w tym kraju, związane właśnie z ciałem, rzeczami, które ukrywają, wstydzą się i nie chcą tego robić, dlatego że boją się tej oceny. I ja stwierdziłam, że chcę być takim przykładem, który będzie na złość wszystkiemu pokazywał wszystkie mankamenty, czy moich właśnie jakichś niedojrzałych decyzji z kiedyś i śpiewał bez żadnego zastanowienia o tym, co jest nieidealne, w takiej idealnej idei. Na wszystkich koncertach, które zagrałam, miałam plecy na wierzchu, zawsze pokazywałam te blizny. W Wojsie gdzieś tam chcieli to ukrywać, ale ja też mówiłam, że nie, że może to być, że ja chcę, żeby to było widać, bo chcę być właśnie takim przykładem, żeby po prostu te młode osoby poczuły, że to nie jest nic, co jest straszne. Tylko właśnie trzeba trochę pracy, żeby to zaakceptować, żeby dostrzec to, że te blizny mogą być twoim trofeum, tego, co przeżyłaś i pozwoliłaś sobie przeżyć też w tym płaczu i drodze do akceptacji siebie. No więc dystanse były dla mnie mega otworzeniem i mega też czuję siłę w tym, że powiedziałam o tym, że pokazuję blizny i te blizny są moim trofeum i właśnie chcę je pokazywać jak najczęściej i jak najwięcej.
0: Jesteś bardzo odważną kobietą.
3: Jestem. Czasem mi to przysparzało trochę problemów, dlatego że właśnie często jestem mało kompromisowa i pracuję gdzieś tam cały czas nad tym. Mam pewne wyobrażenie tego, jaka chcę być w muzyce i dla ludzi gdzieś tam w social mediach i dlatego się często upieram, bo chcę dużo dobra wynieść chyba po prostu. I tak mnie to teraz...
2: Mało kompromisowa to jest jakby chyba kwintesencja tego, co powiedziała. Mało kompromisowa.
0: A szalona?
2: Jest... Oj, absolutnie. Szalona, ciężko ją okiełznać, żyje zupełnie w swoim świecie.
0: Trzech facetów nie daje.
2: Nie, absolutnie. Dystansy.

0: Jak szukacie jeszcze, zapytam a propos tych dystansów, jak szukacie jeszcze luzu w tym całym spiętym świecie?
1: Ja medytacją bardzo dużo. Mhm. Lubię medytować i dawać sobie moim myślom przepływać. No i właśnie terapia mi pomaga. Przesiewa te złe schematy z życia i pomaga zobaczyć nie jedną drogę, tylko 10 różnych rozwiązań, które można ewentualnie.
2: A ja myślę, że jak się spotykamy w grupie, to my wtedy się właśnie dobrze luzujemy.
1: Też prawda.
2: Bo jak tak, ale oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu.
0: Oczywiście.
2: To jest fajne, nie? Za każdym razem, kiedy tam nawet się poprzytykamy nieraz, nie? Ktoś komuś tam na złość, ktoś napisze po złości, żeby drugiego wnerwić, to jak się spotykamy razem, to jakby to przechodzi, nie? I tak zaczynamy od nowa.
3: Tak, ale też generalnie ta płyta jest też o relacjach przyjacielskich, bo my na co dzień jesteśmy przyjaciółmi, tak? Znamy
2: dokładnie.
3: Się
2: od lat
3: zamierzchłych czasów, lubimy ze sobą spędzać czas.
0: A jak w ogóle powstali dandysi? Pamiętacie ten moment, kiedy się panowie spiknęliście wszyscy ze sobą?
3: Ukonstytuowaliśmy się w zasadzie w momencie, kiedy nawiązaliśmy współpracę z Mają.
2: Aha.
3: Wcześniej oczywiście
2: graliśmy
3: w różnych projektach muzycznych od wielu, wielu lat. Natomiast ta idea dandyska zaczęła nam przyświecać tak naprawdę w momencie, kiedy pojawiła się Maja. Tchnęła tego ducha w te utwory, które już mieliśmy.
2: Część Maja miała, nad którymi pracowaliśmy.
3: Także to chyba był ten moment.
2: Tak.
1: Dla mnie jest niesamowite to, że wy dalej jesteście dandysami. Cały czas macie brody. Odkąd was poznałam,
3: żebyście
1: byli dandysami, ale nie mieliście wcześniej. Robert nie. Chyba nie miał. I Jarek też, jak cię poznałam, nie miałeś.
0: Robert, potwierdzasz?
2: Nie wiem, ja już nie pamiętam tego momentu.
3: Ja do dzisiaj chodzę w takich tych kreciastych płaszczach, takich brytyjskich, więc gdzieś to zostało w takim codziennym też wizerunku. I zresztą chłopaki też. Tak, żeby się powygłupiać gdzieś tam, poubierać się tak troszkę kolorowo i nie wiem, ruszyć gdzieś w miasto do restauracji, tak, czy na koncert, na jakiś spacer.
2: No ja włosów nie mam na głowie, to mam chociaż brodę, no z tego się trzeba cieszyć.
0: Jestem pod ogromnym w ogóle wrażeniem tego, że na tej płycie mogę znaleźć cząstkę każdego z was. Życzę, żeby mógł się z nią zapoznać każdy.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy.
0: Jeżeli nie na płycie, to na koncercie. Każdy koncert jest wyjątkowy, zwłaszcza w waszym wykonaniu. Zapraszamy również na media społecznościowe.
1: To w sumie Facebook, Maja Kapłon i Dandysi, no i Instagram Maja Kapłon. Tam wszystkie rzeczy.
3: Tak, szczegóły dotyczące płyty i dotyczące koncertów, więc odsyłamy tak albo na nasz zespołowy Maja i Dandysi, albo właśnie na Maję i profil na Instagramie.
0: Tam zaglądajcie i tam znajdziecie trzech sympatycznych panów brodaczy, dandysów, którzy byli gośćmi Radia SK2, Jarek Szafaryn, klawisze, Marcin Krynicki, gitary, Robert Dudkiewicz, instrumenty perkusyjne. Dziękuję wam.
3: Bardzo
0: panowie.
3: Serdecznie Dandysi, dziękujemy.
0: Z którymi oczywiście śpiewa Maja Kapłon. Dziękuję ci również, że byłaś tutaj z nami, a oni tworzą jedną wspaniałą całość, którą będziecie mogli posłuchać i doświadczyć tych cudownych wrażeń na płycie Relacje. Maja Kapłon i Dandysi dzisiaj w Radiu SK2. Dziękuję wam za spotkanie.
1: Dziękujemy bardzo.

0: Aleksandra Bletek, znana szerzej jako Bletka. Jeszcze kilka lat temu była studentką Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, dziewczyną, która śpiewała dla znajomych i okazjonalnie wrzucała nagrania do internetu. Dziś jest jedną z najgłośniej komentowanych postaci młodej polskiej sceny muzycznej. W krótkim czasie zyskała popularność, o jakiej inni marzą przez lata. I choć wiele osób kojarzy ją przede wszystkim z przeboju Taxi, jej droga jest znacznie ciekawsza, pełna niespodzianek, nieoczekiwanych zwrotów akcji i co najważniejsze, muzyki, która trafia prosto w serca młodych ludzi. Więcej o tym dowiecie się oczywiście z magazynu Historia Polskiej Muzyki. Kasia Grodzka, zapraszam.
1: Historia Polskiej Muzyki.
0: Bletka urodziła się i wychowała w Krakowie. Od najmłodszych lat interesowała się sportem. To właśnie on miał być jej główną ścieżką rozwoju. Wybrała studia na Akademii Wychowania Fizycznego, a śpiew traktowała jako pasję, czyli coś, co sprawia radość, ale niekoniecznie musi stać się zawodem. Zresztą sama przyznawała w wywiadach, że nie myślała o muzyce na poważnie, aż do momentu, gdy zaczęła nagrywać swoje pierwsze piosenki. To były proste, szczere utwory, które nie miały wielkiego budżetu, ani też promocji, ale zwracały uwagę autentycznością i charakterystycznym głosem.

Pierwszy singiel zatytułowany Teraz Wiem przeszedł raczej bez większego echa, ale otworzył jej drzwi do świata muzyki. Zainteresowało się nią środowisko hip-hopowe i właśnie wtedy w jej życiu pojawił się Kizo, raper, który w tym czasie był już jedną z największych gwiazd polskiego rapu i pop-rapu.

to on dostrzegł w Bledce coś wyjątkowego. Nie tylko głos, ale i sposób, w jaki łączyła wrażliwość z energią. Efektem tej współpracy był utwór Taxi, single, który w kilka tygodni stał się absolutnym

0: miliony wyświetleń w serwisach streamingowych, viralowy sukces na TikToku i radiowe listy przebojów, w tym także Radia SK2, które zdominował przez długie tygodnie. Taxi szybko otworzyło status potrójnej diamentowej płyty, osiągnięcie, które dla debiutantki jest czymś niemal nie do uwierzenia. I właśnie wtedy Bledka przestała być anonimowa. Jej kariera nabrała tempa, jakiego nie da się zatrzymać.
1: Historia polskiej muzyki.
0: Po Taxi przyszły kolejne sukcesy. Bledka związała się z profesjonalną agencją, co pozwoliło jej skupić się na muzyce w pełni. Razem z Kizo nagrała dwa albumy, Pato Pop Vol. 1 i Pato Pop Vol. 2. Pierwszy pokrył się podwójną platyną, a drugi szybko zdobywał kolejne wyróżnienia. Z tych płyt pochodzą takie hity jak Hero, nagrodzony potrójną platyną.

Kolory potwierdziły, że Bledka nie jest jednorazowym zjawiskiem, ale artystką, której głos stał się symbolem całego nurtu poporapowego. Nie można jednak mówić o Bledce tylko w kontekście jej współpracy z Kizo. Równolegle zaczęła tworzyć własne solowe numery, w których pokazuje inną stronę swojej osobowości. Utwory takie jak Trochę lżej...

0: Czy ze wszystkim się śni?
1: Widać w nich, że potrafi poruszać się nie tylko w dynamicznych radiowych refrenach, ale także w intymnych elektronicznych aranżacjach. Co ważne, większość tekstów Ola pisze sama, a to daje jej autentyczność, której nie da się udawać. Jej muzyka to opowieści o emocjach, o miłości, zagubieniu, szukaniu własnego miejsca i równowagi. I być może właśnie dlatego tak dobrze trafia do młodej publiczności. Fani widzą w niej kogoś bliskiego, kogoś, kto przeżywa podobne rozterki. To także powód, dla którego Bledka jest dziś określana mianem głosu pokolenia streamingu. Na koncertach Bledka przyciąga tłumy, i tu też ciekawostka, wielu fanów podkreśla, że na żywo brzmi jeszcze lepiej niż w nagraniach studyjnych. Publiczność śpiewa z nią każdy refren, a atmosfera przypomina wielkie muzyczne święto. Media ochrzciły ją królową refrenów, ale sama Bledka często podkreśla, że zależy jej na czymś więcej. Chce być pełnoprawną artystką, której twórczość broni się sama. Warto wspomnieć o jej innych głośnych kolaboracjach. Singiel Róż, nagrany wspólnie z Jonatanem i Gipsem, zdobył diamentowy status. Utwór Dolce Vita, w którym pojawiła się obok Kizo i Szpaka, pokrył się podwójną platyną. Te współprace pokazują, że Bledka potrafi odnaleźć się w różnych klimatach i że artyści z najwyższej półki chcą z nią współpracować. A jak wygląda jej życie poza sceną? No tu oczywiście wracamy do ukochanego sportu. Bledka wciąż studiuje na AWF-ie, nie porzuciła swojego zainteresowania aktywnością fizyczną. W wywiadach mówi, że treningi pozwalają jej zachować równowagę i odporność psychiczną w świecie show-biznesu. To interesujący kontrast. Z jednej strony wielkie sceny i błysk reflektorów, a z drugiej codzienne zajęcia sportowe i zwyczajne życie studentki.
2: Historia polskiej muzyki.
1: Rok 2024 i początek 2025 to prawdziwy przełom. Bledka przez 16 tygodni utrzymywała się na szczycie Billboard Poland Songs, co jest imponującym wynikiem nawet dla doświadczonych gwiazd. Jej utwory regularnie trafiają na listy przebojów, a profile w mediach społecznościowych rosną w zawrotnym tempie. Stała się też inspiracją dla innych młodych artystek, które widzą w niej dowód na to, że w krótkim czasie można osiągnąć naprawdę wiele, jeśli tylko ma się talent, determinację i trochę szczęścia. Co dalej? Bledka pracuje nad swoim pierwszym solowym albumem. Zapowiada, że będzie to płyta bardzo osobista, bardziej refleksyjna, ale jednocześnie różnorodna muzycznie. Marzy o tym, by jej twórczość wyszła poza Polskę. Chciałaby współpracować z zagranicznymi producentami i artystami. Biorąc pod uwagę tempo rozwoju jej kariery, to wcale nie wydaje się tak bardzo odległe. Podsumowując, Bledka to przykład artystki, która w krótkim czasie zdołała osiągnąć ogromny sukces. Od nieznanej studentki z Krakowa do wokalistki z diamentowymi singlami, współpracującej z największymi nazwiskami polskiej sceny muzycznej. Jej historia pokazuje, jak bardzo zmienia się dziś polski rynek muzyczny, jak internet i streaming potrafią błyskawicznie wynieść kogoś na szczyt. Ale jednocześnie to opowieść o talencie, autentyczności i ciężkiej pracy, które są fundamentem każdego prawdziwego sukcesu i każdego prawdziwego artysty.

0: Magazyn lokalny.
1: Witam wszystkich, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W dzisiejszym lokalnym magazynie będzie szybko, bo porozmawiamy z utytułowanym ultrakolarzem. Zapraszam na swój materiał. Dzisiaj mam przyjemność gościć Marka Rupińskiego, utytułowanego szczecińskiego ultrakolarza.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
1: To się bardzo cieszymy, że mogłeś do nas przyjechać. No właśnie, przyjechać. Przyjechałeś rowerem?
2: No właśnie, dzisiaj wyjątkowo nie. Gryzłem się z tym bardzo mocno, ale wcześniej jeszcze mieliśmy nagranie na rowerze. Gdzieś to kręciłem się koło Nowego Wartna i już po prostu nie zdążyłbym, a mieszkam w Rzędzinach za Dobrą, więc brakło czasu, musiałem przesiąść się w inny środek komunikacyjny, czyli samochód, i przyjechać tutaj samochodem, chociaż nie ukrywam, że wolałbym przyjechać rowerem.
1: Okej, okay, a jakbyś miał tak ocenić, jednak częściej wciskasz pedał gazu w samochodzie, czy rowerem się przemieszczasz? Jakbyś miał ocenić?
2: Zdecydowanie więcej jeżdżę rowerem, oczywiście rowerem. Samochodem myślę, że rocznie robię gdzieś pewnie koło 10, 15, 20, max 20 tysięcy kilometrów, a rowerem robię rocznie 30 tysięcy, czyli średnio wychodzi dziennie przez cały rok około 80 kilometrów.
1: Okej.
2: Okay. A chciałbym robić stówę.
1: Okej.
2: Okay. Tak, zaokrąglić, to lepiej by to wyglądało.
1: No tak, no bo wiem, o co chodzi, no jednak jest to dążenie do zaokrąglonej liczby, to fajnie tak. Zawsze wygląda. No to nie dość, że tyle tytułów, do których oczywiście przejdziemy, bo zapowiedziałem cię bardzo, bardzo skromnie, ale do tytułów oczywiście przejdziemy, to może powiedzieć, że dbasz o środowisko. Po prostu teraz tak sobie o tym pomyślałem.
2: Tak, tak, oczywiście. No i też świat z perspektywy roweru jest dużo ciekawszy niż z samochodu, nie? To doświadczanie, tak nawet jak gdzieś pojadę, czy gdziekolwiek, no to wiesz, rowerem jadąc możesz zatrzymać się, zobaczyć, nic cię nie ominie. Mhm. Albo przynajmniej starasz się, żeby ci nic nie ominęło. A samochodem jednak przelatujesz sobie przez te wioski. Wiadomo, że też jest pewnie pięknie, ale jednak na rowerze doświadczanie i to dotykanie świata jest na pewno dużo ciekawsze.
1: Tak. No tak jak powiedziałeś, samochodem dosłownie przelatujesz, a rowerem jednak jest więcej możliwości, żeby się zatrzymać i porobić zdjęcia, czy po prostu podumać, tak?
2: No tak, ja też czasami jak tam gdzieś siadę na rowerze, to też czasami się ludzie pytają, że jak jedziesz na tych wyścigach, to nie masz czasu na to, żeby zwiedzać, czy na to, żeby podziwiać ten świat. Faktycznie czasami też tak jest, muszę się z tym zgodzić, zwłaszcza jak jest to wyścig kilkudniowy, gdzie jadę na przykład w nocy, no to zdaję sobie sprawę, że czasami jest tak ciemno, że nic nie widzę, a podejrzewam, że krajobrazy mogą być bardzo piękne gdzieś tam w Alpach, czy gdzieś w górach Japonii, czy Albanii, czy w jeszcze jakichś innych ciekawych miejscach, ale to się jakoś tam w innym momencie rekompensuje, jak jestem przed wyścigiem, po wyścigu, zawsze jest na to czas, żeby sobie gdzieś tam pojechać, zobaczyć i coś tam pozwiedzać.
1: Wrócić na przykład w miejsce, tak?
2: No wrócić to różnie, bo to wiesz, jak jadę 5000 kilometrów, to bym musiał wracać samolotem. No, ale na przykład też byliśmy w zeszłym roku w listopadzie w Japonii z żoną. No i tutaj naprawdę to nie był wyścig, to był taki challenge. Musieliśmy zrobić 1000 kilometrów dookoła wyspy Shikoku. Bez spiny, były tam jakieś tam punkty kontrolne, które trzeba było odhaczyć. To nie był wyścig, tak jak mówię, tylko taki challenge, żeby po prostu to objechać i zebrać 25 pieczątek. No i tutaj faktycznie jechaliśmy tylko w ciągu dnia i to doświadczanie, to dotykanie tego świata było całkiem inne. Codziennie coś innego. Każdy dzień nas mega, mega bardzo zaskakiwał. Były jakieś plantacje imbirów, hodowle alg, czy hodowla pereł na przykład, gdzie jadąc samochodem podejrzewam, żebym pewnie to ominął, nie zauważył, już nie mówiąc o jakichś tam zorganizowanych wycieczkach, a tutaj jadąc na rowerze, ciekawość świata spowodowała, że zatrzymałem się, zapytałem się jakiegoś rybaka, co robi. Myślałem, że to będzie jakieś tam hodowla ryb, może dorady na przykład, albo jakieś małże, a on mi powiedział, chodź, wsiadaj na łódkę, pokażę ci. No i popłynęliśmy kawałeczek, pokazał mi najczystszą zatokę, gdzie jest miejsce hodowli pereł, do tego dał mi jeszcze kilka na przykład tych pereł, także no to jest właśnie rower, to jest coś, co potrafi zaskoczyć, coś, co, no nie ma nic, no ja tutaj będę się mógł spierać, kłócić, przyciągać linę, ale no dla mnie rower jest fantastyczny, zwłaszcza też, że jakoś tam dogaduje się w języku niemieckim, angielskim, poza tym teraz ten Google tłumacz wszystko ułatwia,
1: oczywiście,
2: więc można naprawdę spokojnie sobie podróżować, oglądać i smakować świat.
1: Jasne. Spotkaliśmy się między innymi ze względu na to, że jesteś jednym z ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie, Możesz Wszystko, mówiąca pokrótce o tym, że w każdej chwili swojego życia możemy zmienić kierunek, bieg swojej ścieżki zawodowej, między innymi zawodowej. Ty dość późno powiązałeś swoje życie z kolarstwem, bo jeżeli się nie mylę, jeżeli tak to mnie popraw, około 6 lat temu?
2: No 10 już teraz będzie, bo 42 lata miałem mniej więcej, jak wygrałem swój taki pierwszy wyścig, który gdzieś tam wskazał mi, powiedzmy, tą drogę. Tutaj akurat, jeżeli chodzi o ultrakolarstwo, to nie ma jakby ograniczeń. Są różne kategorie wiekowe i ten przedział wiekowy jest od, powiedzmy, tam 19-20 lat, nawet do 80. Są kolarze, którzy startują w wieku 80 lat. To jest sport, jakby to
1: nie ma
2: powiedzieć.
1: Kategorii wiekowej, tak?
2: Znaczy kategorie wiekowe są, znaczy, są już przy poszczególnych tam nagrodach i tak dalej, ale na przykład taka ciekawostka, no wiesz, jadąc tutaj na przykład, dzisiaj się skończył Giro di Italia, nie? No to powiedzmy tak, byś porównywał, nie wiem, wyścig maratończyka do biegacza, który biega na 60 metrów czy na 100 metrów. To trudno to tak by porównywać,
1: rozumiem,
2: no nie?
1: Dobra.
2: I tutaj w tym sporcie, akurat w tym ultrakolarstwie, jest tak, że tutaj duży czynnik, oprócz oczywiście przygotowania fizycznego, które no, trzeba mieć oczywiście, żeby przejechać siebie tam tyle kilometrów, to duży czynnikiem ma też jakby taki czynnik psychiczny i przygotowanie się do takiego wyścigu, czyli możliwość jechania długotrwałego bez snu, szybka regeneracja. No to są takie naprawdę dużo wiele czynników, że wiesz, patruje się tak naprawdę w jednego w Kansas przez 800 czy 600 kilometrów w jedną przestrzeń przez 24 godziny. To tak naprawdę trzeba mieć tam w tej głowie dużo ciekawych rzeczy, żeby to sobie jakoś tam poukładać i przejechać ten dystans. I na przykład na Race Across America, jak ja jechałem, to też na starcie wydawało mi się, że już jestem za stary, a okazało się, że w pierwszej czwórce zawodników, którzy dotarli do mety, byłem najmłodszy. Miałem 48 lat.
1: Okej.
2: Okay. No, także to są takie... I to naprawdę tempo średnie było konkretne, bo tam limit był 12 godzin, większość tych zawodników tam nie skończyła, jak zwykle tam co roku, tego wyścigu, ale no my dojechaliśmy tam, ja dojechałem w ciągu 10 dni na przykład, czyli dziennie robiłem około 500 kilometrów, tam z przerwą, nie wiem, w ciągu dnia na sen mniej więcej godzinę, czasami 15 minut i podejrzewam, że jakbym teraz jechał, to wtedy byłem takim, powiedzmy, że nowicjuszem, wtedy też dostałem nagrodę za najlepszego debiutanta, Rookie of the Year, do tej pory kolega, który jest fanem NBA, śmieje się ze mnie, że zna Rookie of the Year, no nie, wiesz, to są takie historie, ale dzisiaj jakbym jechał, to podejrzewam, żebym jeszcze krócej spał, bo nawet na mecie tam akurat Szwajcarka, która już jest bardzo doświadczonym zawodnikiem, zawodniczką, Iza Pulver, ona, bardzo często się teraz z nią spotykam, teraz akurat jechałem w Niemczech, też konkurowałem z nią i w Polsce i w jeszcze innych startach, no i ona do mnie podeszła i mówi, słuchaj, no pojechałeś bardzo dobrze, super, ale jeszcze za długo odpoczywałeś. To wiesz, no to sobie wyobraź, jakie to są tematy, nie? No, także tutaj trzeba umieć też odpoczywać na tym rowerze, regenerować się na tym rowerze, nawet czasami jeść, nie? Także tam mam też miski jakieś dostosowane. No, wiesz, każda minuta to jest... ja mi nawet teraz, jak jechałem w Niemczech, łańcuch spadł, a przegoniłem kilka chwil wcześniej jednego zawodnika. Jak mi ten łańcuch spadł, no to musiałem go gonić kolejny tam, nie wiem, 40, 50 czy 60 kilometrów, żeby go znowu dogonić, nie? Także to jest... Nawet moja żona, która jeździ w saporcie, zawsze powtarza, bo tam ten saport się zmienia, zawsze powtarza, że słuchajcie, wy sobie wyobrażacie, że on jedzie na rowerze i że tam zaraz go dogonimy, a potem się okazuje, że gonimy go na przykład przez godzinę, a ja potrzebuję w tym momencie bidon zmienić, tak, albo na przykład takiego żela energetycznego. Także tak to wygląda. Ultra mówi się, że wygrywa się właśnie na postojach, także nie musisz być najszybszy, musisz być po prostu równy, nie? Równo jechać i miarodajnie przez całą dobę.
1: No ale
2: albo taki, kilka dób.
1: Na tak właśnie długich, no jest to niesamowite, na tak długich odcinkach, odległościach jest w ogóle, nie wiem, może to będzie głupie pytanie. Może...
2: Śmiało, bo ale... już tyle pytań miałem, że każde pytanie nowe mnie ucieszy.
1: Bo chcę powiedzieć właśnie coś, co przychodzi mi po prostu na myśl. Czy jest możliwość podczas jazdy jakiegoś, nie wiem, jak to zabrzmi, wyłączenia się i zregenerowania? Jest coś takiego?
2: To jest, tak, jest takie coś. To zależy też od trasy, wiadomo, no nie, bo jak są jakieś tam... ja ci powiem tak, jak ja jadę do domu samochodem na przykład, no nie mieszkam w Dobrej, to mi się spać chce, nie? Mam tam 20 kilometrów, no i walczę czasami, zagryzam wargę, puszczam głośniej muzykę, biorę gumę do rzucia, a tutaj na wyścigu, wiesz, jedziesz 25-35 na godzinę przez czwarty dzień i wiesz, i tutaj nie masz prawa zasnąć, bo w samochodzie to jeszcze, wiesz, ockniesz się, ta kierownica ci jakoś tam wyprowadzi, złapiesz pobocze, a na rowerze to jest moment, chwilę, żeby się wywrócić, no nie?
1: Tak, no tak.
2: Więc to skupienie musi być całkiem cokolwiek inne, no i faktycznie tak jest, że To też zależy od trasy, no nie? Bo jak jest taka trasa, że jest prosta, tak jak mówi na przykład w Kansas, że masz 100 km prostej drogi, nie masz nic, no to włączasz takiego autopilota, no tak
1: właśnie,
2: naprawdę. No i jedziesz na tym rowerze, masz takie zejścia, powiedzmy, że tam ci się oko klei, łapiesz sobie, fajnie jak jest ta linia na środku drogi albo po prawej stronie, że puszczasz na niej głowę, pod warunkiem oczywiście, że jakoś drogi jest jeszcze okej, okay, no nie? Bo to też są różne te drogi w różnych krajach. I wtedy łapiesz sobie taki ten melanż, płyniesz sobie na tym rowerze, jeszcze jak jest dobra muzyka, dobry tam jakiś chillout, czy jakiś podcast, czy radio, czy na przykład jak jest środek nocy, na przykład w Stanach, a tu jest środek dnia, wtedy możesz sobie włączyć SK i czy SK Rock i wiesz, czujesz się jakbyś był w dzień, nie? To takie są, haczyki.
1: Ale to na słuchawkach?
2: Tak, ja mam takie na kostne słuchawki, bo też nie używam słuchawek do usznych, żeby po prostu słyszeć otoczenie, samochody.
1: To chciałem zapytać, żeby właśnie nie zaburzyć tej, jakby nie stracić orientacji tego, co się dzieje wokół.
2: Dokładnie, no to są słuchawki na kostne, to też one mają swoje wady, no bo jak wieje wiatr, to troszeczkę są bardziej mniej tam wydajne, ale przynajmniej tam wiadomo, że wszystko dookoła słychać i jak jest, powiedzmy, ładna pogoda, to nie ma problemu, no nie? No i wtedy właśnie mówię, jedziesz, słuchasz sobie na przykład koncert Szczepanowski, na przykład bardzo lubię sobie posłuchać na przykład, no nie? Albo tak jak mówię, to jest też fajny patent, że jak jedziesz z drugiej strony globu, tam masz noc, a tu masz dzień, więc jakby przenosisz się do tego dnia, wiesz, że dzisiaj witamy godzina 12, no, wiesz, na Pomorzach jest
1: musi być klimat,
2: słońce, no. Nie? Albo tutaj witamy słuchaczy, którzy i tak dalej, no nie?
1: Tak, fajne,
2: to się przenosisz do innego jakby świata i faktycznie jest ten taki melanż z zachowaniem tam powiedzmy jakiejś tam oczywiście bezpieczeństwa, zresztą jedzie samochód techniczny z tyłu, zwłaszcza w nocy musi jechać cały czas, więc jak coś tam to zawsze mrugnie, no najgorzej w takich wypadkach to wiadomo jest sytuacja, że jakieś tam zwierzę może wyskoczyć, ale to może wyskoczyć, wiesz, nawet i w dzień i tutaj, wiesz, jedziesz koło domu, to tych zwierzaków jest, także to trzeba uważać, ale potrafi się tak faktycznie regenerować na rowerze, no nie?
1: Mhm. Ale wróćmy do początku.
2: Tak.
1: Proste pytanie. Dlaczego rower?
2: Dlaczego rower? Chyba przypadek troszeczkę. Ja zawsze robiłem taki wysiłek mocny, duży. Skończyłem studia na Politechnice Szczecińskiej dzienne na akustyce, ale nigdy nie pracowałem w zawodzie. Zawsze pracowałem fizycznie. Lubiłem się po prostu mieć takie poczucie spełnionego dnia, że wiesz, kładę się do łóżka, myki mnie nie ma, nie? Żona zawsze mówi, kurczę, ty to masz fajnie, no nie? Że ja zamykasz oczy i już, wiesz, ona już się do mnie odzywa, ja już odpłynąłem. Także ten wysiłek zawsze mi towarzyszył i biegałem, różne tam sporty uprawiałem. Przede wszystkim też bardzo długo grałem w piłkę. I to tak grałem w piłkę, że już jak grałem, no to poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota 2 mecze, niedziela 3 mecze.
1: Zawodowo?
2: Nie. Grałem troszeczkę w Arkonii jeszcze za mało lata, takiego tam jeszcze wcześniej w podstawówce to w Pogoni, potem w Arkonii, ale tam nigdy jakiejś kariery wielkiej nie zrobiłem. Potem też amatorsko w różnych takich amatorskich ligach. I nawet taka historia, że jak na przykład, nie wiem, niektórzy mają koszulki, wiesz, takie sobie drukujemy tam koszulki na przykład dla takiego zespołu amatorskiego i tam ktoś ma, nie wiem, Zbyszek, Czesiek, Piotrek, no to ja miałem na koszulce, zawsze mam na koszulce JSNZ. Co oznacza, ja się nie zmieniam.
1: Okej.
2: Okay. No, czyli nie miałem imienia, nie?
1: Okej.
2: Okay. I to chodzi o to, że właśnie jak wiesz, jak są takie zmiany płynne, na przykład na boisku, na przykład gramy po 5, no i tam wiesz, to tam 2-3 minuty się ktoś zmienia, no to ja zawsze tam ściemka, gdzieś tam wiesz, schowałem się za innymi zawodnikami, żeby na tym boisku po prostu być jak najdłużej. Więc to już jakby są takie, wiesz, no powiedzmy, że predyspozycje, że tam chęci, może nie predyspozycje, ale też i chęci do tego, żeby właśnie po prostu się zmęczyć. No ja też pracowałem zawsze nad tym oddechem, nawet jak robiłem jakieś sprinty podczas biegania, czy jakieś takie, no właśnie podczas grania w piłkę, no to zawsze ten dbałem, żeby ten oddech był płytki i do tej pory mam tętno takie też właśnie chyba dobre dla ultrakolarza. Tak, takie niskie, że na mnie nie sapie jak lokomotywa, tylko po prostu szybko wracam do takiego, wiesz, normalnego tętna, no nie?
1: A co mi przychodzi na myśl? Piłkarzem można być do jakiegoś tam określonego wieku, czy można? Wiesz o co
2: wiesz
1: chodzi?
2: Co? No, a tutaj... Nie, to jest to też, tutaj też się mogę sprzeczać, no nie? Bo ja ci powiem, że dla mnie piłka
1: ja mówię o zawodowym piłkarstwie.
2: Ja wiem, nie, no to wiadomo. Ale ja nigdy zawodowcem nie byłem, nie? Ale też tak właśnie, jak grałem w piłkę, to ta piłka była dla mnie takim, powiedzmy, świętem, że ja myślałem sobie, kurczę, jak ja będę miał 30 lat i nie będę mógł grać w piłkę, no to ja nie wiem, co ja zrobię ze sobą, nie? No to po prostu dla mnie to była miazga, ale potem się okazało, że miałem 30, 31, 35, 38, 40 i dalej w tą piłkę grałem. I teraz prawdopodobnie mam teraz 51 lat i gdyby nie ten rower, to bym na pewno w tą piłkę i tak dalej grał, nie? Także jak patrzę się tutaj z całym szacunkiem, jak patrzę się na niektórych, wiesz, chłopaków, którzy tam ze mną grali, nawet tam, czy tam teraz nawet na rowerze spotykam, wczoraj jechałem akurat na rowerze też z Nowego Warpna, no i jechał koło mnie, spotkałem Niemca w ogóle, który studiuje na medycynie chirurgię tutaj w Szczecinie, no nie? No i tam zaczęliśmy sobie rozmawiać i on mówi, że ma 24 lata. No to ja mówię do niego, słuchaj, no to ja bym mógł być śmiało twoim ojcem, no moja córka ma więcej lat niż ty, no nie? I on do mnie mówi, nie, to jest unglaublich, nie? To znaczy po niemiecku niemożliwe. No nie, mówi, mój ojciec ma tyle lat co ty i na rowerze no nie dałby rady przejechać 20 kilometrów, także wiesz, no tutaj no zachęcam przede wszystkim do tego, żeby wsiąść, wyjść z tej strefy komfortu, świat jest na tyle piękny, żeby wsiąść i pojechać na ten rower, czy Nowego Wartna, czy do Ukerminde, czy na Paprykarz, nie? Na Łasztownię.
1: Oczywiście, no, no każda historia może się zacząć tak samoistnie nawet, nie? Bez jakiegoś planu. Choć mam na myśli to, że nie trzeba mieć planu dobra, będę ultrakolarzem i teraz zacznę robić coś w tym kierunku, tylko po prostu wsiądę na rower, pojeżdżę, zobaczę, że mi się to podoba, zacznę sam realizować większe trasy i wtedy coś mi przyjdzie takiego do głowy.
2: No tak, generalnie kurczę, no to wszystko można bardzo uprościć. Zobacz, ile jest, kurczę, problemów na świecie, nie? Tak, wiesz, no sami sobie stwarzamy. Ja zawsze mojej żonie powtarzałem, kurczę, mieszkamy w takim miejscu, jest 8 miliardów ludzi na świecie. Ile ludzi tak jak ty czy ja możemy sobie wyjść na dwór, pójść, nie wiem, do sklepu, kupić coś do jedzenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no nie? Czy no wsiąść do samolotu, polecieć. Ja wiem, że są problemy, tak? Bierzemy kredyty, jakieś tam tragedie rodzinne, choroby, tego nie unikniemy, no nie? Teraz jeszcze są te, chodzą choroby cywilizacyjne, do tego jeszcze wojna za oknem i tak dalej, i tak dalej. Ale tak generalnie no naprawdę żyjemy w idealnym, w pięknym, dobrym, ładnym miejscu, nie? Tak. Więc tylko od nas zależy i od naszych, wiesz...
1: O klimacie umiarkowanym to też jest
2: no właśnie,
1: bardzo
2: nie?
1: ważne.
2: Tak,
1: więc
2: tak.
1: Wiem, co masz na myśli.
2: Ja jestem po prostu pełen zachwytu, no nie? I tutaj tak, może, tak. Może przesadnie troszeczkę, może trochę przesadnie, ale no mi po prostu, ja po prostu kocham życie, nie? Kocham smakować życie, do tego też lubię właśnie podróżować. Wiadomo, że Puszcza Wkrzańska jest najładniejsza, Szczecin jest najpiękniejszy. Jestem takim, powiedzmy tutaj, nie chcę tutaj użyć słowa nacjonalista, ale takim, powiedzmy...
1: Lokalnym patriotą.
2: Dokładnie, jestem takim lokalnym patriotą, naprawdę bardzo mi się to podoba. Kiedyś, wiadomo, człowiek myślał, kurde, jak to fajnie byłoby mieszkać gdzieś tam w Hiszpanii, na południu i tak dalej, ale byłem tam, zobaczyłem, przekonałem się, że fajnie jednak mieć tą zimę, rozpalić sobie w kominku, czekać na tą wiosnę, potem te lato, zobaczyć znowu te spadające liście, także to jest koloryt tego życia, tego miejsca i myślę, że dużo osób nam zazdrości. Pamiętam, jak byłem w Japonii, to Japończycy tak jak z wieloma rozmawiałem, to oni myśleli, że tylko u nich są cztery pory roku na przykład, nie? No wyobraź sobie taką historię, no nie? No, a ja mówię, nie, u nas też jest zima, u nas też jest śnieg, u nas też jest lato. Takie pojedyncze oczywiście przypadki, ale zdarzało się takie. Także tutaj warto docenić to, gdzie jesteśmy, no nie? Nie doceniamy tego, bo po prostu mamy to. Ale co innego, gdybyśmy po prostu byli w innym miejscu pewnie, nie?
1: Oczywiście.
2: Czy w innym czasie.
1: No powiedzenie wszędzie dobrze, ale no, dokładnie. Najlepiej, no to opisuje, ja się w 100% podpisuję po tym, to jest prawda. Nie da się tutaj nudzić na pewno. Oczywiście fajnie zwiedzać, podróżować, bo to też kształtuje, tak? To też jest jakby powiedzenie, które jest jak najbardziej prawdziwe, no ale doceniajmy to, co mamy tutaj.
2: Tak jest. Tak.
1: Dokładnie. Ale to nie koniec naszej rozmowy, oczywiście. Twoje trofea to m.in. kryształowy puchar za triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, czy drugie miejsce na Race Across America, uchodzący za najtrudniejszy ultramaraton kolarski na świecie.
2: Tak.
1: I moje pytanie, i to są tylko dwie pozycje, mógłbym czytać więcej. Co zmienia się w życiu, ale nie tylko tak zawodowo, tylko tak prywatnie, jak po osiągnięciu tak ogromnych sukcesów? Jak się...
2: Co się zmienia? No na pewno w pewnym momencie to hobby, powiedzmy, że to było hobby, przeistacza się bardziej w styl życia. Mhm. No już bardziej sobie układam jakby, powiedzmy, nawet nie dzień, tylko już miesiąc, czy tydzień, czy rok pod ten, jakby pod to ultrakolarstwo. Wtedy, kiedyś to było, powiedzmy, przede wszystkim tam praca i tak dalej, a teraz... Kończę jakby jeden wyścig, tak jak dwa tygodnie temu, już myślę o następnym. Mhm. Już myślę o następnym, następnym, następnym. To wszystko i tak jest w miarę dynamiczne, bo wszystko i większość opiera się na finansowaniu i szukaniu tam, powiedzmy, funduszy na taki wyścig, bo umówmy się, sam wyścig to jest jedna rzecz, finansowanie tego wyścigu wpisowe, zorganizowanie teamu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale jeszcze jest to druga strona. Ja też mam kredyt, jak jeden, drugi, ja też mam rodzinę, też mam ogród, którym muszę tam pilnować, dom i tak dalej, i tak dalej.
1: Rozpalić trzeba.
2: I kominek, tak, i kupić to drewno, które kosztuje coraz drożej.
1: Dokładnie.
2: Więc wiesz, jadąc na wyścig, jest jeszcze ta druga strona, tak? Zaniedbuję jakby tą swoją pracę, prowadzę swoją działalność, muszę zorganizować zastępstwo. Ktoś tego nie zrobi tak jak ja, powiedzmy, mimo wszystko. I tu też jest ogromne podziękowanie dla szwagra, który mnie zastępuje, dla mojego brata, który mnie zastępuje.
1: Nie ma tak szwagier.
2: No nie ma, nie ma. No szwagier, to ze szwagrem się takie numery robiło, że że to też pomaga czasami nie zasnąć, jak człowiek sobie w nocy przypomni, no nie?
1: O, właśnie. O, do,
2: no, no, także to jest złożona, złożona, na pewno życie się zmieniło, nie? I to jest, myślę, że też taki koloryt tego całego przedsięwzięcia, no bo to jest przedsięwzięcie, to nie jest
1: bo to już... nie jest tylko wsiąść na rower
2: no
1: i pojechać.
2: No właśnie, tak, to już jest, no, ogromne, no dzisiaj, żeby tak jeździć, oprócz tego, że wiesz, no tam powiedzmy jakoś tam trenuję, mam tą nogę wyrobioną, głowę poukładaną, no to trzeba też być marketingowcem, no nie? Bo to, kurczę, są tak koszty nieraz tak duże, że, mówię, ludzie sobie nie zdają sprawy, no nie? Czasami ktoś mówi, ty, no ale co, no jedziesz tam do tego, no to jeszcze ci za to płacą, czy coś takiego, ale to nie jest tak to do końca, tak, nie?
1: No powiedziałaś mi przed naszym wejściem na antenę, no, wspomniałaś mi, jakie są koszta, no to nie zdawałem sobie z tego sprawy.
2: No tak, no wiesz, no słuchaj, jedzie na przykład w Stanach, no to jedzie za tobą, muszą jechać dwa samochody. Przez... czyli 10 tysięcy kilometrów muszą zrobić. No to policz sobie teraz...
1: Samą wahę,
2: no nie? Do tego wynajęcie jednego samochodu, drugiego. Do tego też, ja też, jak już z kimś jadę, no to chciałbym komuś też zapłacić, żeby... no wiesz, ktoś się zwalnia z pracy na tydzień, dwa, trzy. O, dla niektórych jest to przygoda. No dla większości jest to przygoda, ale z drugiej strony oni też zwalniają się z pracy, nie pracują, nie zarabiają. Także tak, tak. No to jest suma naczyń połączonych i te naczynia są naprawdę bardzo głębokie, nie?
1: Mhm. A

0: W izby Shikoku, znaczy ja zrobiłem 1660, bo jak ona odpoczywała, to ja sobie jeszcze tam dokręcałem, no nie.
1: Bo czemu by nie?
0: No, ale ten, ale takimi wyzwaniami to jest, no nie wiem, no wiesz, ja mam inne wyzwania, muszę przyjechać do domu, skosić ogród, tak jak każdy inny, wiesz, człowiek.
2: Ale tam... na co dzień jesteś przedsiębiorcą.
0: Tak, prowadzę działalność, zaopatruję szkoły i przedszkola w artykuły spożywcze.
2: O, widzisz.
0: No, także dzisiaj też byłem w pracy, zacząłem o 4, skończyłem o 8, nie, i potem jakieś tam miałem nagranie, trochę treningu, no tak. Że to wszystko, wyzwaniem to jest zorganizowanie sobie czasu. O tak, tak jakby tak spłaszczając, upraszczając, no to jest chyba najważniejszy moment. Bo wiesz, zrobić codziennie, średnio przez cały rok, codziennie tak średnio 80 kilometrów, no to trzeba ten czas znaleźć, nie? No przy czym ja jeszcze mam dwie córki i wiesz, psa, kota, także są obowiązki.
2: Dzieje się,
0: są obowiązki, no.
2: A jakie jest twoje największe osiągnięcie? Czy to jest ten kryształowy puchar?
0: Jeżeli chodzi o sportowe takie osiągnięcie, no wydaje mi się, że wygranie Pucharu Świata to było takie... duże przedsięwzięcie, dlatego że na Puchar Świata składały się kilka wyścigów, nie? I to było też tak... to rok czasu takiego naprawdę psychicznej też walki, no nie? Bo byłem raz pierwszy, drugi, trzeci przez cały rok i te mimo że wygrałem praktycznie, na moim pucharze tam były, nie będę tam już się zagłębiał w szczegóły, ale generalnie na Puchar Świata składają się 4 wyścigi, nie? I wybierasz te wyścigi, najlepsze wyścigi z całego roku. Tam chodzi o wyścig 12 godziny, 24 godziny, 3000, jakiś tam challenge i tam możesz sobie wybrać.
2: 3000 godziny?
0: 3000 kilometrów. 3000 km, nie, 12 godziny, 24 godziny, ponad 3000 i ponad 750, tak mniej więcej, no nie, bo tam jeszcze można niektóre zamienić, jakieś tam challenge jeszcze porobić i tak dalej. I wyobraź sobie, że na przykład ja te wszystkie wyścigi, które trzeba było zrobić, wygrałem. Więc wiesz, no jak porównujesz sobie na przykład inne sporty, gdzie się jednak na Puchar Świata, które się zbierają, no to czasami możesz wygrać Puchar Świata, nie wygrywając żadnego wyścigu, tak? Czy na przykład skoki narciarskie, możesz wygrać Puchar Skoków Narciarskich, zajmując regularnie na przykład drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste miejsce, no nie? No, a tutaj ja miałem wszystkie miejsca pierwsze w Danii, wygrałem tam 24 godziny, wygrałem i tak dalej, i zresztą mam ten puchar, ten kryształowy puchar mam, tam są wygrawerowane wszystkie te moje wyścigi, a mimo to mogłem tego pucharu nie wygrać, bo ktoś też wygrał tam swoje wyścigi pierwsze i miał na przykład inne czasy, więc do końca jakby tam walczyłem, ale w listopadzie, czy w grudniu, bo to jest od stycznia do grudnia, czyli jest taki kalendarzowy rok, dostałem informację, że jednak te moje wyścigi jakby były najbardziej efektywne, najbardziej punktowane, bo to też różna punktacja zależy od wyścigu. No i przez cały rok, tak naprawdę ten cały rok był taki, powiedzmy, mówię, nie tylko fizycznie, ale też psychicznie i też finansowo, no wszystko, na to się składało bardzo wiele czynników, żeby ten puchar zdobyć. No i teraz mogę się pochwalić, że jestem jako jedyny Polak, który ten puchar zdobył, no nie? Także to jest takie naprawdę fajne osiągnięcie, no ale też Mistrzostwo Europy w mojej kategorii wiekowej, czy tam właśnie ten Race Across America, wygrałem to też w swojej kategorii wiekowej, byłem najlepszym debiutantem, najszybszym człowiekiem na prairie i to mimo, że szczerze mówiąc byłem totalnie taki naturszczykiem wtedy jeszcze, no nie wiesz, miałem rower taki nie do jazdy na przykład triatlonowej, tylko jechałem na powiedzmy na... No w dużym, powiedzmy, takim uproszczeniu jechałem na rowerze turystycznym, gdzie inni zawodnicy mieli rowery triatlonowe, team, Szwajcarzy,
2: ale nie miałeś chyba na kierownicy tego koszyczka na piknik, nie?
0: No wiesz, to koszyczka nie miałem, ale na przykład miałem zainstalowane miski, na przykład, czy tam tagi, na przykład miskę w Lemontkę. Lemontka to jest taka kierownica, że można się położyć na
2: aha,
0: tak jak
2: okay,
0: ten, nie?
2: Wiem, o co chodzi.
0: No i tam sobie na przykład wkładałem makaron, czy tam ryż i sobie nie jadłem w czasie jazdy. Także, no to też był ten Race Across America, to jest, wiesz, masz 12 dni, żeby przejechać 5000 kilometrów. To też przed startem, do tego, wiesz, głowa pełna różnych myśli, zbierasz fundusze, tutaj 100 zł, tu 500, wiesz, tak, żeby to wszystko się spięło. Budżet to jest ponad 200 tysięcy i nie wiesz, czy nie zawiedziesz tych ludzi, którzy zainwestowali w ciebie. Co innego, wiesz, która tam zarabia miliony i da ci na przykład 10 tysięcy, a co innego sąsiad, który da ci 100 zł, tak? To wiesz, to jest...
2: Albo szwagier.
0: Albo szwagier, dokładnie, nie? No, oni ci ufają, ty też, wiesz, nie chcesz nikogo było jasne. Zawieść, ale to też był taki pierwszy start, no i to zrobiłem w ciągu 10 dni, więc to też było takie naprawdę spektakularne i tak szczerze mówiąc...
2: Czyli 12 dni, a zrobiłeś 10, tak?
0: Tak, tak, tak. No, i to i tak szczerze mówiąc zająłem drugie miejsce, ale tam też różne czynniki były, pożar, tornado, jakieś tam inne i myślę, że gdyby nie te takie warunki atmosferyczne, to bym to pewnie wygrał, nie? Tutaj team, który wygrał, podchodzi do mnie czasami i mówi, to ze Szwajcarii akurat, nie? Tam

0: teraz też się spotkaliśmy w Niemczech, mówią, że miałem po prostu pecha i tyle, no nie? Bo tam z pierwszej pozycji byłem przesunięty na 10, jak było tornado, innych tam gdzieś dowozili, także tak, no ale z drugiej strony też nie wiadomo, być może bym wtedy tego nie ukończył, może bym strzelił gdzieś wcześniej. Skończyło się tak, jak się skończyło, byłem pierwszy.
1: Sfera gdybania, wiadomo.
0: No, także nie mam żalu, jest fajnie, jestem najszybszym Polakiem jak do tej pory na tym wyścigu, więc też jest okej.
1: Okay. Mhm. No jesteś doskonałym przykładem, no jak każdy z ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko, że ile miałeś lat?
0: Jak 42, jak kupiłem sobie pierwszy rower i wygrałem wyścig dookoła Zalewu Szczecińskiego.
1: Cudownie.
0: No.
1: To powiedz nam jeszcze, jaki masz postawiony najbliższy cel, jeżeli chodzi o ultra.
0: Najbliższy cel to 27 będę chciał jechać w wyścigu Race Around Poland. To jest wyścig dookoła Polski, 3700 km. Będzie to wyścig w kategorii Mistrzostw Świata, niesaportowanych, czyli będę musiał polegać tylko i wyłącznie na sobie, bez teamu.
1: Hardcore.
0: No, 3700.
1: Ale bez, mówię jeszcze o braku tej asekuracji.
0: Znaczy, wiesz co, tak, ale jest o tyle dobrze, że tam jest 12 punktów kontrolnych. Więc co 300 kilometrów można jakby, wiesz, wejść, coś tam zjeść, przepakować się i pojechać dalej.
1: Albo, no można, można jechać dalej, są takie rozważania. Czy musisz?
0: Nie, no zatrzymuję się tylko, wiesz, opcjonalnie.
1: Opcjonalnie,
0: no,
1: okay.
0: Ale to, znaczy ja będę pewnie cisnął tam, no właśnie, fabryka dała, nie?
1: No właśnie, to miałem na myśli.
0: Już dwa razy jechałem, tylko jechałem w supporcie. Jechałem pierwszy mój start w tym, to właśnie od tego w sumie zaczęło się droga do Ramu, bo to jest też wyścig kwalifikujący do Race Across America. Bo tylko kilkanaście wyścigów na świecie daje ci możliwość startu w Stanach po ukończeniu jednego z tych wyścigów. Okay, i to jest właśnie wyścig w Polsce, który w naszym regionie, powiedzmy, świata, który po ukończeniu tego wyścigu dostajesz taką jakby laurkę, że zapraszamy na wyścig w Stanach. No nie, bo to nie jest tak, że cześć, jestem Marek, chciałbym wystartować. Teraz już mam tą kwalifikację dożywotnio, bo jak już kończę, to masz dożywotnio.
1: To swoje już udowodniłeś.
0: Znaczy, poza tym to też mam tych kwalifikacji z Danii, z Hiszpanii, Francji, Japonii, także tam tych kwalifikacji to już mam dużo dosyć, no nie? Bo tam każdy wyścig taki większy, dłuższy, który współpracuje, który jest pod egidą, powiedzmy, WCA, czyli World Ultra Cycling Association, jest wyścigiem kwalifikującym, więc ja tych wyścigów na świecie już trochę przejechałem. Praktycznie każdy ukończyłem, a każde ukończenie, nie start, tylko ukończenie daje ci możliwość startu, no nie? No, ale tak jak mówisz o tym najbliższym starcie, to pierwszy swój start miałem właśnie ten Race Around Poland w 22, wtedy to zrobiłem w ciągu 225 godzin. Czyli tam był limit chyba 12 dni, ja to zrobiłem w 10, ale już na przykład w 23 pojechałem to w ciągu 7 dni. Mhm. Także 165 godzin, nie? 7 dni dookoła Polski, 3700 km. Z tym, że w supporcie to też troszeczkę może była inna też motywacja, bo tam musiałem do pracy szybko wrócić, więc...
1: No, do pracy na nockę.
0: No, ale teraz zobaczymy, to będą Mistrzostwa Świata, będzie duża, mocna ekipa, a potem jeszcze bym chciał pojechać do Austrii, poprawić wynik z Austrii, bo w tamtym roku zerwałem mięśnie czworogłowe i ostatnie 100 km jechałem kręcąc tylko jedną nogą.
1: I tutaj stawiamy kropkę. Wy oczywiście nie wyłączajcie swoich odbiorników. Krzysztof Baziuniak, pozdrawiam, do usłyszenia, cześć.
2: Magazyn muzyczny.
3: Do Radia SK2 zawitał wielobarwny ptak polskiej muzyki Maja Kapłon i prawdziwe orły, które tak szarpią pazurami za instrumenty, że krew zaczyna wrzeć w żyłach. Moi drodzy, Maja Kapłon i Dandysi, witam was serdecznie, cześć.
4: Witamy, cześć.
5: Witam serdecznie.
3: Dandysi, czyli Jarek Szafaryn, klawisze, Marcin Krynicki, gitary, Robert Dudkiewicz, instrumenty perkusyjne, bo dużo ich tam było. Ale gdzie to, o tym już za chwileczkę, moi drodzy. Spotkaliśmy się, aby porozmawiać o tym, na czym znacie się najlepiej. A co to takiego jest właśnie, jeżeli by mielibyście powiedzieć, w czym jesteście tak zwaną złotą rączką, Maja?
4: Ja myślę, że w przelewaniu moich doświadczeń i jakichś tam życiowych odpałów na teksty. Przelewanie wszystkich emocji po prostu na teksty.
3: Dobrze, Jarek, ja na przykład potrafię naprawić gniazdko.
6: Nie, to kompletnie się do tego nie nadaje. To są jakieś takie rzeczy abstrakcyjne.
3: Z elektryką zero. Tylko klawisze.
6: Komputerowo i klawiszowo.
4: I graficznie,
6: ale jeśli chodzi o sprawy manualne, to żona wie i słyszy i potakuje głowę.
5: Ja z kolei podobno dobrze gotuję, więc...
3: Proszę bardzo.
5: Podobno dobrze mi wychodzi.
3: Co ostatnio dobrego ugotowałeś?
5: Robiliśmy domowy kebab.
3: Proszę bardzo.
5: Dosłownie.
3: Jakież to polskie?
5: Tradycyjny polski.
3: Kebab w sosie mieszanym.
5: Jak najbardziej.
3: Robert, w czym złota rączka?
7: No właśnie te gniazdka, o których mówił Jarek. Nie, tego nie robię, ja robię.
3: Naprawdę?
7: Myślę, że nieźle.
3: To na czym się znacie? Te wszystkie umiejętności połączyliście w jedno, scaliliście i w lutym 29.2024 rok wyszła wasza debiut debiutancka płyta. Relacje. Porozmawiamy sobie o niej. Rozbierzemy na części pierwsze, aby dotrzeć do waszej takiej muzycznej wrażliwości. Czy jesteście gotowi?
4: Ready.
2: Nie poczęstuję sobą, nie poczęstuję ciebie. Nie chcę być przekąską naraz. Nie będę jak Indiana Jones, to twój mąż. Nie poszukuję wrażeń. Nie poczęstuję sobą.

0: Jak Indiana. Mocny start. Gdzie znalazłaś tych sympatycznych Indian? Każdy z nich na swój sposób jest jak Indiana Jones. Opowiadaj.
1: No, to jest trochę o moim ADHD. Ja lubię się czasem wrzucić w jakieś doświadczenia, żeby sprawdzić, jak to jest. Zanim jeszcze nie leczyłam się w sumie na to ADHD, to lubiłam się tak wrzucić w jakąś taką historię, niekoniecznie bezpieczną, niekoniecznie fajną, żeby zobaczyć, jak to jest, żeby sobie dodać trochę weny. Ale Indiana jest już o tym, że już staram się tego nie robić, że już pracuję nad tym, że nie będę jak Indiana Jones, nie będę poszukiwać wrażeń, że czas trochę
2: podejmować ryzyka jakiegoś dużego.
3: Tak, a Indianie to ją znaleźli, a nie ona Indian.
0: No to opowiadaj w takim razie. Jarek, jak ty znalazłeś te Pocahontas?
3: O, ja tą Pocahontas obok mnie, co siedzi, to znaleźliśmy się w takiej małej miejscowości.
0: 2016 rok?
3: To był albo 15.
2: Albo nawet 15.
3: No. Nawet 15. Znaleźliśmy się w takiej miejscowości Teresin. Ona jest niedaleko Warszawy, gdzie spotkaliśmy właśnie tą Pocahontas w pizzerii. Umówiliśmy się na spotkanie, absolutnie.
0: Jadła kebaba.
3: Nie jadła kebaba, nie mogę powiedzieć, co piła. I czekała na nas. No i to były pierwsze nasze relacje, które nawiązować można...
2: Ale jeszcze wcześniej był koncert wspólny. Był. Też jest istotne,
1: tak,
2: gdzie pierwszy raz usłyszeliśmy Maję i Maja pierwszy raz usłyszała nas.
3: No i od tego momentu...
0: Ten koncert graliście?
3: Też w Teresinie, właśnie w Teresinie. Ona występowała przed nami, jako taki ala support.
0: Dobra.
3: Nie, wtedy.
2: Jeszcze tak bardzo młoda osoba.
3: Po tym Marcin właśnie do mnie mówi, słuchaj, słyszałeś tą dziewczynę, no super śpiewa, nie? Może warto byłoby się z nią spotkać i pogadać, może coś zrealizujemy razem wspólnie. My, jako te stare dziady, nie? Bo różnica wiekowa jest jednak spora. Słuchając, co widać, słychać i czuć, nie? Siwa broda i te sprawy, nie? A tu młoda osoba, kompletnie.
1: To właśnie doszło wam tych siwych takich.
3: No,
1: jak was poznałam,
3: nie ubyło. Znaczy mi włosów ubyło, ja już nie mam w ogóle, nie? Ale rzeczywiście z Mają wtedy, żeśmy się spotkali pierwszy raz, zaprosiliśmy ją do projektu i w przeciągu chyba miesiąca albo półtora, jak zaczęliśmy pierwszą próbę, to powstało najwięcej utworów z tej płyty, a wtedy mieliśmy taką wenę i taką chemię muzyczną, to była po prostu taka magia,
2: że sypaliśmy
3: to po prostu, siadaliśmy jeden utwór za drugim utworem, Maja pisała teksty, muzykę i to powstawała rzeczywiście wspólny proces twórczy był.
1: Inspirowała wasza muzyka, mega, tak do tego stopnia, że ja byłam w stanie od razu coś napisać i wylać. To było dla mnie mocne wszystko.
3: I rzeczywiście to był miesiąc, dwa albo nawet trzy takiej absolutnie kompatybilnej współpracy muzycznej. Oczywiście te utwory później ewoluowały, zmieniały się, coś żeśmy dodawali, zmienialiśmy, ale szkic, jakby forma tego była wtedy skomponowana. To był jakby ten proces takiej najbardziej aktywnej naszej pracy twórczej.
0: Czyli początki, jak spotkaliście się.
3: Tak, tak.
0: Dobra, a jakie muzyczne wrażenia znajdziemy w tej waszej muzycznej dandyskiej kulturze? Płyta, gdzie jest mnóstwo nurtów muzycznych.
3: Absolutnie.
2: To chyba, sorry, że wchodzę w słowo, wynika z tego, że każdy z nas jakby gdzieś wychował się w innym klimacie muzycznym i
0: Dobra.
2: To jest słyszalne, tak?
0: Okay. No to po kolei w takim razie, niech będzie. Robert, kogo słuchał?
4: Ciężkiego metalu. Tak, no, to prawda nie gram, tak? Ale wychowałem się na Def, na Cannibal Corpse, tego pokroju zespoły, nie?
0: Dobra, a twój ulubiony bębniarz?
4: O! Nie pytaj bębniarza o to, bo...
0: Okej, bo siedzi tutaj koło mnie.
4: Wiesz, litania, ale myślę, litania. Że Gene Hoglan z Defa, z Testamentu, na pewno Lars. Mm-hmm. Pewnie bębniarze powiedzą Lars. No ale to za młodych lat. No i polskie podwórko, Czarek Konrad, Michał Dąbrówka, no, mistrzowie, nie?
0: A Marcin Krynicki, gitary?
2: No ja generalnie wychowałem się na bluesie i na takiej czarnej muzyce. Mm-hmm. Natomiast no też zawsze słuchałem muzyki rockowej, mocnej, takiej hard rockowej, więc no to też te riffy, które są tu na płycie, stąd się biorą u mnie.
0: Dobra. Ty jesteś człowiekiem odpowiadającym za charakter bluesowy na tej płycie. Mm-hmm. Okej, okay. A Jarek?
3: A u mnie to było wszystko.
0: On kombinował.
3: Ja kombinowałem, oczywiście nie mógłbym sobie podarować, jakbym nie powiedział o Queenie. Taki zespół absolutnie topowy dla mnie. I jak ktoś usłyszy, że Michael Jackson, to każdy powie, tak, Michael Jackson dla mnie to jest geniusz muzyczny, nie? I nie ukrywam tego. Oczywiście można byłoby mnożyć tych artystów takich z pierwszych półki. Ja słuchałem muzyki środka. Mi była muzyka i bliska jak Destruction właśnie muzyki heavy metalowej, a zarazem mogłem słuchać Phila Collinsa, nie? Więc ja zawsze patrzyłem na muzykę, że mi się utwór podobał albo nie podobał. Niekoniecznie zależało to, kto to wykonywał. Albo George Michael śpiewał wspaniale, nie? I dla mnie były jego utwory też fantastyczne, więc ciężko by się było określić do jednego artysty.
0: This is the man's man's world. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o ten pierwiastek kobiecy?
1: U mnie jest taka ciężka mieszanka, dualizm, bo ja kocham, ale to kocham techno i eurodance. Proszę eurodance bardzo. To była w ogóle moja pierwsza miłość muzyczna.
0: Ja cię kręcę.
2: Też oczywiście kochamy.
0: Ja też chodziłem na taki,
2: ja też
0: zaczęłam koncerty.
1: Lata 2000, w których ja byłam po prostu dzieciakiem i to wchłaniałam. Ja słuchałam Radia Eski. Tak, ja słuchałam kaset. To jest w ogóle hit, bo ja nagrałam sobie, jak skakałam na tapczanie do Radia Eska i nagrałam na te kasety, to były taty kasety oryginalne, nagrałam jak śpiewam i śpiewam sobie pod te piosenki. Oczywiście były awantury o to straszne, że zagrałam swoimi wokalami, swoimi piosenkami pod Eurodance właśnie głównie na taty kasety, ale gdzieś tam to mnie najbardziej chyba pociągnęło. Ale kocham też takie bardzo przemyśleniowe kawałki, jak na przykład Micromusic, które bardzo mnie poruszają. Więc Eurodance jako elektro, ale jeżeli tekstowo, emocje, to mocno Micromusic, jeżeli chodzi o Polskę.
0: Naprawdę jesteście niezłą mieszanką, trzeba powiedzieć, muzyczną. Jeżeli chodzi o te wasze połączenia, tego, co wam w duszy gra, to jest niesamowite, ale Eurodance wygrywa.
1: To nas połączyło. Dobrze, że to dzisiaj wybrzmiało.

0: Maja Kapon oraz Dan Dysi, czyli Jarek Szafaryn, Marcin Krynicki i Robert Dudkiewicz są gośćmi Radia SK2. Witam was serdecznie. Maja i Dan Dysi. Maja Kapon i Dan Dysi. Dlaczego Dan Dysi?
1: Właśnie, Marcinku, powiedz dlaczego.
2: Dan Dysi, dlatego, że generalnie chodzi o tą elegancję w ubiorze, w wyglądzie, ale też w brzmieniu, właśnie w szukaniu takich dźwięków, które gdzieś będą się kojarzyły z tą elegancją, i dlatego Dan Dysi.
1: Po drugie, ta muzyka nasza jest bądź co bądź oszczędna. Tam nie ma żadnych wodotrysków, tam nie ma żadnych jakichś super, nie wiem, zagrywek, nie wiadomo jakich. Chodziło o bardzo prostą formę przekazu, a zarazem, żeby była właśnie elegancka. I myślę, że to podsumowanie tego wszystkiego, żeby to było tak jak Micro Music, mało muzyki, teoretycznie, a zarazem dużo jej. To wszystko wplecione właśnie w ten klimat taki a la dandyski, jak my to nazywamy. Faceci z brodami, tacy trochę starsi, którzy już tego bluesa i
0: zakładacie
1: tego dymu.
0: Cylindry na koncertach?
1: No nie, nie zakładamy, akurat nie chcemy to mocno tak stylizować się w tej materii. Bardziej tu chodzi o to, co w duszy jest, niż na zewnątrz. Na zewnątrz czasem można i trampki założyć, ale gdzieś tam ta stylistyka właśnie muzyczna w każdym gdzieś tam z nas jest. I dlatego taki pomysł.
0: Proszę bardzo, czyli w każdym człowieku szukacie środka.
1: A tak.

0: takiego wydarzyło się na Kameralnej?
1: Kameralna to stolica w ogóle, która nie istnieje. Tylko wyobraziłam sobie po prostu moje pierwsze spotkania z moją pierwszą miłością. Właśnie na tej ulicy, ucieczki z domu, mówienie mamie, że idę do koleżanki. Taka pierwsza miłostka licealna, można powiedzieć, tak, bo to był ten okres. Czyli trochę kłamstewek rodzicom i trochę więcej gdzieś tam zanurzania się w miłość do drugiej osoby. I takie pierwsze uczucia mocne. To jest to, o czym jest ten utwór.
2: No i ten utwór, jeden z pierwszych utworów, który powstawał, dlatego że Maja przynosiła jakiś tam pomysł i mówi, słuchajcie, mam coś takiego, nie? No spróbujemy to zagrać. Jak będzie to fajnie brzmiało, to to zostanie, a jak nie, no to idziemy dalej.
3: Tak, i to trzeba powiedzieć, że to jest chyba jedyny na płycie numer, gdzie Maja skomponowała też muzykę. Tutaj jest tekst i muzyka, bo to jest 100%
2: tak, gdzie ona miała taką wizję miała mniej więcej. My żeśmy oczywiście dodali aranżację, zrobiliśmy tutaj jakieś swoje brzmienia. Rzeczywiście Maja to miała pomysł na ten utwór, tak od początku do końca i też staraliśmy się go tutaj zaszczepić.
0: Kłócicie się czasami, czy nie?
2: Tak, naprawdę, ale twórczo się kłócimy.
3: Okay. Konflikty są twórcze, czyli coś wynika z nich zawsze pozytywnego. Mm-hmm.
0: A jak szukacie kompromisu?
1: Zawsze te emocje wszystkie jakoś tak wypłyną, potem jest okres ciszy, a potem już to tak się uspokaja, jak wszystko się z siebie wyleje.
2: Ja mam wrażenie, że Robert później coś wpisuje śmiesznego na grupie, bo mamy swoją grupę.
1: To rozluźnia.
2: I to nagle tak zupełnie zmienia oblicze naszej trudnej rozmowy.

0: Jakie to było wrażenie, kiedy otrzymaliście ten krążek zapakowany w folię? Nie każdy spełnia swoje marzenie pod postacią wow, wydałem
1: powiedzenie. Ja przygotowywałem projekt koncepcyjny cały i widziałem tą płytę w komputerze. Od początku do końca. Od okładki jednej wewnątrz i na druku na płytę. Ale dopiero jak przyjedzie to z drukarni, z tłoczni, zafoliowane, jak się to otworzy, to dopiero jest wow, ale to fajne jest,
2: to
1: naprawdę.
2: Powąchać,
1: takie, tak. Coś takiego no, wyjątkowego. I rzeczywiście, mimo że na co dzień się tym zajmuję, bo prowadzę studio projektowe i robię tego typu rzeczy bardzo często, to jednak własne, takie nasze wspólne, można powiedzieć, dziecko, jak się odpakowuje z folii, to robi wrażenie, to robi rzeczywiście. I myślę, że nie tylko ja, nawet i kolega tutaj też do mnie napisał, że mówi, słuchaj, no, trochę mi oczy się zwilgotniły.
2: Myślę, że każdy z nas zapłakał, tak a propos utworu.
1: No bo to było coś takiego, to był dokładnie cel sam w sobie. Za nami nie stoją żadne firmy fonograficzne, za nami nie stoją żadni wydawcy. My byliśmy wydawcą, producentem tego. Wszystko, co na tej płycie jest nasze i to jest wyjątkowość tego. W takiej formie nikt nam tego nie narzucał, nikt nie zmieniał, nikt nie mówił, że ten utwór to nie jest dobry na tą płytę, albo że go trzeba zagrać tak, albo nie inaczej, bo się nie sprzeda, albo że jest za długi, albo że jest za krótki, bo w radiu nie będą puszczać. Nie. To jest dokładnie nasza decyzja, jak ten utwór ma brzmieć. I on tak brzmi.
3: Dla mnie to było mega wzruszające, jak zobaczyłam Fizyka, bo te piosenki, wiadomo, były w wyobraźni, były na trakach, były gdzieś tam w jakiejś przestrzeni niefizycznej. I jak zobaczyłam tą płytę, zdałam sobie sprawę, że gdzieś te wszystkie teksty i melodie, które nam siedziały w głowie, one realnie fizycznie są. Dla mnie to było takie mega, mega wzruszające, że to fizycznie jest na tej świecie.
1: Jeszcze jedną chcę rzecz powiedzieć, bo mówienie o tym, że się wydało płytę w formie cyfrowej, to jest zupełnie co innego, niż ta płyta jest przed nami, leży tu i obok. To jest zupełnie inna forma. Oczywiście ktoś powie, no tak, no tu są te utwory i są w formie cyfrowej. Tak, to prawda, ale jak się wrzuci ten krążek do sprzętu odtwarzającego, to można wysłyszeć tam wszystkie rzeczy, których nie słychać w formie internetowej. Dlatego wartość tej płyty jest większa, bo rzeczywiście są tam takie artefakty muzyczne, których nie da się wysłyszeć w formie no, tej internetowej, która jest dostępna na różnych platformach.
0: Ja zawsze to będę powtarzał, że jestem bardzo dumny z tych muzyków, którzy spełniają swoje marzenia od A do Z własnym kosztem.
1: Tak, tutaj ewidentnie było tak. Wszystkie festiwale, gdzie byliśmy, gdzie zagraliśmy jakieś koncerty płatne, te pieniądze trafiały, no można powiedzieć, do szuflady i te pieniądze zostały absolutnie stuprocentowo wydane na tą płytę. Na nagranie utworów, na miksy, na mastery, na godziny siedzenia w studiu, czyli muzyka zarobiła na muzykę. Nie bieraliśmy pieniędzy z domu, tak zwanego domowego budżetu, nie szukaliśmy sponsorów, bo nie ma tam żadnego sponsora, specjalnie, żeby nie było, że jakaś firma nam tam tutaj pomaga i sponsoruje.
0: Po prostu, żeby wyprodukować to było, te płycie, żeby zarabialiście na to
1: tak,
0: na koncertach.
1: Dokładnie tak. I taka była też idea tego i to, co tu jest, to jest rzeczywiście utwory muzyczne, które powstały z muzyki. I finansowej, i takiej naszej mentalnej.
3: Z czystej miłości w sumie do tego, co robiliśmy sobie.
1: Czysta prawda. I płyta jest zrobiona 100% z naszych
2: pieniędzy. I koniec, kropka.
1: I koniec.

0: trzeba czasami co nieco wypłakać. Płacz to jest też trzeci numer na waszych relacjach.
1: Po plaży nad Wisłą to był drugi utwór, który się znalazł na naszej zakładce YouTube'owskiej. No i on całkiem nieźle chyba się przyjął, bo mieliśmy bardzo pozytywny z sieci odzew odnośnie tego utworu.
2: Mimo, że jest ciężki.
1: Mimo, że jest ciężki. On ma swoją stylistykę. On powstawał rzeczywiście absolutnie tutaj twórczo, bo żeśmy na próbie się spotkali, każdy zaczął grać jakimś...
0: Ale też się ciężko to śpiewa, bo tam jest cały czas płacz.
1: Tam jest tak, spory...
2: Ja też powiem, o co tam chodziło mi. Dokładnie.
1: No ale jeśli chodzi o muzykę, to powstawała absolutnie na zasadzie takiego komponowania wspólnego, nie? Że każdy dokładał, a to rytm, a to gitarę,
3: tak,
1: a to
3: wszystko. Tak, jakiś pojawił się motyw na próbie, który rozwijaliśmy potem. Każdy od siebie coś dodawał.
1: Zrobiliśmy z tego, tak.
3: I to jest właśnie chyba najlepszy przykład takiego wspólnego wyprodukowania utworu.
1: To płacz, to absolutnie.
3: Naprawdę każdy miał tutaj swój udział w tym utworze, bez wyjątku.
0: Jak w kierunku Buenos Aires, boskie Buenos, Buenos Aires. Tam słyszymy płacz. Tak. Jak to jest z tym płaczem, szczerze?
2: To było takie moje wyobrażenie o tym, że czasem jesteśmy już w takim momencie tego płaczu, że nie możemy złapać powietrza i już po prostu jedyną opcją, która zostaje, wyżalić się z tego wszystkiego drugiemu człowiekowi. No i tak naprawdę ta piosenka wyszła na próbie Dandesowej i ja się przed nimi obnażyłam wielką emocją, którą miałam na tamten czas i uwolnienie z tej emocji jakby
0: możemy powiedzieć, co to była za emocja?
2: Nie wiem, czy to nie było napisane od mojej przyjaciółce, takiej, z którą się przyjaźniłam 12 lat i bez żadnego powodu i gdzieś ta relacja umarła, mimo że ja wiele razy wyciągałam rękę i czułam się mega samotnie w tym wszystkim. Płaczę sobie sama, patrzę gdzieś w górę na pełnię w takim mieszkaniu mojego kolegi w Warszawie, w którym było jedno okno tylko. Ja sobie siedziałam skulona na krześle, widziałam tą pełnię i właśnie wtedy przyszła mi wizja na tekst w tej piosence. No i potem jak przyszłam na próbę i pokazałam ten tekst i miał jakąś wstępną melodię, to chłopaki od razu podłapali te ciężkie emocje.
3: Tak, ja byłem pod wrażeniem właśnie, że Maja to była w stanie w ogóle wyśpiewać, bo to jest dykcyjnie szalenie trudny numer i to naprawdę szacunek, bo jest to zaśpiewane perfekcyjnie.
2: To była ciężka praca rzeczywiście, żeby się nauczyć to zaśpiewać.
4: Kontury mych wrażeń okrywa zimna rosa. Jaki wstyd, że nie ja sama. Porządek mam wielki w oczach i we włosach. Wiesz, formuję twe twarze w dymie papierosa.

0: Maja Kapłon i Dan Dysi. Na płycie Relacje znajduje się 10 fantastycznych kawałków, o których dzisiaj rozmawiamy w Radiu SK2. Są ze mną oprócz Maji również Jarek, Marcin i Robert. Parkujemy teraz swojego kabrioleta numer 4, moi drodzy. Czy Dan Dysi i pierwsza dama, która razem z nimi się wozi, buja po ulicach miasta, jeżdżą kabrioletami? Jak nie pada.
1: No, warunki klimatyczne w kraju naszym nie do końca pozwalają tym kabrioletem tak się cieszyć, jakby człowiek chciał. Dlatego myślę, że kabriolet...
0: Ale w aucie potraficie co nieco wymienić.
1: Koło może.
2: Ja nic.
3: Ja się nie będę wypowiadał.
0: To jest asystans. Ja też tak mówię. Słuchajcie, co chcielibyście wymienić w sobie? O czym jest ten numer kabriolet?
2: Kabriolet jest o szaleństwie. Chciałam, żeby to był taki luźny utwór. Tak naprawdę to było o polonezie, bo miałam kolegę, który miał starego poloneza i otwierał zawsze, jak było gorąco, szyby. Ja po prostu wystawiałam głowę, bo jestem walnięta.
1: Ja przepraszam, dopowiem tylko, że polonez to był kiedyś taki samochód, jakby ktoś nie wiedział, bo jednak może słuchają nas osoby, które nie pamiętają, że były takie
3: samochody. Jesteśmy z tego pokolenia, ja osobiście jeździłem polonezem.
0: Mój dziadek też miał, też kierowałem, no pamiętam.
1: No tak, wiem, że my starzy.
3: To jest taki old school, naprawdę.
0: Ale uwaga, mój pierwszy samochód to maluch. Maluszek, Fiacik, 126P. Pamiętam, jak z prawej i z lewej strony rdza go jadła.
3: Ssanie w desce się wyciągało, żeby przyspieszyć.
1: Ja już miałem ten zapalany z kluczyka.
0: Ale silnik w bagażniku.
1: Tak. Był taki dowcip, ale nie może.
0: Proszę bardzo, dowcip o maluchu.
1: Nie? O maluchu? A. Jak się spotkał maluch z czołgiem?
0: No jak?
1: Jeden mówi, ty tak dziwnie wyglądasz, że masz coś na czole, nie? Mówi, wolę mieć coś na czole niż
0: w bagażniku. Tak.
1: No mniej więcej.
0: A, dobra, kabriolet, czyli czołg czy maluch?
1: Utwór
0: to jest
1: taki bardzo...
0: Utwór taki coś pomiędzy czołgiem, pomiędzy maluchem.
1: Utwór tak, kabriolet, myślę, że bardzo melodyjny utwór. Bardzo klimatyczny, bardzo fajny. Jeden z moich ulubionych utworów na tej płycie to właśnie kabriolet. Jest tak przyjemnym, tak bardzo melodyjnym utworem, że jego naprawdę graliśmy nieraz nawet akustycznie. Na akustycznych koncertach, które graliśmy, czy to charytatywne, sporo było takich naszych występów. Maja zawsze namawiała publiczność do tego, żeby z nią śpiewali. Tam jest taki zaśpiewy, fajne są, no i to można ponucić. W przeciwieństwie do niektórych utworów, które nie są typowo takie melodyjne, które są bardzo trudne do śpiewania.

0: Studiu Radia SK2 bardzo milutko. Takie osoby jak Maja Kapłon, ale Jarek Szafaryn, Marcin Krynicki, Robert Dudkiewicz, który nic nie mówi, ale cały czas tylko słucha, ale tworzy zespół Dandysi. Powiedz coś.
1: Dyksz. Proszę bardzo.
0: Cały Robert, moi drodzy. Rozmawiamy sobie o ich pierwszej płycie, Relacje, Maja Kapłon i Dandysi. O tych relacjach tutaj i o tej całej wrażliwości, o tej przygodzie z muzyką bardzo dużo. I moi drodzy, na tej płycie kawałek, który stał się kluczem, można by powiedzieć, chyba do wszystkiego. Plaża nad Wisłą. Historia zaczęła się tak,
2: że muzyka do tego utworu Plaży nad Wisłą powstała zanim jeszcze Maję żeśmy poznali. On nie miał takiego wyglądu, nie miał tego brzmienia, nie miał tej melodii takiej, którą ma finalnie. Dopiero jak Maja przyjechała do nas na te pierwsze próby, zaproponowaliśmy taki utwór, fragment. Pociągnęła jakby sprawę w taki sposób muzycznie, że ten utwór nagle się narodził, więc zaistniał tak naprawdę dzięki Mai. Trzeba utwór odkryć i on został odkryty w kamieniu,
3: tak,
2: wyłupany.
3: Maja tchnęła w niego się narodził, nowego ducha.
0: Tak, żeby się narodził, była potrzebna kobieta,
2: tak,
0: i trzech mężczyzn.
2: Absolutnie.
4: Nasze pierwsze spotkanie.
2: To było nasze
4: pierwsze
2: spotkanie.
3: Chyba pierwszy w ogóle utwór, jaki zrobiliśmy razem.
4: To była w ogóle pierwsza rzecz, którą wy zagraliście, jak my się spotkaliśmy. Tak, tak. Jak ja to usłyszałam, to ja już widziałam całą historię tego kawałka. Już wiedziałam, o czym on będzie i w sumie zaczęliście grać, a ja zaśpiewałam od razu ten refren. Ty to opisz mnie. Od razu czułam, tak, że to tak, będzie to. Mam ciarki.
2: No tak, no bo to jak wspominamy, to rzeczywiście, to jest niesamowite. Ten utwór, który nam, można powiedzieć, jeśli tak byśmy to określili, troszeczkę pomógł w pracy, w działalności muzycznej, bo na początku jak on powstawał, no to nikt nie zdawał sobie sprawy, że on będzie kiedyś wykonywany publicznie w takim gremium telewizyjnym.
0: Jak to się stało, że wybraliście się do Polskiego Voice'a? Kto wpadł na ten pomysł?
4: Ja nikomu nie powiedziałam, zgłosiłam się, dostałam się, no i powiedziałam, ej, słuchajcie.
2: Przyjechalibyście może tak mnie tu wesprzeć, bo jestem na przesłuchaniach w ciemno.
0: Mm-hmm.
2: Ale gdzie? No, w telewizji.
0: Ósma edycja Voice'a.
2: Tak. I pojechaliśmy wtedy, wzięliśmy ze sobą rodziny, znajomych, pojechaliśmy taką dużą grupą.
4: Ponad 20 osób, potem dali zakaz już prowadzenia.
0: Lubicie podróżować.
2: Tak, lubimy taką gromadą, oczywiście, więc to było pełne wsparcie. Tak jest, jak Maja zaczęła, przesłuchania w ciemno się odbyły, to ja pamiętam wtedy, tego oczywiście nie było później w telewizji, nie puszczono tego, to był fragment, że jeden z jurorów zapytał się, że o utwór jej, czy ma jakieś swoje.
4: A tak, było.
2: Maja mówi tak, no i zaczęła to śpiewać tak, trochę, no i widziałem, jak szeroko oczy się otworzyły tym osobom wtedy.

0: Kto tak u ciebie siedział w jury?
1: Tam był...
2: Marysia Sadowska, Michał Szpak.
1: Piasek chyba.
2: Nie? A tak, Piasek i to tyle?
1: Nie.
3: I Baron, Thompson
1: i Baron. Tak, to była jakoś taka grupa.
2: Dokładnie tak.
3: Byłeś w drużynie?
2: Na początku była mu Michała Szpaka, a potem była mu Marysi Sadowskiej.
3: Proszę bardzo.
1: Tak i...
3: Była 8. edycja, Boże, kiedy to
1: dawno. I rzeczywiście ten voice funkcjonował według tych starych zasad. Występujący śpiewali piosenki, które im tam wybierano. To było na półfinale.
2: Półfinale
1: i pamiętam wtedy, jak się ważyły losy, czy Maja zaśpiewa ten utwór, czy nie zaśpiewa tego utworu.
2: To był mały przekręt, nie będę mówić, że tutaj kombinowałam, jak się da, żeby było.
3: Opowiadaj. Można powiedzieć.
1: Tak, oczywiście, że
3: opowiadaj.
1: Tak.
3: Jak kombinowałeś?
2: Ja powiedziałam bez
3: trudności. Zdraż tajemnicę.
2: No to w sumie to był taki przekręt bardziej wewnętrzny, bo tam trzeba było stworzyć piosenkę od początku, a ja bardzo chciałam, żeby to była taka moja właśnie dandysowa, więc ja powiedziałam produkcji, że...
1: Ja pamiętam to, jak...
2: Że wytwórnia się zgodziła, a wytwórni, że produkcja. Tak poszło. No mały przekręt.
1: Mały przekręcik poszedł.
2: Ale bardzo chciałam, żeby tak było. Bardzo chciałam tę piosenkę zaśpiewać.
1: Ale rzeczywiście był wtedy taki jakiś tam zamęt taki mocny, że nie było do końca pewne, czy to zaśpiewa, czy nie zaśpiewa. Pojechaliśmy nam do Warszawy specjalnie na ten występ półfinałowy. Nie mieliśmy chyba zaproszeń w ogóle na to, bo tam trzeba mieć zaproszenia. Ale żeśmy siedzieli sobie w takim foyer i oglądaliśmy na dużym ekranie, jak idzie ten voice na żywo i nagle Maja zaczyna śpiewać nasz utwór. To było właśnie to wrażenie. Powiedzieliśmy, że
3: nie wiedzieliście
1: to,
3: do końca.
1: Nie, to poszło, to się stało. Ona to zaśpiewała. Ludzie w Polsce mogli usłyszeć nasz utwór, który powstawał w naszej sali prób, gdzie nikt nie sądził, że tak się kiedykolwiek zdarzy. A to się zdarzyło, to była prawda. I Maja tym utworem weszła do finału.
3: Ale fajnie, mieć na płycie numer, który stał się dla ciebie przepustką tak naprawdę do finału.
1: No tak.
3: Tak. I w ogóle odbiór ze strony publiczności.
1: Tak, absolutnie. Nasz utwór, te nasze brzmienie, Marcina gitarę słychać, mój klawisz, no wszystko Robsona bębny. Bajka.
3: Jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że ten utwór został od razu bardzo pozytywnie przyjęty przez publiczność, co można było na przykład stwierdzić na podstawie komentarzy gdzieś tam facebookowych, czy gdziekolwiek. Zresztą tam były nawet takie opinie, że to jest najlepszy singiel ever, jaki kiedykolwiek w Voice ktokolwiek zaśpiewał. To było bardzo miłe. No i Maja w cuglach tam dostała się do tego finału i no, ta euforia była naprawdę niewyobrażalna.
0: W tym miejscu postawimy sobie kropkę, bo czas niestety nie jest z gumy. Maja Kapłon oraz dandysi Marcin Krynicki, Jarosław Szafaryn, Robert Dudkiewicz. To nie znaczy, że nie dokończymy naszej rozmowy. Jej kontynuacja już jutro. Ponownie Maja Kapłon i dandysi pojawią się w Radiu SK2.

0: wiesz. Cicha woda, wszegir wie, cicha woda wie. Wszegir być trzeba robić, kres płynie wzdłuż.
1: SK2.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

dywanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę